same Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. roku.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Rzepce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolni swój czas.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska. Sport i sztukę połączymy teraz na antenie, bo będzie o inwestycjach sportowych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale najpierw wybiegniemy w przyszłość, żeby zapowiedzieć przegląd sztuki Survival, który tym razem we Wrocławiu od 26 do 30 czerwca.
7: Nazywam się Małgorzata Miśniakiewicz, jestem jedną z kuratorek przeglądu sztuki Survival.
6: Zacznijmy może od przypomnienia, czym jest przegląd.
7: Przegląd sztuki Survival to jest już działająca ponad 20 lat inicjatywa wrocławska realizowana przez Fundację Art Transparent, która opiera się na tym, że co roku w niedostępnym na co dzień budynku Wrocławia robimy wystawę sztuki współczesnej. Ma to taką formę przeglądu festiwalu. To jest 5 dni, kiedy można spotkać najnowsze realizacje sztuki współczesnej w przestrzeniach, do których często nie możemy zajrzeć.
6: I zrobione też często pod te miejsca.
7: Tak, większość prac tworzona jest w odpowiedzi na nasz temat i w relacji do przestrzeni, w których prace będą pokazywane. Często to są premierowe realizacje, czasami efemeryczne sytuacje site-specific, także na pewno jest to dosyć wyjątkowa i nieoczywista formuła, która pozwala osadzić sztukę współczesną i to, co tworzą artyści w bardzo konkretnym, unikalnym kontekście i przestrzeni.
6: No i cieszy się bardzo dużą popularnością ze względu na sztukę, ale też ze względu na miejsce. Ostatnio to była Leśnica, a tym razem?
7: Tym razem wracamy do centrum. Myślę, że wielu naszych zwiedzających to ucieszy. Będziemy przy ulicy Bujwida w dawnych klinikach uniwersyteckich Akademii Medycznej.
6: To już trochę jest takie doświadczenie survivalu, żeby wchodzić do dawnych klinik czy budynków uczelnianych?
7: Tak, byliśmy już w budynku farmacji. Myślę, że to jest ten zasób taki też medyczny. Byliśmy kilkukrotnie w różnych budynkach szpitalnych. Jest dosyć charakterystyczny też dla historii Wrocławia i przemian tego miasta, ponieważ to są często budynki sięgające XIX wieku. Zestaw klinik, w których będziemy w tym roku, to była taka ogromna inwestycja z końca XIX wieku. Powstało tych budynków kilkanaście i to była gigantyczna, sięgająca milionów marek ówczesnych inwestycja, która miała i skutecznie też zbudowała naukę pruską, czy medycynę pruską. Mówię o tym, że to jest charakterystyczne dla Wrocławia, ponieważ to są budynki zabytkowe, które już nie pełnią swoich funkcji badawczych czy leczniczych, a często stoją pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o ich przyszłość, czy co z nimi zrobić. To są właśnie te budynki, do których jako survival mamy szansę dotrzeć i pokazać wrocławianom właśnie ten niesamowity też zasób architektoniczny, który nadal w naszym mieście jest.
8: To docieranie jeszcze zapytam. To jest tak, że właściciele się sami zgłaszają? Czy jednak trzeba dotrzeć i trochę namówić, żeby w ogóle tam wejść i zrobić coś takiego jak przegląd sztuki?
7: To różnie bywa. Każdy rok, każda sytuacja jest unikalna. W tym roku mamy dużą przyjemność współpracować z Uniwersytetem Medycznym, do którego te budynki nadal należą. I tutaj inicjatywa wynikała z jakiejś wzajemnej znajomości, wzajemnych rozmów.
8: Ale domyślam się, że ciągle to jest wyzwanie zaadaptować ten budynek.
7: Och, wyzwanie zaadaptowania nieużywanych od lat budynków jest co roku wielkie. W tym roku chyba nie będzie to najbardziej trudna z takich logistycznych realizacji, no bo chociażby jest dach i są stropy.
8: To już coś.
7: To już jest całkiem nieźle jak na nasze standardy.
8: To powiedzmy jeszcze, bo w sumie mówimy o miejscu, to podajmy jeszcze datę. Przeglądu.
7: Tak, przegląd sztuki survival wraca do swojej tradycyjnych dat kalendarzowych, czyli to jest ostatni weekend czerwca, od piątku do wtorku, 26-30 czerwca 2026 roku.
8: Bo ten miniony rok to była zmiana.
7: Tak, my byliśmy tydzień wcześniej i zahaczyliśmy jeszcze o Boże Ciało, więc byliśmy od środy. To była taka ewenementowa sytuacja w Leśnicy. W tym roku już wracamy do tego klasycznego naszego ostatniego weekendu czerwca. Wszystkie informacje są na naszej stronie, więc tutaj bardzo zapraszamy do zapoznania się z tematem, który w tym roku brzmi Palec w sercu.
8: Proszę opowiedzieć więcej o tym temacie.
7: Tytuł Palec w sercu nawiązuje do takiego niezwykłego obiektu medycznego, relikwii, który znajduje się w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego. Jest to odlew palca Wiktora Brossa, czyli profesora Brossa, tego wybitnego kardiochirurga, pioniera operacji na otwartym sercu. I jednym z zabiegów, które on wypracowywał i pioniersko realizował, to był zabieg, ja przepraszam, jeśli pomieszam fakty medyczne, ale poszerzania jednej z zastawek, chyba zastawki mitralnej, którą robił w ten sposób, że wtykał palec w to serce. Odlew palca, który znajduje się właśnie w klinikach, to było takie narzędzie naukowe, ale trochę też relikwia, ponieważ to był jego odlew, dokładnie jego palca profesorskiego, z zaznaczonymi kreskami, na jaką głębokość należy ten palec w serce wsunąć, żeby określoną szerokość zastawki uzyskać. I ten niesamowity obiekt stał się dla nas punktem wyjścia do zaproszenia, do przemyślenia o nauce, ale też o mrocznych aspektach nauki, trochę tego, jak rozwój naukowy niesie za sobą też bardzo duże brzemię przemocy, brzemię wykorzystywania osób słabszych, często dąży do niewyrównywania hierarchii, ale raczej budowania nowych relacji zależności, więc zapraszam do przyjrzenia się tym mroczniejszym i bardziej nieoczywistym aspektom rozwoju naukowego i nauki też współcześnie.
8: To wydaje mi się taki trudny temat, bo na przykład ten zeszłoroczny miał taki aspekt jednak czasu wolnego, więc troszkę taki bardziej sympatyczny, a ten jest taki ciężki.
7: Jest ciężki, ale też jest w nim dużo pięknych historii. Na przykład to, że nosimy pierścionki na drugim palcu lewej ręki. To się łączyło z przekonaniem o tym, że serce jest tym organem odpowiedzialnym za emocje. I z tego serca wypływała do tej lewej ręki żyła, którą nazywano vena amoris. I to była ta żyła miłości. I to mniej więcej z tej opowieści o sercu jako generatorze emocji, co już wiemy dzisiaj, że nie do końca tak jest, łączy się całe chociażby to, jak się dekorujemy, czy jaki sposób, jakie emblematy używamy, żeby pokazać, że jest się osobą, która kogoś kocha, bo jest w jakimś związku małżeńskim na przykład. Więc są też tego typu bardziej pozytywne i bardziej magiczne aspekty myślenia o tym, jak zmiana wiedzy, rozwój wiedzy wpływa bądź nie wpływa na to, jak działamy w świecie i co robimy.
6: przegląd sztuki survival między 26 a 30 czerwca, a u nas teraz o inwestycjach sportowych na Dolnym Śląsku.
9: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Ponad 1 000 000 zł to są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór, po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby te kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów, też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
6: Pieniądze dostał między innymi uczniowski klub sportowy Lux.
10: Przemysław Jastrząb, jestem prezesem klubu UKS Lux w Smolcu pod Wrocławiem, to jest gmina Kąty Wrocławskie w powiecie wrocławskim. Jednocześnie jestem też członkiem Komisji do Spraw Ucznictwa Nieolimpijskiego w Polskim Związku Uczniczym i realizujemy taką naprawdę poważną inwestycję społeczną pod Wrocławiem w Smolcu. Jest to Smolecki Park Łuczniczy.
6: Co to ma być?
10: Właściwie to już jest. Otrzymaliśmy w użyczenie od gminy Kąty Wrocławskie około hektarowy teren, całkowicie zdewastowany, porośnięty, zagruzowany, zaśmiecony pod koniec roku 2023. Teraz mamy początek 2026. Po 2,5 roku prac mamy już tory łucznicze, na których można strzelać do 90 metrów, więc jest to dystans olimpijski, dystans fita taki, że możemy organizować Mistrzostwa Polski między innymi w łucznictwie. Mamy taki w tej chwili jedyny obiekt w aglomeracji wrocławskiej, który spełnia wymogi umożliwiające organizowanie takich imprez tego rodzaju. Obok gmina Kąty Wrocławskie zrewitalizowała park i łącznie daje to teren około 3 hektarów, w którym założyliśmy pierwszą w Polsce sekcję łucznictwa biegowego. To jest taka nowa, można powiedzieć, dyscyplina, która się bardzo dynamicznie rozwija. Jako klub będziemy organizować też Puchar Europy w Kątach Wrocławskich. Jako pierwsze tak znaczące zawody, jedyne tej rangi zawody, które się w Polsce w tym roku odbędą, to będzie od 9 do 11 października w Kątach. Natomiast w Smolcu w ostatni weekend czerwca będzie właśnie wielki weekend łucznictwa biegowego w ramach Pucharu Trzech Narodów. To organizujemy wspólnie z Niemcami i z Czechami. W niedzielę z kolei Puchar w łucznictwie biegowym w sprintach. I tam tą imprezę robimy wspólnie z Estonią i z Węgrami.
6: Dużo samozaparcia potrzeba było do tego, żeby stworzyć taki...
10: To trzeba byłoby moją żonę spytać, ile to kosztowało, naszą rodzinę również, pracy. Natomiast no, w klubie mamy w tej chwili około 150 członków. Jak organizujemy czyny społeczne, no to przychodzi tych kilkadziesiąt osób, po 40-50, łapią grabie, łopaty, taczki i naprawdę ciężko pracujemy. Tutaj naprawdę bardzo nam pomaga Urząd Marszałkowski, bo od 3 lat chyba jesteśmy jedyną taką organizacją, która od 3 lat otrzymuje dotacje na kolejne etapy rozwoju parku łuczniczego. Mamy już dużo urządzeń bezpieczeństwa, no bo przy łucznicy to jest jednak podstawowy warunek, że nie można nikogo zabić, ktoś gdzieś tam jest wokół. To po pierwsze budujemy ścieżki, które są i dla sprawnego poruszania się po terenie, i dla osób niepełnosprawnych, które mogą tam jeździć na wózkach, jak również bardzo dobre właśnie do biegania, tak? Więc zamierzamy w przyszłości też organizować serie biegowe, dlatego że w parku mamy ponad kilometrową pętlę do biegania, więc infrastruktura się zwolna rozwija. Myślimy o budowie dużego obiektu, który byłby całorocznym ośrodkiem dla rozwoju łucznictwa, ale też takim animującym lokalną społeczność, bo w Smolcu tak naprawdę nie mamy żadnej takiej większej przestrzeni kulturalnej, integracyjnej. Mamy świetlicę wiejską, ale ona jest zbyt mała tak naprawdę. Jest tam zbyt duży pogłos, nie można zrobić spotkania, bo nikt nic nie słyszy, więc chcielibyśmy stworzyć obiekt, który będzie jednocześnie pełnił funkcje i sportowe w formie hali, być może będziemy mogli tam grać w tenisa stołowego, bo też taką sekcję w tej chwili w klubie założyliśmy. No dzieje się po prostu dużo, tak? Więc 100 pomysłów na minutę, z których tak 90 udaje się zrealizować.
8: Czyli ten etap, na który teraz Państwo dostają pieniądze, to jest to bezpieczeństwo własne?
10: Między innymi podwyższamy strzałochwyt do wysokości około 5 metrów, tak żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że strzała gdzieś tam wyleci poza teren. Dobudowujemy kolejną część ścieżek, utwardzamy parking, tak żeby był dla służb technicznych w momencie, jak organizować będziemy zawody. Też budujemy zaplecze kontenerowe, tam będą toalety, sanitariaty, magazyn na klubowy sprzęt. Tak więc powolutku, dużo metodami gospodarczymi, każdą złotówkę oglądamy naprawdę 10 razy z każdej strony, zanim się zdecydujemy ją wydać, no ale myślę, że to jest naprawdę, tak jak szacujemy, no to przez nasz klub, który jest organizacją społeczną, Uczniowski Klub Sportowy, to jest jakby stowarzyszenie, które w ogóle nie generuje zysków dla siebie, wszystko przeznacza na swoją działalność, no to szacujemy, że do końca tego roku wydamy już na ten obiekt 340 tysięcy złotych. Do Smoleńskiego Parku Uczniowskiego zapraszamy wszystkich, od dzieciaków 5-6 lat, po naprawdę bardzo zaawansowanych seniorów. W zeszłym roku w biegu, który organizowaliśmy, w biegu łuczniczym, najstarszy uczestnik liczył 73 lata, a więc można. I to może być wysiłek właśnie statyczny, ale można być też dynamiczny.
6: Pierwszym krokiem do zostania łucznikiem jest umówienie się na trening zapoznawczy, a informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie na internetowej stronie klubu.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: I oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
13: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
12: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych Partynice.
14: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
12: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno, Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
14: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
12: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckiej, i na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat. Z roku na rok przychodzą, uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności. A potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
14: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się za nim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
12: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
14: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
12: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po 2 godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko 2 punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak, ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce. Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta i mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta, tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję, także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
13: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
14: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
12: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie Półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i no i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia na, zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju, dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horsów, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horsem to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na Partynicach, to jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, Partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partynicach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
14: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
12: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figurki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak? Na uspokojenie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
14: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
12: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16. Oczywiście jest margines 30 minut, tak? Czyli można wcześniej przeprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
14: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
12: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także, a tym bardziej zachęcam do zakupów teraz, ponieważ do 7 czerwca obowiązuje cena promocyjna, ona jest niższa od ceny nominalnej, więc warto zaoszczędzić troszkę grosza na wakacje i tak jak mówię, powziąć decyzję o zapisie na półkolonie możliwie szybko. Oczywiście cena jest adekwatna, nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
14: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
12: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus, 5-dniowy, poniedziałek, piątek.
13: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
15: Dwie noce za nami, a w sumie 12 nocy ma potrwać wymiana nawierzchni na ulicy Piotra Skargi we Wrocławiu. Prace, uwaga, każdorazowo od 19, najwyżej do 5 rano na dwóch odcinkach między Podwalem a Ławską oraz między Teatralną a Podwalem. Chodzi o to, by zapewnić przejezdność i płynność ruchu na tej kluczowej arterii w ścisłym centrum w ciągu dnia.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Na początek zagadka, co wspólnego z hejtem mają motyle i wrocławski autobus MPK.
2: Jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany.
1: U nas będzie teraz o hejcie, sposobach radzenia sobie z nim oraz o wrocławskiej kampanii o nazwie Hate Over. Stąd te motyle i stąd ten autobus MPK. Wyjaśnimy to po kolei. Najpierw sprawdźmy, jak to jest z tym hejtem we Wrocławiu? Czy macie z nim do czynienia?
3: Wydaje mi się, że to jest powszechna jakby sytuacja i że występuje faktycznie. Osobiście mnie nigdy nie dotknął, ale znam ludzi, których dotykał hejt, tak.
1: I z jakich powodów?
3: No, w sensie tak naprawdę myślę, że to może być błahostka najmniejsza.
1: A opowiedz mi jakiś przykład, czego dotyczyło takie?
3: To znaczy bardzo często myślę, że na pewno seksualna orientacja, na pewno na przykład, nie wiem, jakieś większe osoby bardzo często takiego bezpośredniego hejtu doświadczają. I to też nie tylko jakby w mediach społecznościowych, ale też w takich face-to-face sytuacjach. Bardzo często słyszałem, że właśnie jakaś grubsza osoba po prostu jest bezpośrednio obrażana. Tak, i to jest jakby jest coś, co kompletnie nie jest, wydaje mi się, że mało się o tym mówi w ogóle i że to jest jakby bardzo powszechne nadal i coś takiego, na co może powinniśmy bardziej zwracać uwagę nadal.
1: A ciebie dotknął hejt albo jakieś osoby, które znasz?
4: Nie, no to bardziej to się okazuje w internetach, a na przykład ja z internetu też średnio korzystam, więc nie miałem na przykład okazji.
1: Czy spotkałeś się z hejtem?
5: Dobre pytanie, w sumie to ciężko mi hejtować tak naprawdę. Oczywiście czasem to nie... Może są takie momenty w moim życiu, kiedy mogą mi hejtować, jednak nie hejtują, no bo mam, ja umiem jak postawić te granice między sobą i innymi ludźmi, więc nie.
1: Ale jest ten hejt w ogóle?
5: Wiem, że istnieje ten hejt odnośnie innych ludzi. Te ludzie spotykają się z nim, to na przykład jestem w ogóle z Białorusi, nie? I inni ludzie z Białorusi czasem spotykają się z takim hejtem, czasem mówią wyjechać gdzie nie być, na przykład do Ukrainy, chociaż są z Białorusi, ale w moim przypadku takiego nigdy nie spotkałem się, nigdy z takim nie spotkałem się.
6: No w mediach to tak, w mediach to chyba najwięcej. Bardziej to może u influencerów, u takich bardziej celebrytów, u bardziej takich znanych osób, ale też często na TikToku zauważam, że dostają hejt takie osoby, które, nie wiem, zrobią coś przypadkiem i później tak wylewa się na nich fala tego wszystkiego.
1: Przypadkiem? W sensie?
6: Przypadkiem, no są takie sytuacje, że ktoś nagrywa tam TikTok i ma mało wyświetleń, a jest jeden TikTok, który tak się wybije, że on przez całego TikToka lata i po prostu coś tam, ktoś źle coś powiedział, zły dobór słów, dobór, nie wiem, gestów czy czegoś i ludzie już po prostu leci cały hejt na tę osobę.
1: A tak w realu hejt jest wokół was?
4: Z pewnością jest, tylko że jakby to powiedzieć, w internecie ludzie bardziej hejtują innych, bo...
6: W realu tak jak jest coś takiego, mi się wydaje, że człowiek nie podejdzie z jednej strony i nie powie tego w twarz, powie, jak to w plotkach, woli powiedzieć dla innej osoby, a w twarz nie powie tego do ciebie, tak mi się wydaje.
1: Hejtover. Tą kampanią Wrocław chce przeciwdziałać hejtowi. Posłuchajcie, jaką rolę odgrywa w niej autobus MPK Wrocław.
2: Generalnie autobus pełni rolę taką wieloraką. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Po pierwsze, jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany, wystrojony wewnętrznie. Można tam po prostu wejść, chwilę pobyć, wyciszyć się. To jest jakby pierwszy krok. Drugi krok. W autobusie znajdują się różnego typu ulotki, czy mówiąc metaforycznie narzędzia, dzięki którym można się dowiedzieć, czym jest hejt, jak na niego można reagować, gdzie można znaleźć pomoc, jak działać, żeby samemu nie być hejterem. Oprócz tego jest znowelizowany w środku, w autobusie do przejrzenia, jeśli ktoś ma wielką potrzebę, to i do zabrania ze sobą, informator wsparcia, gdzie młody człowiek, rodzic, nauczyciel, opiekun znajduje kompleksową informację o bezpłatnych możliwościach skorzystania ze wsparcia i pomocy w przypadku, gdy się gdzieś zetknęło z hejtem, jest się hejtowanym albo, co ciekawe, bo na to też chcemy w tym roku zwracać uwagę, samemu się hejtuje. Czasem człowiek, który hejtuje, też potrzebuje pomocy, żeby z tego kręgu wyjść. Autobusy będą, czyli jak się wchodzi do autobusu, to samemu się wkrótce zadecyduje, w jakim celu się tam wchodzi. W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek, bo odwiedzamy ten autobus i z niego wychodzimy. Pełnej porady psychologicznej nikt tam nie otrzyma, ale otrzyma pierwsze wsparcie. Jeśli ma bardzo duży kłopot, to psycholog też będzie wiedział, co zrobić od razu, jak działać natychmiast, albo jak pokierować i opowiedzieć, co powinno się robić w dalszej kolejności. Animator będzie też udostępniał narzędzia, dzięki którym samemu będzie można było sprawdzić, to jest takie fajne kółko, na jakim etapie jesteśmy, czy z jaką sytuacją się spotykamy, czy jest to dopiero jakiś zupełny początek i w sumie totalnie niegroźny i wystarczy o tym komuś powiedzieć, czy jest to już niebezpieczeństwo i trzeba szukać wsparcia, czy jest to już zagrożenie życia i trzeba wtedy natychmiast udzielać bądź zwrócić się o pomoc specjalistyczną. To jest takie nowe narzędzie, które zawiera fazę opisu, co się dzieje, a z drugiej strony pojawia się w okienku odpowiednia informacja, na jakim etapie jesteśmy i co w związku z tym trzeba zrobić. Dlatego szkoły podstawowe, że z ogromną przykrością trzeba stwierdzić, że hejt dotyka już absolutnie najmłodszych. W zasadzie dziecko, które dostaje komórkę do rąk, oby jak najpóźniej się to działo, to apelujemy też o to, już jest narażone na to, że spotka się z jakimś rodzajem cyberprzemocy czy hejtu. Dlatego podstawowe szkoły, bo trzeba zaczynać od samiutkiego początku i wtedy mamy szansę uchronić dzieci i zapobiec tym sytuacjom związanym z cyberprzemocą czy hejtem w sieci. Autobus będzie się pojawiał pod szkołami podstawowymi według ustalonego harmonogramu, który ustalamy z Departamentem Edukacji. Szkoły nas albo zapraszają, albo my sami kierujemy zapytanie, czy szkoła nie chciałaby takiej wizyty autobusu. I jednocześnie, kiedy autobus podjeżdża pod szkołę, to ta szkoła ma w tym dniu takie krótkie szkolenie dość dynamicznego i interaktywnego wykładu o cyberbezpieczeństwie. A potem dzieci po tym wykładzie odwiedzają, jeśli oczywiście chcą, jeśli mają ochotę, po lekcjach czy w czasie lekcji ten autobus, żeby właśnie skorzystać z miejsca, o którym mówiłam.
7: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. To kampanią Hate Over przede wszystkim chcemy pokazać konsekwencje tego hejtu. Myślę, że większość zna konsekwencje, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że można na pewnym etapie się zatrzymać i po prostu szukać wsparcia. I w tej kampanii chcemy pokazać miejsca we Wrocławiu, gdzie to wsparcie można uzyskać. Ale również w tej kampanii przygotowaliśmy taką tarczę cyberprzemocy, w której można sobie sprawdzić natychmiast, czy to, co nas dotyka, to jest moment, w którym wystarczy zmienić swoje zachowanie, czy to jest moment, w którym już należy szukać pomocy, lub moment, w którym na pilnie należy szukać pomocy. Bo musimy naszym dzieciakom powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jedno złe słowo, które ich spotyka, tylko pokazać, że ono po pierwsze nie musi ich spotykać, po drugie nie musimy sobie nawzajem mówić, hejtować się, bo to ma konsekwencje na całe życie.
1: Na tyle, na ile Państwo mają to zdiagnozowane, co można powiedzieć o skali tego hejtu we Wrocławiu?
7: No skala jest ogromna, jeżeli większość dzieciaków nie tylko we Wrocławiu, w Polsce, bo to bardzo ważne jest, że hejt to nie jest tylko temat wrocławski, tylko to jest ogólnopolski wszystkich naszych dzieciaków. Jeżeli większość dzieciaków uznaje, że przyjmuje ponad 80%, że hejt po prostu występuje i tak jest i należy z tym żyć, no to my chcemy powiedzieć nie. Hejt występuje, ale my nie musimy się na niego zgadzać i to od nas zależy, czy ten hejt dalej będzie, czy nie, bo dobre słowo można, jedno słowo, tak jak efekt motyla, jedno słowo może zmienić tą przestrzeń, rzeczywistość naszą codzienną. Jeżeli im więcej dzieciaków będzie wiedziało, że nie zostaje samo z tym tematem, z problemem hejtu, to będzie miało przekonanie, że możemy zmienić świat, że świat jest do zmiany w ich rękach. I co jeszcze ważne, w tej kampanii zaopiekowujemy w tej kampanii wspieramy nie tylko dzieciaki czy młodzież w szkołach podstawowych, ale również rodziców i nauczycieli. Będą osobne warsztaty dla nauczycieli, jak reagować, jak wspierać, ale również jak zwracać uwagę na to, że ten hejt jest. Bo czasami w szkole zdarza się, że dzieciaki się wyzywają i być może to już jest moment, w którym trzeba natychmiast reagować, bo dużo rzeczy dzieje się na telefonach, na komunikatorach, a to tylko jest czubek góry lodowej, to co się dzieje w szkołach. Ale również warsztaty obejmują rodziców, ponieważ niezwykle ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, na co zwracać uwagę, jak reagować, no bo sposób reakcji jest niezwykle ważny, bo zła reakcja może spowodować, że dziecko się zamknie w sobie, albo się nie przyzna, albo się będzie po prostu wstydziło, albo będzie właśnie uważało hejt za normalność, która po prostu musi z nim być, a to nieprawda.
1: Ja jeszcze wrócę do kwestii diagnozy sytuacji. Po poprzednim roku, kiedy również była kampania odnośnie hejtu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, co Państwo mogą powiedzieć właśnie o, no, o tej skali hejtu cały czas?
7: Jest duża skala, ale to, co nas ucieszyło, nie ukrywam, że liczyliśmy na to, ale jednak zaskoczyło, ogromne zaangażowanie młodzieży w tą naszą kampanię, czyli tysiące reakcji na portalach, na mediach społecznościowych. Ogromne zainteresowanie autobusem. Dzieciaki wchodziły, brały informatory wsparcia, skanowały kody QR, które odprowadzają do informatora wsparcia. Były zaangażowane. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek, bo przypomnę, że w autobusie były dwie skrzyneczki na hasła antyhejtowe, ale również na możliwość opisania sytuacji hejtowej, która mnie spotkała. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek i naprawdę no, skala zaangażowania młodzieży pokazuje po pierwsze, że to jest niezwykle potrzebne, po drugie, że trafiliśmy z narzędziami, bo nie każda kampania trafia do młodych ludzi. W zeszłym roku trafiliśmy z narzędziami. Jestem przekonana, że w tym roku adekwatne narzędzia do dzieci młodszych, czyli w szkołach podstawowych, będą równie angażujące. Naszym oczywiście absolutnym partnerem jest MPK, bo bez MPK nie ma autobusu, ale naszym partnerem również będzie, jest w tym roku ZOO, które brało udział w przygotowaniu tej całej kampanii i tych narzędzi. Będzie niedługo ogłoszony konkurs dla młodzieży, dla dzieciaków w szkołach i w nagrodę będą warsztaty w ZOO i wizyta w motylarni, ale również opowieść o tym, jak hejt występuje, a w zasadzie nie występuje wśród zwierząt. Mówimy, że najfajniejsze lekcje to są lekcje w terenie, a w ZOO jestem przekonana, że będą fantastyczne i będzie to dla dzieciaków bardzo atrakcyjne, no i może łatwiejsze do przyswajania wiedzy.
1: Wrocławscy uczniowie mogą skorzystać też z darmowych porad psychologów online w ramach programu Zdalny Psycholog.
8: Marcin Miedziński, Departament Edukacji. Program Zdalnego Psychologa jest to uzupełnienie oferty, która ma szkoła wsparcia psychologicznego. Oprócz tego, że uczeń ma możliwość skorzystania ze wsparcia w szkole, to chcieliśmy też dostarczyć taką możliwość, która zapewnia anonimowość i łamie tą barierę dotarcia. Niektórzy po prostu się wstydzą skorzystać z pomocy psychologicznej w szkole, nie chcą być widziani po prostu pod gabinetem psychologa, bo może to się wiązać z jakimś właśnie hejtem czy wykluczeniem w ich ocenie.
1: Jaka to jest skala dostępności dla poszczególnych uczniów?
8: Zdalny psycholog to jest taka nakładka na stronę internetową, czyli uczeń wchodząc na stronę internetową swojej szkoły, a większość szkół we Wrocławiu ma tą nakładkę zainstalowaną i nasze wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wyśle się taka słuchawka i może skorzystać z kilku opcji kontaktu z psychologiem. Może to być czat tekstowy, jeżeli nie chce w jakiś sposób, nie wiem, się ujawniać. Może to być rozmowa telefoniczna bądź rozmowa wideo. Może się łączyć ad hoc, po prostu w razie potrzeby, od 8 do 20, od poniedziałku do piątku, taka jest dostępność. Bądź się umówić według kalendarza na konkretną godzinę, która akurat z jakiegoś powodu jest dla niego no, odpowiednia.
1: Jakie jest zainteresowanie?
8: Powiem tak, zainteresowanie jest duże, połączeń jest sporo. Nie chciałbym mówić, czy w danej szkole jest dużo, czy mało połączeń, bo to z różnych rzeczy wynika. To, że gdzieś w jakiejś szkole jest dużo połączeń, to nie znaczy, że tam są problemy, a tak czasami to jest interpretowane. A to, że gdzieś w jakiejś szkole połączeń nie ma, to nie znaczy, że to jest taka świetna sytuacja. Staramy się docierać z tą informacją do rodziców i do dzieci. Chcemy, żeby korzystali z tej możliwości. Na pewno wartościowe w tym wszystkim jest to, że te połączenia nie są krótkie, tylko to jest około średnio 20 minut, także to nie jest tak, żeby ktoś dzwoni sobie i sprawdza, co to jest w ramach jakiejś zabawy, czy po prostu sprawdzania nowej usługi, tylko no w tym czasie jest udzielane rzeczywiście wsparcie i dzieci są kierowane, czy rodzice, do już opieki instytucjonalnej, która w danej sytuacji jest konieczna. Ale tych połączeń w skali miasta jest kilka tysięcy.
1: Dzisiaj rozmawiamy w kontekście hejtu. Z jakimi problemami tak generalnie zgłaszają się uczniowie i czy właśnie hejt też tam występuje?
8: W ramach zdalnego psychologa? Tak, tak, oczywiście. Hejt jest jedną ze składowych tych problemów, które są zgłaszane w ramach zdalnego psychologa. Najczęściej to są problemy związane z dorastaniem, tak kategoryzują to psycholodzy, są problemy dorastania, problemy no, w kontakcie z rodzicami, z relacją z rodzicami i rówieśnikami.
1: Wracając jeszcze do hejtu, statystycznie w internecie doświadcza go co drugi nastolatek.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Tak jak mówiłam, do końca maja będę upierdliwa i będę was bombardować tematem WROW Festiwalu, czyli wydarzenia promującego dolnośląskich artystów. Było przypomnienie o warsztatach, które będą dostępne dla tych zainteresowanych oczywiście w trakcie eventu, a teraz ostateczne przypomnienie o line-upie, a więc o muzykach i zespołach, którzy wystąpią na imprezie. Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. To może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało?
9: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca, ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
1: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie, albo
9: jakiś tak, znajomy jest
1: albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
9: Dokładnie i tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
1: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam kto, co to, to były Czechy?
9: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
1: Okay.
9: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
1: Okay.
9: W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
1: Więc Dolny Śląsk.
9: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy zespołem Safe Word. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
1: Wiadomo, bo teraz te mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
9: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczny świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę, pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, znaczy w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być koło 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, będzie takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky, tu Julka chyba kojarzy.
1: Ja kojarzę, dlatego, że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym WROFie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona specyficzna.
9: Intensywna, powiedziałabym.
1: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie, jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
9: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest punk, metal i rock. czyli też no tak niejednoznacznie.
10: Mieszanka.
9: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
10: W końcu mamy rap.
9: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
10: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
9: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie, do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie-popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak odtąd Fryki mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczny. Przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
10: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
9: Dziękuję.
10: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto... Chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić
9: tak,
10: wejście
9: tak.
10: na poniedziałek.
9: Dokładnie, tak można właśnie to na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie. I to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
10: Bo tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
9: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że no nie
10: spadli.
9: Tak, nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu, wiem, ale jest.
10: Tak, chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, jak słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
9: Tak, tak, my to widzimy i generalnie...
10: Na Zetce też widzieliście.
9: Dokładnie, na Zetce było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia, gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
10: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
9: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
10: Trzeba było się nasłuchać.
9: Tak, tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
10: ale jest aż
9: każdy
10: 15,
9: coś znajdzie
10: więc
9: dla siebie.
10: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej
9: oczywiście
10: nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest to jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.

0: zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
1: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani, no to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
0: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
1: No, czyli przed Bożym Ciałem.
0: Można połączyć z Dniem Dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć.
1: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego WROF-a. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo, jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
0: No wiesz, zależy, czy chodzi o wiedzę, czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze.
1: No nie wiemy, że mamy jakieś perełki właśnie, w naszym mieście, czy regionie.
0: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowe zespoły. Może usłyszycie swój nowy, ulubiony zespół. Nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota, cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące. Jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż. No po prostu fajnie
1: jest
0: z nami być.
1: Jest co robić.
0: Tak, tak. Na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę. Już tutaj szukam naprawdę słów.
1: No ja zdradzę, może ja zachęcając to zdradzę, że na poprzednim dużym WROF-ie rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając skończyłam WROF-a koło 1:00, 2:00 mniej więcej, o tej wracałam do domu, także myślę, że warto, bo każdy, jak wspominasz, znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
0: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkacie zajaw Kowiczów.
1: Ola Kubera, organizatorka WROF-a, czyli festiwalu dla dolnośląskich artystów i jak słyszeliście ogólnie zajawkowiczów muzycznych, zachęcała nas przez ten ostatni czas do brania udziału evencie. Osobiście również wam polecam, bo z własnego doświadczenia wiem, że nigdy nie wiadomo, kogo na tym WROF-ie poznacie i jak ta znajomość zaowocuje. Także z ręką na sercu polecam branie udziału i pamiętajcie, że same koncerty są darmowe, a na konferencje, czyli te między innymi warsztaty, trzeba zakupić bilet. WROF rusza 29 maja i potrwa przez cały weekend do 31 maja. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedynym

0: z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: Pogoda z rana kapryśna, w regionie lokalnie pojawia się przelotny deszcz, ale jeżeli chodzi o kolejne godziny, to słońca będzie coraz więcej, tak twierdzą synoptycy. No i temperatura we Wrocławiu również będzie coraz wyższa, do 23 stopni. Ma dzisiaj wzrosnąć maksymalnie między 14 a 16, przypadnie ta najcieplejsza pora. Zachmurzenie będzie się zmieniać, ale słońca nie zabraknie nam w najbliższych godzinach.

0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Wy dzisiaj od samego rana też świetnie sobie radzicie, a żeby było jeszcze lepiej i łatwiej, to my mamy dla was dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria. Hej, siema, jest siódma.

0: środek tygodnia, czyli środę, mamy 12 minut po godzinie 7 już na zegarach. Słuchajcie, dzisiaj, jeżeli chodzi o takie oryginalne okazje do poświętowania, to mamy Dzień Morza. I tak mi się od razu skojarzyły te różne fajne okrzyki, które można usłyszeć leżąc sobie nad morzem na plaży. Wiesz jakie, nie?
1: No oczywiście, że wiem. No kto by nie wiedział? No proszę cię, Waldek.
0: Słuchajcie, a wy wiecie, a wam jakie się kojarzą, nie? To wiecie, takie gotowana kukurydza i tamte inne takie. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Co wam się kojarzy, co wam się teraz skojarzyło i przypomniało? Jakieś fajne okrzyki z nadmorza i różne dźwięki, które na plaży można usłyszeć. Czekamy na was, nagrajcie głosówkę, wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole zielona słuchawka, wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę, a w zamian to oczywiście mega fajny merch od Meloradia można zdobyć. Taki wam wyślemy. Czekamy na wasze głosówki. 12 minut po 7.

0: Jack Jones, Never Be Lonely.
1: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Jakie okrzyki kojarzą wam się z tymi, które słyszycie zwykle na plaży nad morzem? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i nagrajcie głosówkę. Czeka fajny merch. Na to uwaga, to teraz mam pytanie jeszcze jedno. Czy da się poznać, że ktoś jest bardzo inteligentny, jak myślicie, po tym, jakiego koloru ubrania nosi najczęściej? Okazuje się, że tak. Osoby o wysokich zdolnościach poznawczych wykazują szczególne zamiłowanie do pewnych kolorów, totalnie niezależnie od mody. Popularnym wśród najmądrzejszych ludzi jest kolor zielony, unikają natomiast kolorów intensywnych, takich jak pomarańczowy albo czerwony. Najczęściej wybieranym kolorem przez ludzi z wysokim ilorazem inteligencji jest, uwaga, niebieski. Podobno to dlatego, że kojarzy się z niebem i oceanem, czyli otwartą przestrzenią. A to z kolei sprzyja większej koncentracji i otwartemu myśleniu. W otoczeniu niebieskiego lepiej rozwiązuje się wiele problemów. Słuchajcie, potwierdzam, to prawda, u mnie to działa. Zawsze w otoczeniu ładnego nieba i oceanu moje problemy znikają.

0: Wielkie David Guetta, Just the way you are. No z taką mozą można sobie nieźle popłynąć. Poczuć się, jakbyśmy leżeli sobie na jakimś miłym leżaczku, kocyku na plaży. Aż można było się poczuć, jakbyśmy się przenieśli, nie? Z drogi do pracy, na drogę na molo albo na plażę na przykład. To już niedługo, w końcu wakacje, wkrótce, a dzisiaj dzień morza i pytamy was o to, jakie okrzyki kojarzą wam się i przypominają, gdy myślicie o morzu właśnie. Czekamy na wasze głosówki.
1: Halina, gdzie są nasze parawany?
0: A, znam to i słyszałem. A to?
2: To ja pamiętam. Dziadek nie mógł, babka mogła, kukurydza ich wspomogła.
0: Coś było. Kukurydza zdrowa. Sofia Lis-Bextor też dobrze na was podziała. Za chwilę w Melo.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: produktów w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9.
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i że na bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
19: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
20: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
21: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Pryska i Obca w Melo Radio. Tutaj czujcie się jak u siebie, przecież jesteście u siebie. Mamy dla was dużo energetycznej muzy od samego rana. No i dzisiaj okazja do tego, żeby poczuć się jak na plaży, bo dzień morza obchodzimy i pytamy was o głosówki i o to, jakie to dźwięki kojarzą wam się z tym, co słyszycie na plaży.
1: Jagodzianki dwusmakowe, jagodowo-jagodowe.
0: Fajne, fajne.
2: Tadek, nie wypływaj tak daleko, wracaj tu.
0: Wracaj, Tadek, wracaj.
3: Hej dziewczyno, nie bądź taka, bijesz bić boja za chłopaka.
0: O, to też dobre, to też dobre. I jeszcze coś tutaj?
4: Hasło, które można usłyszeć nad morzem, to gotowana kukurydza, orzeszki w karmelu.
0: No klasyczek, ewidentnie, no.
5: No to ja idę popływać statkiem.
0: Tak patrzyłem na ciebie i tak sobie myślę, że chciałeś coś dodać, ale jakoś tak się zastanawiasz, czy można. Nie wiem, co ty tam krzyczysz na tej plaży nad morzem.
5: Nie no, no ja już powiedziałem ci, co chcę zrobić, iść popływać.
0: Dobra, to my czekamy na wasze głosówki. Meloradio.pl, to tam wbijajcie i nagrywajcie, przenieście się i nas nad morze. Za 17:08.

0: Bad Angel, Annemalisa i w Melo Radio najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was codziennie, a dzisiaj wypadło na środę. Za chwilę newsy.
1: A w nich będzie o porównaniu zachowań zwierząt w mieście i na wsi. To prawie jak z ludźmi.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Airbox i Graceland w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, podkręcimy też termometry. Za chwilę prognoza pogody.
3: Autopromocja. Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Meloradio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

0: 1 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Klastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
10: Hot grill.
11: Grilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
16: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
18: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
19: Bez większych zaskoczeń poranne opóźnienia mamy m.in. na moście milenijnym lotniczej Halera Klecińskiej, Armii Krajowej Opolskiej czy Alei Karkonoskiej. Remont z kolei na ulicy Piotra Skargi, ale tutaj prace odbywają się w nocy, no i jedne się rozpoczynają, inne się kończą w sobotę. Zakończenie remontu ulicy Kiełczowskiej.

0: Poranek w regionie z przelotnym deszczem, który miejscami się pojawia, ale w ciągu dnia czeka nas przewaga słońca nad Wrocławiem, tak twierdzą synoptycy. Zachmurzenie będzie się zmieniać, ale szykuje się jednak bardzo przyjemna pogoda i temperatura maksymalna we Wrocławiu sięgająca nawet 23 stopni między godziną 14 a 16 tradycyjnie przypadnie ta najcieplejsza pora. Kolejne dni bardzo podobne, weekend przyniesie ocieplenie.
1: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.

0: Na początek burzowy alert pierwszego stopnia. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie dla 4 województw. Chodzi o warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie oraz lubelskie. Burzom mogą towarzyszyć deszcz oraz grad. Spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie i prezydentem Lechem Wałęsą w Gdańsku to najważniejsze punkty programu drugiego dnia wizyty Petera Madziara w Polsce. Szef węgierskiego rządu przyleciał wczoraj do Krakowa. Stamtąd udał się pociągiem do stolicy, gdzie został przywitany przez ludzi, dla których zmiana władzy na Węgrzech była dużym wydarzeniem.
1: My jesteśmy z tego pokolenia, co się pokazuje swoje uczucia i chce brać w jakichś wydarzeniach ważnych udział.
2: Będziemy współpracować teraz znowu.
0: Po wizycie w Polsce premier Węgier odwiedzi Austrię. Zwierzęta żyjące w miastach są odważniejsze niż ich wiejskie odpowiedniki, ale są także bardziej agresywne, tak wynika z badań amerykańsko-francuskich.
3: Jacy wy dzisiaj od rana jesteście odważni. No i robicie to, co trzeba, a od czasu do czasu to też udowadniacie, że jesteście gotowi na wszystko. Tak jak za chwilę w Meloradiu będzie taka szansa. Cześć, dzień dobry.

Podkręcamy tempo w Meloradiu dzisiaj w środę rano. No i jak tam u was? Macie chwilę? To dzwońcie szybko do Meloradia, jeśli chcecie udowodnić, że jesteście dzisiaj od rana gotowi na wszystko. 11 minut po godzinie 8. Za chwilę startuje nasza zabawa. Czekamy na dwie osoby. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Mamy dla was dwa pytania. Jak wy jesteście gotowi i odpowiecie poprawnie, to zgarniacie skiety albo melotorbę. Merch od Meloradia jest do wzięcia. Czekamy na was teraz. Dzwońcie. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. 7, 7.

0: DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now. Tak podkręcamy tempo w Bell Radio. 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Coś czuję, że to będzie starcie tytanów. Jest z nami po raz pierwszy dzisiaj Marek. Cześć Marek.
2: Siemanko.
0: Siemanko. Marek w drodze do szkoły i jest z nami po raz pierwszy Mariusz. Cześć Mariusz.
3: Witam wszystkich.
0: Siemanko. Mariusz jest teraz w lesie. No i fajnie. No dobrze, to my mamy dla was zabawę gotowi na wszystko. Dwa pytania. Liczę, że będziecie mieli dobre odpowiedzi. No i przede wszystkim pamiętajcie o najważniejszej zasadzie. Zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Tak.
2: Jasne.
0: Jasne. Ale panowie, bez spiny zbędnej, wiecie, na luzie, nie? Z uśmiechem. Tak? Jest dobrze?
3: O.
2: Jest
3: luz.
2: Jest dobrze.
0: Dobrze. No, to tak możemy zaczynać.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to na szybko. Skoro dzisiaj dzień morza, ale także dzień pszczół, to mamy takie pytanie. Pytanie pierwsze. Jak szybko potrafią latać pszczoły? Z prędkością 5 km na godzinę czy 20 km na godzinę?
3: Mariusz.
2: Marek.
0: Mariusz pierwszy.
3: Z prędkością 20 km na godzinę.
0: Dobrze. Mierzyłeś kiedyś?
3: Nie mierzyłem.
0: Ale coś tam...
4: Pewnie pracował w kontroli prędkości.
0: Ale czekajcie, no, w końcu w lesie jest, to coś tam zadziałał, nie?
5: Natura. Dobra. I te sprawy.
0: No to teraz pytanie numer dwa, uwaga. W którym wieku została zbudowana wieża Eiffla? W XV wieku czy w XIX wieku?
2: Marek.
0: Słuchamy cię, Marek.
2: W dziewiętnastym.
0: Jak on to zrobił, co? No dobrze. To co, mamy po punkcie. Doleciało teraz. No. Dobrze, słuchajcie, jest 1-1. Uważam, że to sprawiedliwy wynik chyba dzisiaj, tak. Nie?
2: Świetnie.
0: Tak,
2: dogrywka.
0: Dobre Daria. Dobre Daria, co?
5: No dobre. Próbują walczyć, no ale
0: jeden,
5: panowie,
0: jeden. Dobra,
5: no
0: uwaga,
5: halo.
0: Kto głośniej krzyknie swoje imię? Kto głośniej krzyknie swoje imię teraz? Uwaga, no.
3: Mariusz!
4: No Marek.
0: Marek, tak? Daria, kto krzyknął na ciebie głośniej? Kto?
5: No Marek. Powiedz. Krzyknął głośniej, prawie ogłuchłam. No.
0: Marek, ale ty to zrobiłeś.
5: Mariusz się obudzi.
0: Wysyłamy skiety. Wysyłamy torbę. Trzymajcie się, cześć.
1: Gotowi na wszystko.

0: Kid Khaled, Dive Into Me w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj. Dzień morza, ale także Światowy Dzień Pszczół. Nie wiem, czy wiecie, ale pszczoły śpią od 5 do 8 godzin dziennie. Jedni powiedzą, że aż, a inni, że tylko tyle. Często wybierają też wnętrza kwiatów, bo uważają, że to bezpieczne i ciepłe schronienie na noc. No, kto by nie chciał sobie na takim kwiatku pospać?
1: Ty, to może ja jestem pszczołą, tak myślę o tych godzinach snu.
0: Ale czekaj, bo tu jeszcze możesz coś sprawdzić, bo kiedy pszczoły nocują w grupach, to ich odnóża naturalnie się przeplatają, co sprawia wrażenie, jakby trzymały się za nóżki. No Daria, powiedz, że cię to rozczuliło, no.
2: No mega słodkie, uwielbiam takie informacje, naprawdę.
0: Uroczo. Czyli kolejna. Można powiedzieć, że śpią trochę tak jak niektórzy ludzie, nie?
1: Kolejna poszlaka, bo tak się koty ze mną mieszają odnóżkami.
0: Na szczęście nie chrapią.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Poniedziałki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
1: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
0: Są sprawdzone przepisy
1: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
0: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
1: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
7: I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
19: Po reklamie.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Ja wiem, że wy na to czekaliście. My też najbardziej. Daria. Doczekaliśmy się sezonu reprezentacyjnego w piłce siatkowej. Na razie zaczynamy spokojnie, bo tylko towarzyskim turniejem. Mecze będą rozgrywane w Katowicach i w Sosnowcu, ale zawsze to coś. Dzisiaj o godzinie 17 będziemy mogli oglądać pierwszy mecz Polaków z Serbami i kibicować, a o 20 Bułgaria zmierzy się z Ukrainą.
1: No wiecie, ten turniej nie jest jakoś najlepszy na świecie, ale dzięki niemu możemy sprawdzić naszą formę, zobaczyć jakieś błędy, wiedzieć na czym popracować, ale co najważniejsze, można popatrzeć na fajnych choć siatkarzy.
0: Wiedziałem, że jest jeszcze jakieś ale.

0: Sweet Nothings, Oskar Metki w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, mamy też newsy już za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, że dziś będzie trudny dzień dla wszystkich, którzy mieszkają w stolicy, bo będzie demonstracja.
0: Za 8 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Bibi Rexha i Fatless in New Religion. Ale za to ma być fajna pogoda. Za chwilę szczegóły prognozy w Melo Radio.
2: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo.
3: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.

0: Ja znajdę tę najlepszą ofertę.
1: Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.

0: sobotę czeka nas zakończenie remontu ulicy Kiełczowskiej na odcinku od Mulickiej do Poleskiej. To oznacza, że zmieni się również trasa autobusu numer 251. Są też dobre wieści dla mieszkańców Muchoboru Wielkiego. Budowa nowej trasy pieszo-rowerowej prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy na przedłużeniu Trawowej została zakończona.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
0: Robi się coraz cieplej i przyjemniej, i właściwie tylko słońce mamy w prognozach na dzisiaj. Po południu może się nieco bardziej zachmurzyć, ale raczej nie powinno padać. Tak wynika z prognoz. No i jeżeli chodzi o temperaturę, to najlepsze wieści brzmią następująco. 23 stopnie około godziny 14 czy 15 pokażą dzisiaj termometry we Wrocławiu. To temperatura prognozowana w cieniu. Jest szansa, że w słońcu będzie jeszcze cieplej.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: To tylko opóźnienie, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, tak o wstrzymaniu rotacji wojsk do Polski mówi wiceprezydent USA J.D. Vance. Dodał, że Polska jest w stanie się obronić z pomocą USA. Warszawę czeka dziś duża manifestacja Solidarności i innych central związkowych. Organizatorzy zapowiadają przyjazd tysięcy protestujących, którzy chcą wyrazić sprzeciw wobec Zielonego Ładu i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Demonstracja ma być także poparciem dla pomysłu referendum prezydenta w tej sprawie, mówi szef Związku Sierpień 80 Bogusław Ziętek.
4: Zielony Ład dobija wszystkie po kolei sektory i usługi.
3: Manifestacja rozpocznie się o 12 na Placu Zamkowym, potem

0: przejdzie przed Sejm. I jeszcze w newsach zaglądamy na stację paliw w Polsce. Ceny maksymalne wzrosły. Benzyna 95 kosztuje dziś 6,52 za litr, a diesel 7 zł za litr.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Specjalnie dla was od samego rana dzisiaj w środę, 20 dzień maja. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, siema. Inni gadają, my już gramy, jest dziewiąta.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj środa, 20 dzień maja. Słuchajcie, jaka akcja, a konkretnie to akcja, którą możecie sobie zobaczyć. A konkretnie to w akcji możecie Igę zobaczyć i to w akcji Iga na boisku. Jak chcecie to zobaczyć, to szybko wbijajcie na Instagram Melo Radia. Iga pojawiła się ostatnio na treningu z dziewczynami z Legii. No i teraz uwaga, bo najlepsze jest to, że jak sobie obejrzycie ten post, to tam podpisane jest, że Iga się zadeklarowała, że jak wbijecie 600 lajków pod tym postem, to ona się zapisuje na treningi z piłki nożnej. No nie mówcie, że nie chcecie tego zobaczyć. Wbijajcie, tym bardziej, że brakuje już tylko kilku lajków. Także wskakujcie szybko na naszego Instagrama i lajkujcie ten post, gdzie zobaczycie Igę oraz Legii Ladies. Wbijajcie koniecznie Instagram Meloradia. Czekamy na was.

Alex Gaudino. Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Znalazłem ciekawe wyniki badań. Słuchajcie uważnie, bo to warto sobie zapamiętać. Okazuje się, że ludzie, którzy częściej i w zróżnicowany sposób korzystają z rozrywki i angażują się w życie kulturalne, dłużej zachowują młodość i energię. Najwięcej energii daje dzielenie swojego czasu między koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, zapisujcie, tańce, a nawet chodzenie do biblioteki. Różne formy kontaktu ze sztuką i z innymi ludźmi bardziej nas po prostu rozwijają. Czyli naukowo udowodnione, że warto jak najczęściej wychodzić na imprezy. A na jedną taką wyjątkową to zaproszenia będą do zgarnięcia w Meloradiu już niedługo, już za chwilę więcej szczegółów właśnie o tym. A teraz 17 minut po 9 w Melo Avon i Hertz.

0: Another Talk to You w Melo Radio. Uwaga, to jeszcze tylko trochę ponad 10 tygodni. Szybko zleci i wleci wtedy ten weekend, na który czekamy. Sam środek lata i wy w samym środku Sunrise Festival w Kołobrzegu. Nie przegapcie takiej okazji na dobre melo. O super muzę zadbają najlepsi DJ-e, a wy zadbajcie, żebyście mieli bilety. Będą dziś znów do zgarnięcia w Melo Radio i to już niedługo. Podkręcamy tempo, już prawie w pół do 10:00. Za chwilę w melo. DJ Antoine.
1: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
7: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
6: Get ready with me.
7: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
6: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
7: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
8: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Poczuj... Wiosenny powiew świeżości w Centrum Handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Marian, A więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
24: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
0: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
1: Tak, tak.
0: Od 6 do 9.
1: Od 6 do 9 w Żabce.
0: Za 6,99 i że na bogato.
1: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
0: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
1: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
0: Dokładnie.
2: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
25: Po reklamie.

0: Bambi i Anglosia w Melo Radio. Podkręcamy tempo i szybką kasę mamy dla was, a wy macie coś do załatwienia, takiego wiecie, konkretnego, na co potrzebne są pieniądze. Kasia?
1: Na tajną misję urodziny przyjaciółki, wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti, akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: Fajna taka tajna misja. A wy jakie macie pomysły, na co wydacie? Na siebie, na innych, na kogoś? Dla siebie, dla kogoś? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i zgłoście się do tej zabawy, w której do zgarnięcia znów 200 dzisiaj. Szybka kasa czeka na was, a jak będziecie już na meloradio.pl, to zagłosujcie też na 30 Meloradia. To numer 1 z ostatniego notowania. Andy Dust i Zocaria.

0: James Hype, Be Mine w Melo Radio. Najlepsze drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Siema, Adi.
1: Siemanko, jak żyjecie? Wszystko dobrze?
0: Dobrze, dobrze. A ty oceń swoją jakość dotarcia dzisiaj do radia. Tak w skali od 1 do 10. Miło, szybko, sprawnie, bez problemów.
1: Daję mocne 7, bo nie było, że tak powiem, nic hardkorowego. Poza tym świeciło w końcu słońce, za co dziękuję pogodzie. Super jest.
2: A już o 10 zagramy
1: Gordo, Renison, Valti, Loco Loco.
0: Czyli dobrze się zapowiada.
1: Stary, już ma być słonecznie przez cały tydzień w ogóle, nie wiem, czy wiesz.
0: O tym właśnie mówię, wiem. Samego rana przekonaj się, też fajnie świeci.
1: No i sukcio.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 60.

0: Poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
2: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Trafik.
4: Roboty drogowe związane z wymianą nawierzchni na ulicy Piotra Skargi na dwóch odcinkach między Podwalem a Placem Dominikańskim, między Teatralną a Podwalem. Drogowcy pracują głównie wieczorami i nocą, żeby w ciągu dnia nie dokładać korków w centrum miasta. Nocne prace potrwają tam jeszcze około półtora tygodnia.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
4: Nie ma zaskoczeń w prognozach. Na najbliższe godziny dla Wrocławia i całego regionu słońce ma dziś dominować. Od czasu do czasu wzrost zachmurzenia, ale bez deszczu. No i coraz wyższa temperatura. Robi się coraz przyjemniej we Wrocławiu, a możemy liczyć na 23 stopnie w najcieplejszej porze dnia, czyli między 14 a 16. Tyle pokażą termometry w cieniu. Kolejne dni będą podobne, a weekend ma być cieplejszy.
5: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
3: To są newsy Meloradia Wrocław.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Najpierw rzut oka na ulicę Wrocławia. Trwają ćwiczenia policji i z tego powodu na skrzyżowaniu ulicy Wróblewskiego i Alei Wielkiej Wyspy nie działa sygnalizacja świetlna. Policjanci ręcznie kierują tam ruchem. Tak ma być jeszcze przez godzinę, a także jutro i pojutrze w godzinach przedpołudniowych. A dziś i jutro wieczorem więcej tramwajów wyruszy w kierunku Tarczyńskiej Areny. Powodem oczywiście juwenaliowe koncerty. Uczestników dowiozą cztery specjalne linie tramwajowe i linia autobusowa S1. Wieczorem częściej pojadą też linie regularne numer 18, 21 i 150. Z kolei autostrada A4 została bohaterką wystawy. Ekspozycja dostępna w Muzeum Architektury nieprzypadkowo nosi tytuł Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, mówi kuratorka Agata Ciastoń.
6: Wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, spędzali czas w trawie na autostradzie.
4: Wystawę można oglądać do początku września. A za godzinę powiem o utrudnieniach związanych z czekającymi nas pracami na moście osobowym.
7: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: ABW zatrzymała trzech Polaków podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. To osoby w wieku od 48 do 60 lat. Mieli rozpoznawać rozmieszczenie wojsk NATO oraz wytwarzać i udostępniać materiały propagandowe i dezinformacyjne. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Ministerstwo Infrastruktury chce obowiązkowych apteczek w samochodach osobowych. Obowiązkowa apteczka ma zagwarantować dostęp do podstawowych środków niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu. Piłkarze Arsenalu Londyn mistrzami Anglii. Tytuł zapewnili im rywale. Manchester City 1-1 zremisował z Bournemouth i na kolejkę przed końcem sezonu stracił szansę na dogonienie kanonierów. Kibice Arsenalu z dumą mogą śpiewać swój hymn. Tytuł wraca do północnego Londynu po 22 latach.
7: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i mamy środę, czyli mały piątek. Niektórzy mówią, że środa to dzień, ja mówię, że prania i dlatego zachęcam wszystkich do zrobienia prania. Gordo, loko loko.

0: Gibbs Dobhouse, For Money, Win w Meloradiu, 14 minut po 10. To jest Melo. 1 czerwca będzie wolnym od pracy? Jeszcze nie wiemy, ale sprawdzamy. Słuchajcie, na ten moment niewiele informacji pojawia się na ten temat, ale według tego, co piszą w sieci, to do Senatu miała trafić petycja z takim pomysłem, jak i cel. Rodzice mogą spędzić więcej czasu z dzieciakami podczas ich święta. Czyli generalnie trzeba mieć bobasa, żeby z tego w ogóle skorzystać. Ale ja mam z kolei trochę inne pytanie. Czy na przykład, jeśli identyfikuję się jako dziecko, to nie. Mogę mieć wtedy od pracy?
1: Nie.
0: Dziękuję, to był mój szef Krystian. Przynajmniej próbowałem. Dzięki.

No cudo, Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula w pięknym remiksie. Potężna nuta, bardzo się cieszę, że to gramy. Świeżynka tak naprawdę. Słuchajcie, daję znaka, że brakuje raptem 6 lajków do tego, żeby Iga podjęła wyzwanie i zaczęła grać w piłkę. Nasza Iga Dudziuk, słuchajcie, szukajcie tego na naszym Instagramie, dosłownie 6 lajków zostało i dzięki temu może zaczniemy piękną serię i może dzięki temu polska piłka będzie w końcu lepsza.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Carla Fernandez, co jeśli, a to w remiksie Johna McFly'a. 20 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Ważne info. No bo tak, 200 zł, a nawet 500 zł, od tak, za friko praktycznie to jest uczciwa cena. I tyle możecie zgarnąć w szybkiej kasie. Jeżeli ktoś potrzebuje bardziej American nazwę, no to Fast Money. Kasia, na co ty byś wydała Fast Money?
1: Na tajną misję urodziny przyjaciółki. Wyjazd limuzyną, porcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: No to dobre melo, let's go! Oczywiście, że tak. A na co wy byście wydali? Dajcie znać na meloradio.pl / konkursy i akcje. A my teraz gramy Bibera i Nicki Minaj. We'll be right back.

Ladies and gentlemen, łamiąca wiadomość, breaking news. Mówiłem przed momentem o tym, że brakuje nam raptem 6 lajków do tego, żeby Iga zaczęła grać w piłkę. I co? Mamy to! Słuchajcie, dziękujemy wam za to, że pomogliście. Wkopaliśmy trochę Igę, teraz będzie musiała grać w piłkę, ale... No trudno, słuchajcie, na pewno powstanie z tego seria. Iga na pewno bardzo się cieszy. Nie, ale bardzo się cieszy. Także będzie wspaniała przygoda. A to wszystko będziecie mogli obserwować na mediach społecznościowych Meloradia. Także brawo! To wszystko wasza wina.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Marcin Sikora, czy jest Satisfy?
1: Nie wiem, chyba u kierowców nie bardzo.
0: Okej, okay. O kierowcach będzie, tak?
1: O prędkości, oj, i o radarach.
0: Oj, Jezu, aż mi coś w klatce zabolało, ała!
2: A już o 11:00 zagramy.
0: Spokojnie, nie mam zawału jajcowałem. Ilenium, Ellie Goulding w Melo Radio. To jest Don't Want Your Love w Melo Radio, czyli tak, o fotoradarach i w ogóle o kwestiach prędkości usłyszymy w newsach Melo Radia jeszcze przed 11:00.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Poczuj wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
8: Marian.

0: aż o 500 zł.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
5: Przewaga słońca i od czasu do czasu wzrost zachmurzenia, tak można streścić dzisiejsze prognozy, które mamy dla Wrocławia. Jeżeli chodzi o temperaturę, to te najcieplejsze chwile oczywiście wciąż przed nami. W granicach 23 stopni ma być dzisiaj maksymalnie w cieniu. Około godziny 14 czy 15 przypadnie tradycyjnie ta najcieplejsza pora. Kolejne dni z podobną temperaturą, jutro od 12 stopni z rana do 21 w ciągu dnia.
4: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Podhalańska Vita na wrocławskich Złotnikach.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
5: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ponad 600 milionów złotych to kwota, którą w ciągu ostatnich 3 lat MPK Wrocław pozyskało na zakup autobusów i tramwajów. I to głównie unijne pieniądze. Zakupy podsumowano wczoraj, bo do Wrocławia trafił ostatni z 40 nowych tramwajów zamówionych w bydgoskiej PES-ie. Od soboty most Osobowicki zostanie tymczasem zamknięty dla ruchu tramwajowego. Ewa Pasierbiewicz.
6: Powodem są planowane prace w związku z wymianą zwrotnicy na moście Osobowickim i konserwacją linii tramwajowej na ulicy Osobowickiej od sobotniego poranka aż do 1 czerwca. Tramwaje linii numer 14, 15 i 16 będą jeździć zmienionymi trasami. W ramach komunikacji zastępczej ma być uruchomiona linia autobusowa.
5: Zastępcze autobusy kursować będą co 10 minut przez cały tydzień. To akurat nie po drodze, ale jest dobry powód, by odwiedzić ogród japoński, który ma nowych mieszkańców. To 9 karpi koi o niebyle jakich rozmiarach, mierzą nawet 70 cm. W Japonii te zwierzęta symbolizują szczęście i długowieczność, bo potrafią dożyć do 70. A jak 70 lat temu podróżowało się A4, o tym będzie za godzinę.
7: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Na początek Litwa i czerwony alert w rejonie Wileńskim. To po wykryciu możliwego drona w pobliżu granicy z Białorusią. Czasowo zamknięta jest przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Odcinkowe pomiary prędkości są skuteczne i będzie ich coraz więcej. W pierwszym kwartale roku wszystkie stacjonarne mierniki prędkości zarejestrowały ponad 340 tysięcy wykroczeń, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
9: Wciąż jest to jeden z dominujących problemów kierujących.
8: Nowe odcinkowe pomiary prędkości staną m.in. na autostradzie A1. Czasem łatwo coś zacząć, ale trudniej skończyć. Billie Jean King ukończyła studia po 65 latach. Słynna amerykańska tenisistka przerwała przed laty naukę, aby poświęcić się zawodowej karierze. 82-letnia ikona sportu otrzymała tytuł licencjata historii.
7: Gratulacje, to jest naprawdę piękna rzecz. My też mamy w Polsce takiego pana, który co roku zdaje maturę i nie wiem w końcu, czy się udało. A nie, to teraz będzie chyba info dopiero
8: teraz
7: w sierpniu,
8: tak,
7: nie?
8: Tak, no bo jakby nie ma wyników jeszcze.
7: No
8: nie?
7: Tak, czekamy. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko.

0: ale Farben.
1: I Boty Talk, 15 minut po 11. Wreszcie mamy to! Brawo! Wielkie brawa! Woohoo! Słuchajcie, stało się. Część z was być może pamięta, jak mówiłem, że w Stołecznym Zoo urodziła się słodziutka alpaka. No i pracownicy wpadli na pomysł, by wybrać imię na podstawie plebiscytu. No i tak też się wydarzyło. Mamy już konkretne info. Mała alpaka nazywa się Suzy. I to jest prawdopodobnie jedna z najsłodszych informacji, jakie dzisiaj usłyszycie. Dlatego zjedzcie też coś słodkiego, by mieć taki cały dzień. A to jest One Republic Alesso. If I lose myself. Zróbcie głośniej, bo nutka. Prima sorte.

0: Bauza i Magnetic. Jakie ma pole magnetyczne ten numer? Nie wiem, ale się klika. 27 minut po 11, mamy środę, mały piątek i życzę wam, żeby wasz dzisiejszy nastrój był taki jak Roberta na dachu.
1: Czekaj, nie skończyłem! Wojtek! Ja mówię, a ty słuchasz!
0: To jest dobre melo. Słuchajcie, podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze będzie Robin Schulz i One with the Wolves. Dobra nutka, będzie więcej dobroci, także nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Sprawdź to sam, Checki Out kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: O reklamie.

Robin Schulz i One with the Wolves w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Dobrze mieć swoją ekipę i warto z tego korzystać. Do czego na przykład? Do tego, żeby może pójść na siłownię. No ja przed momentem dostałem powiadomienie z kanału nadawczego Elo to Melo i tam Aleksander Pych pochwalił się tym, że poszedł na siłownię. Brawo, gratulacje. Powiem wam, to trochę prywata. Olek ostatnio mi napisał, że brakuje mu trochę motywacji do tego, by chodzić częściej. Ja go rozumiem, ja jako, że chodzę, postanowiłem pomóc koledze, ale pomyślałem sobie, że was też do tego zaangażuję. I pytanie do was brzmi, jak zmotywować kogoś, by poszedł na siłownię? Czekam na najbardziej absurdalne głosówki na świecie. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl, tam macie bezpośredniego linka, także do dzieła, a za najbardziej absurdalną propozycję, jak zawsze, coś z Melomerczu, może skiety. Mamy skiety jeszcze, Daria? Mamy. Hej,

0: Fisher, Tones and I, Favor of Melo Radio, 10 minut do 12. To jest Melo. Jest też Marcin.
1: Jestem.
0: I co tam masz?
1: A mam na przykład temperaturę na lato, przynajmniej taką prognozowaną.
0: Jakby to Skolim zaśpiewał temperatura!
1: No, coś w tym stylu, ale jemu wychodzi lepiej, wiesz?
0: Dzięki.
2: A już o 12 zagramy
0: Christian Marci i Fast Cars and Superstars. Ale z Colin myślę, że tak nie dałby rady. A Fast Cars and Superstars gramy punktualnie o 12 w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na Honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji.

0: internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Bittersweet Festival powraca. Poznanie 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Bittersweet.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
5: Popołudnie nie przyniesie większych zmian w pogodzie we Wrocławiu i regionie. Zachmurzenie może lokalnie rosnąć, ale zupełnie nie groźnie. Słońce powinno przeważać również w drugiej połowie dnia. Jeżeli chodzi o temperaturę, to możemy spodziewać się 23 stopni maksymalnie dzisiaj we Wrocławiu między godziną 14 a 16. Kolejne dni z podobną pogodą i jest szansa na ocieplenie w weekend we Wrocławiu.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie. To są newsy Meloradia Wrocław.
5: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Dolnośląska policja ostrzega przed oszustami działającymi metodą na wnuczka i prokuratora. To po tym, jak 86-latek, mieszkaniec naszego województwa, przekazał 50 tysięcy złotych nieznanemu mężczyźnie, przekonany, że pomaga córce, która rzekomo spowodowała wypadek. Do seniorów policja apeluje o czujność, a do członków ich rodzin o rozmawianie z nimi o zagrożeniach. A teraz super nowoczesny elektryczny autobus miejski, o którym możemy nie tylko porozmawiać, ale również się nim przejechać. We Wrocławiu rozpoczęły się testy elektrycznego niskopodłogowca nowego typu. Na razie testowany jest na linii numer 930. To komunikacja w nowoczesnej odsłonie, a jak w ciągu niemal 100 lat zmieniał się dolnośląski odcinek A4, to można sprawdzić w Muzeum Architektury i przekonać się, czy rzeczywiście autostrada powstała z papieru, opowiada kuratorka wystawy Agata Ciastoń.
6: Papier tworzył taką warstwę między betonem a gruntem. Rozwijano długie zwoje papieru nasączone olejem i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni.
5: Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, to tytuł wystawy dostępnej do początku września.
7: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Xi Jinping spotkał się z Władimirem Putinem. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej zapowiedział nowy etap współpracy między Chinami a Rosją. W ubiegłym tygodniu kraj środka odwiedził prezydent USA Donald Trump. Synoptycy zapowiadają cieplejsze niż zazwyczaj lato. Ekspert IMGW Piotr Szuster mówi, że już w czerwcu możemy spodziewać się wyższych temperatur.
9: Pierwsza połowa czerwca będzie raczej charakteryzować się temperaturami w normie, natomiast druga połowa czerwca będzie charakteryzowana przez temperatury do 2 stopni powyżej średniej wieloletniej.
8: Eksperci podkreślają jednak, że prognozy długoterminowe nie określają dokładnej pogody. Zdrowszy mózg jest bardziej odporny na chorobę Alzheimera, a pomagają w tym dobra dieta, odpowiedni sen i intelektualne wyzwania. Tak twierdzą naukowcy z Australii.
7: No, ja dlatego gram w Resident Evil.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: No bo tam są zagadki i strachy, w ogóle horrory, no ja lubię. No.
8: Ja chyba muszę lepiej spać i lepiej jeść, wiesz, okay, tak to, mi się wydaje.
7: To ja dalej będę grał w gry. Siemanko, ja jestem Adrian i mamy 12. Elo, elo.

0: Tu nie będzie zbędnej kokieterii, ale powiem wam, że ostatnio jestem po prostu pochłonięty na maksa tym numerem. Jest idealny. Just the way you are to David Guetta i Milky. Tak, podkręcamy tempo w nowym Melo. No, Olek Pych poszedł na siłownię, chwali się tym na kanale nadawczym, a ja pytam was o to, jak zmotywować kogoś do pójścia, by trochę się poruszać. Mamy propozycję od Marcina.
1: Ja bym osobiście takiej osobie podał przeczyszczający środek i mówił tej osobie, że niestety, ale musi ruszyć swoje 4 litery tylko dlatego, że nieprawidłowo pracują jelita.
0: Podoba mi się ten harassment, zastanowię się, a ty co proponujesz?
2: Mnie bardzo łatwo namówić na to, żeby przyjść na siłownię. Wystarczy, że ktoś z bliskich znajomych, z przyjaciół dałby znać, że wyprawia świetną imprezę albo urodzinki, będzie tort śmietanowy z borówkami, z malinami. Byłabym tam pierwsza.
0: No, rozumiem to. Ja zrobiłbym dokładnie to samo. Na wasze propozycje też czekam.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Najbardziej chcę iść na skutera.

0: powiedzieć komuś, że lubicie go jak lato, to jest naprawdę niezły komplement. Modelki Wodarski. A to jest Melo Radio, 27 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się z bardzo mocarnym duetem, no bo będzie J-Lo i Pitbull w piosence On The Floor. Wiem, że część z was oglądała serial z J-Lo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
3: Wieczorami
2: idę w Melo
3: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej, a pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Poczuj wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązkach gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
17: Bittersweet.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
21: To ja też chcę. 24,39.
22: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: O reklamie.

No czasami tak jest, że ciężko pracujecie na laptopie i wyskoczy jakiś error. O tym jest ta piosenka, to Natalia Nykiel w Melo. 17 minut do godziny 13. Czas leci jak szalone, a to dobrze, bo chcemy już trochę poczuć tego weekendu, zwłaszcza, że od dzisiaj możemy cieszyć się piękną, słoneczną pogodą. I tak ma już być przez co najmniej tydzień, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście to będzie tak wyglądało. W weekend nawet 26 i 27 stopni, także zapowiada się to całkiem nieźle. Jeżeli planujecie jakieś fajne rzeczy, to pamiętajcie, że szybka kasa może pomóc. 200, no nawet 500 złotych do zgarnięcia. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i zgarniajcie.

0: Subjok, Sfezo i How Does It Feel. A ze mną jest Ula Karciarek, siemka.
1: Jestem, cześć.
0: Co tam dobrego?
1: Będą newsy.
0: O!
1: No i będę miała dobre informacje dla kierowców, bo są ceny maksymalne paliw na jutro. No i też coś dla fanów siatki.
0: Dobra, czyli od motoryzacji po sport. Subcio.
2: A już od 13 zagramy
0: Andy Dust, Carys i Zokyria w Meloradio. Ula, jak nowe słuchawki? Spoko?
1: Super.
0: Ula ma nowe słuchawki, bo poprzednie się trochę popsuły, ale już wszystko działa.
1: Bardzo fajne.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za

0: Jedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś gościmy Tomasza Cybulę, dyrektora handlowego Sixt Polska. Obecnie żyjemy w świecie subskrypcji takich jak Netflix, Spotify czy innych platform. Dlaczego ten model tak dobrze się przyjął?
3: Bo jest wygodny i elastyczny. Płacimy za korzystanie, a nie za posiadanie, dzięki czemu nie zamrażamy pieniędzy w rzeczach i nie jesteśmy przywiązani do jednej decyzji. Możemy zmieniać rozwiązania wtedy, kiedy zmieniają się nasze potrzeby, bez poczucia straty i bez presji.
2: Czyli to również większa kontrola finansów?
3: Tak. Nie ponosimy ryzyka utopionych pieniędzy i nie musimy przewidywać wszystkiego z wyprzedzeniem. To model, który daje większą elastyczność.
2: A samochód wpisuje się w ten model?
3: Tak, i to bardzo wyraźnie. Zamiast kupować auto na kilka lat, coraz częściej traktujemy je jak usługę. Wybieramy takie, jakie potrzebujemy, na określony czas i do konkretnego celu. Dzięki temu nie musimy utrzymywać jednego samochodu do wszystkiego, ani ponosić kosztów, kiedy z niego nie korzystamy.
2: Dziękuję za rozmowę. Po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
1: Ogłoszenie płatne. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
4: No i dobra, czas na newsy Meloradia. Minuta do 13. Ula Harciarek.
5: Ostrzeżenie przed atakiem lotniczym na Litwie zostało odwołane. Wcześniej wykryto możliwego drona przy granicy z Białorusią. Incydent trwał około godziny. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,50, za benzynę 98 7,06 zł, a za diesla 6,97. No to jeszcze sport i siatkówka. Nasza kadra zmierzy się dziś towarzysko z Serbią, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
6: Wiemy doskonale, że jeżeli chcemy podnosić swoje umiejętności, to trzeba rywalizować z najlepszymi i przede wszystkim wygrywać po to, żeby zapewnić sobie miejsce w Final 8 Ligi Narodów.
5: A ta jest jednym z głównych celów naszych siatkarzy na ten sezon.
7: Ja na przykład rywalizuję bardzo często ze sobą. Tak? W jakiś sposób.
5: W siatkówce?
7: Nie. W kontekście spania.
5: O.
7: No i się nie wysypiam. No i siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Dust zaczyna tak naprawdę tę godzinę. To jest dokładnie ten sam typ, co supportował Enrique Iglesiasa z Okuria. Już teraz.

Another It's Up to You w Melo Radio, 15 minut po 13. Niektórzy to mają farta, bez kitu. Czytam właśnie o kobiecie, która leciała z Krakowa do Liverpoolu i dla beki, a wzięła sobie zdrapkę. No i co? No i wygrała. Ponad 2 miliony złotych. Teraz wszyscy świętują, no bo faktycznie to spore wydarzenie. Nawet same linie lotnicze się jarają, bo pewnie sobie jakieś koszty zrobią, ale wiecie, morał z tej bajki jest krótki i wszystkim znany. W Melo tyle może nie wygracie, ale w szybkiej kasie 200, a nawet 500 złotych jest do zdobycia, więc róbcie z tym, co tylko chcecie i jak chcecie. Meloradio.pl

Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradio. Akurat odnośnie tego tytułu to mam wrażenie, że chodziło o imprezę, a wy raczej chcielibyście iść już na chatę, bo siedzicie w pracy, ale spokojnie, już niedaleko, już coraz bliżej, naprawdę. A żeby szybciej zleciało, to jeszcze będzie za chwilę u nas Bryska. Lato pocałuj mnie w remiksie Mendiego.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Pryska i Lato, pocałuj mnie w remiksie Mendiego, 17 minut do 14. No, całe szczęście wyszło słońce, cieszymy się pogodą i to dobrze, bo się nastrajamy na Sunrise Festival!
1: Sunrise Festival!
0: Dokładnie! 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu na Podczele, gdzie będziemy na 6 scenach i będzie piękna atmosfera. Czy czujesz te niesamowite emocje, stary?
1: Czuję, w ogóle tam będzie taki, będzie taki festiwal, że innego takiego drugiego nigdy nie zobaczycie już.
0: To prawda, ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało pole namiotowe, bo to tam będą chyba najlepsze melanże. A, i Gordo, Reni, Sonneval, Toko, Loko, Reni będzie na Sunrise Festival.
2: To się podobno nazywa pole wymiotowe, jak jest dobra impreza.

0: jesteś pięknym, złym aniołem.
1: Wow, Adrian, ale masz wszczepy. Dzień. Do taki cyberpunkowy klimat,
0: no,
1: nie?
0: No, bez kitu, bez czorka.
2: Wczoraj do tego doszliśmy.
0: Tak, tak. No, to jest totalny. Kto nie gra w cyberpunka, to polecam, bardzo fajna gra. Iga, Mikołaj w studiu,
1: siema. Yo!
2: Hej!
0: A wygraliście w cyberpunka?
1: Pewnie.
2: Pewnie, 3 razy.
0: O, super. A przeszliście?
2: Tak.
0: 3 razy?
2: 2.
0: Też fajnie.
3: A już o 14:00 zagramy
1: Waterfalls, James Hype, Sam Harper i Bobby Harvey.
0: Pomóc ci?
2: Nie, sama sobie poradzę.
0: Nie, no
1: nie uwierzysz,
0: to
1: gdzie James Hype zagra.
2: Sunrise Festival?
0: Dokładnie!
3: Autopromocja. Sunrise.

0: Spędzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Poczuj... Wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
11: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
17: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
19: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Nasz MSZ odradza wyjazdy do Afryki, bo w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie pojawiło się ognisko eboli. WHO wydała międzynarodowy alert. A każdy kierowca będzie musiał mieć w aucie apteczkę. Chce tego Ministerstwo Infrastruktury, mówi ratownik medyczny Adam Stępka.
3: Jeśli posiadamy taką apteczkę, a w niej chociażby rękawiczki lateksowe, czy właśnie maseczkę do resuscytacji, wówczas chętniej udzielamy tej pomocy, bo wiemy, że posiadamy środki ochronne.
1: Apteczka jest obowiązkowa na przykład w Niemczech, Francji czy Austrii. No i jeszcze pogoda. Według synoptyków połowa tego tygodnia upłynie pod znakiem chmur, deszczu i burz. No ale za to jest ciepło, około 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Mikołaj, oni to zrobili.
2: Co zrobili? A, to zrobili!
1: Wiesz, ja to dla Beki tak napisałam.
2: No ale to teraz już nie ma wycofki.
1: Nie ma.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Dzień dobry, środa to dzień przyjemności. To jakie? Ja tydzień temu tak dla beki sobie skomentowałam naszą rolkę. Byliśmy z Mikołajem na treningu Legia Ladies.
2: Tak jest.
1: Próbowałam trafiać w piłkę.
2: No, to, wiesz, trudne były początki, ale dalej będzie tylko lepiej, ponieważ Iga, no, obiecała wszystkim, że na 600 lajków zapisze się do klubu i będzie chodzić na treningi i 600 lajków zostało wbite, więc szukamy teraz drużyny, zespołu.
1: Ale nie jest łatwo znaleźć drużyny dostosowanej do mojego poziomu, ale
2: no tak, to tak trzecia klasa podstawówki mniej więcej, to jest ten poziom.
1: A z kolei nie mogę trenować z trzecioklasistami, no bo wiadomo, to byłoby
2: dziwne. Bo by cię ograli.
1: Freak Fight. Ale uda nam się. Iga, Mikołaj, hej.

0: to Colors, Heavy Metal Love. Mikołaj, no? Czy ty jesteś krabem?
1: Nie. Nie, ale śnił mi się krab ostatnio.
0: Mentalność kraba, czyli jednak. O tym pogadamy za chwilę.
1: Ale ty też mi się śniłaś w tym samym śnie.

0: Jeżeli mówicie do swojego partnera krabie ty, to przestańcie, bo to jest obraźliwe.
1: Kto tak mówi w ogóle? Weź mój krabie. Ale chodzisz bokiem.
0: Ty krabie, ty mój kochany krabusiu.
1: Masakra.
0: Istnieje coś takiego jak mentalność kraba i to jest taka postawa społeczna polegająca na utrudnianiu innym osiągnięcia sukcesu.
1: A to nie jest nic nowego w naszym kraju.
0: Polskie
1: już za
0: takie.
1: Drugiej wojny był taki dowcip o polskim piekle.
0: Nie znam.
1: No, że w piekle są tam różne kotły dla różnych narodowości i przy każdym stoi diabeł i tylko przy Polakach nie stoi, bo jak ktoś próbuje wyjść z kotła, to go reszta ciągnie za nogi w dół.
0: Polak potrafi, dobrze?
1: Ale jakoś idzie do przodu, nie? Więc,
0: no właśnie.
1: Więc może to takie niezbyt trafione.
0: Czyli, że kraby spoko.
1: Kraby spoko, no. Chodzą bokiem i są śmieszne.
0: Lubimy kraby. Kraby lubią jabłka, nie wiem, czy wiecie. Taka ciekawostka. Serio, super. Widziałam, naprawdę. Krab biegł z jabłkiem. No nieważne. Nieważne, za chwilę o szybkiej kasie będzie.

0: to you.
1: Pięknie.
2: O, pięknie. Cyril, Mary Jo. A wiesz, że można u nas wygrać szybką kasę?
1: No, wiem. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tam można zgarnąć 200, a nawet 500 zł. A dlaczego pytasz?
2: Pytam dlatego, bo to jest bardzo popularny temat. Pieniądze. Mhm. Pieniądze rządzą światem. My kochamy pieniądze. Edyta Górniak kocha pieniądze. Ostatnio dziennikarz porozmawiał z nią o wynajmie. Mhm. Jesteś gotowy?
1: No nie wiem, zapnę pasy, poczekaj.
2: Pamiętaj,
1: dobra,
2: że ona ma tam 3000 lat, jest bardzo mądrą kobietą.
1: Tak, 3000 lat to już powinna mieć dużo na koncie, nie? Właśnie. Gdzieś tam sobie odłożyć jakieś, nie wiem, złoto albo coś.
2: Posłuchajmy.
3: Listen, wiecie, to jest absurd, jakie są ceny. Jeżeli tutaj wynajem domu w dobrej okolicy bezpiecznej jest około 20 tysięcy złotych, a na Bali można wynająć dom na rok za 20 tysięcy złotych, no to o czym my mówimy, nie? Te ceny są abstrakcyjne.
2: Jedziemy na Bali.
1: No, ja nie jadę. Ja akurat mieszkam w taniej i niebezpiecznej okolicy i mi jest okej.
2: Jest tanio? Nie. Jest bezpiecznie? Nie, ale jest swojsko, prawda?
1: Dokładnie.
2: Ale swoją drogą, jeżeli na Bali jest tak tanio, to szybka kasa może wam fajnie sfinansować takie mieszkanie na Bali.
1: Tak, jakbyście chcieli sobie wynająć dom na rok, no to tam 20 tysięcy nie mamy, ale trochę się dołożymy. Meloradio.pl, żeby zgłosić się do szybkiej kasy, 200, a nawet 500 zł czeka.

0: Kaigo, Can It Save My Love? Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A ja trafiłem na ciekawy artykuł. Psychopatki są wśród nas, ale dobrze się kryją. Jak je rozpoznać? I czy są w tym studiu?
0: Czemu patrzysz na mnie?
1: Sprawdzimy to, Iga, już niedługo.
0: Ja już ci powiem, nie jestem.
1: Dobra, dobra, wszystkie tak mówią.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
12: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Po reklamie.

0: Eli O, Sławienia, I Wanna Go. No to proszę cię, Mikołaju, obiecałeś temat, to słucham.
1: Tak, bo się okazuje, że jest o wiele więcej psychopatek niż się wydaje, tylko że ciężej jest je zidentyfikować, bo męscy psychopaci często używają przemocy, natomiast damscy psychopaci używają nieco innych środków. Mianowicie gaslighting, plotki, oszczerstwa, izolowanie i atakowanie wybranej osoby to są cechy psychopatyczne u kobiet.
0: Straszne to jest. Na szczęście to nie ja.
1: Tak? A kto mnie gaslightował ostatnio, że cię uderzyłem? Sama się uderzyła moją ręką, a potem mi wkręca, że to ja ją biję.
0: Ale to był żart!
1: A, no, dobra, żart, tak się no, nie znasz, no, no, no, no.
0: Ale swoją drogą boli mnie nadal. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Agatka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Jak

0: with Nothings. Tak podkręcamy tempo, czucie słońce, a ja zaglądam w swój portfel i powiem ci, lipa.
1: Że powiało chłodem.
0: Że powiało chłodem.
2: No właśnie, czyli co? Żyjecie od wypłaty do wypłaty. No i tak. O tym będzie
1: jak większość pewnie.
3: A już o 15 zagramy.
1: Can't Deny It, Jazzy i Spritz.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 15.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18:00 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
5: Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harczarek on the mic.
2: Tysiące związkowców Solidarności zjechało do Warszawy. Domagają się przyjęcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
3: Muszą ludzie zdecydować, a nie Senat.
4: Władza należy do ludu, nie? W Szwajcarii tam co chwila jest referendum.
3: My naród to wybieramy i my jako naród rządzimy tym, a nie oni. Oni są tylko naszymi wysłańcami i my takich pracowników nie chcemy.
2: W Senacie wciąż trwa dyskusja nad wnioskiem prezydenta. Europejczycy nie za dobrze radzą sobie z segregacją śmieci. Większość plastikowych odpadów w Unii trafia na wysypiska zamiast do recyklingu. W Polsce przetwarzamy zaledwie 20% odpadów. Na koniec finanse polskich zetek i milenialsów. Niemal połowa z nich żyje od wypłaty do wypłaty, wynika z badania firmy Deloitte, i częściej niż rówieśnicy na świecie narzekają na dostępność mieszkań.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Słuchajcie, Freak Fightu, mamy dzień meteorologii i zmierzymy dzisiaj długość.
0: No będziemy mierzyć długość.
1: No właśnie. Michał Mikołaj, siemanko.

0: ale was zabierzemy do Płocka.
1: Tam w Płocku dzieją się ciekawe rzeczy.
0: Warto mieć pusty brzuszek, jak się tam pojedzie. Hey, son, Sam Feld. He's

0: Karol w Monoradiu. A my was zapraszamy do Płocka, bo tam są rosołomaty.
1: Uwielbiam automaty. To jest taki nasz w sumie trochę narodowy już fetysz powoli się robi.
0: To prawda.
1: Do wszystkiego mamy automaty.
0: I naszym,
1: jak w Japonii zresztą.
0: Fetyszem też jest rosół.
1: Tak, i w rosołomacie można sobie kupić właśnie taki słoiczek rosołu, ale cena, no nie wiem, sporo, 22 zł.
0: Ale może to jest taki domowy rosół?
1: No jak może być domowy, jak jest z automatu?
0: Bo tak jest napisane. Umiesz czytać?
1: Aha, no dobra, jak jest napisane, to przepraszam.
0: Przecież jest napisane, rosół domowy jak W.
1: I to płockie słoiki, a ile by kosztowały warszawskie słoiki?
0: Z 5 dych, 60 może?

0: To Freak Fight w Meloradiu. 14,5, nie, to nie ta tabelka, 94 centymetry podobno, taki jest obwód prawidłowy u mężczyzn, jeśli chodzi o talię. Zobaczymy jak u ciebie, bo dzisiaj mamy
1: gapisz
0: dzień mierzenia.
1: Gapisz mi się na bebek?
0: No tak, gapię ci się na
1: bo
0: bebek.
1: Jest ogromny, no dobra. Sprawdźmy to,
0: nasz
1: mamy miarkę, co prawda taką metalową, ale...
0: Spróbujmy.
2: Nie mam innej.
0: 94 centymetry.
1: Niżej, tu o.
0: Tak, mierzymy. Kręć tam się wokół Mikołaja, kręć.
1: A myślałem, że ja mam kręcić.
0: Nie, ty nie, ty się nie ruszaj. I wynik jest
1: 120.
0: 120 centymetrów.
1: Na szczęście wzrostu mam więcej, więc nie jestem szerszy niż wyższy. To już sukces.
0: To już sukces, a drugi sukces, jeżeli jesteś najedzony, to jesteś szczęśliwy i bogaty.
1: No właśnie, to dobrobyt tutaj widać, prawda?
0: Stary, pomocy.

0: Słuchaj, ile ty masz w końcu centymetrów? Stali.
1: A, 120.
0: Wow. A propos robienia dobrze, porozmawiamy o związkach w tej godzinie.
1: O, jest takie pytanie, które warto podobno zadawać i powtarzać je co jakiś czas.
0: A jakie?
1: Doszłaś?
0: I teraz?
1: Nie, w sensie to pytanie. Czy to pytanie?
0: Aha, nie wiem.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Poczuj wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
10: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
9: Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
9: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Porekla.

0: A to Tripsy Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną? Podobno jest takie zdanie, które sprawia, że związkom jest lepiej.
1: Pytanie właściwie. To nie jest to pytanie, o którym ja myślałem.
0: Nie
1: chociaż bardzo blisko, bardzo blisko. Bo to pytanie brzmi, co sprawia, że czujesz się najbardziej kochany lub kochana?
0: Że tak po prostu?
1: Tak po prostu.
0: Ja mam teraz odpowiedzieć?
1: Nie, no nie musisz odpowiadać, tylko po prostu, wiesz, zadajesz takie pytanie i wtedy wiesz, w którą stronę iść.
0: I to ma sprawić, że wasz związek będzie lepszy?
1: No tak, no bo będziesz wiedziała, co sprawia, że się czuję kochany i będziesz mogła to sprawić, nie?
0: Wow, jakie to jest proste.
1: Wow,
0: a wy się
1: no
0: rozstajecie bez sensu.

0: James Hype, Be Mine. Drodzy kierowcy, wy musicie naprawdę mieć dużo pieniędzy.
1: Coraz więcej, jak się okazuje.
0: No właśnie, bo w newsach o tym będzie, prawda?
2: Tak, w newsach będzie coś dla kierowców o podwyżkach.
3: A już o 16 zagramy
1: Graceland Yearbooks. A mi się akurat dzisiaj check engine zaświeciło.
0: Czyli musisz jechać do mechanika?
1: No.
0: O, ale na pocieszenie Yearbooks punktualnie o 16.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes. Less stress.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: we Wrocławiu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Właśnie teraz powinny być otwierane bramy wrocławskiego stadionu. Juwenalia Politechniki Wrocławskiej po dwuletniej przerwie znów odbywają się na terenie Przytarczyński Arena. Na scenie głównej dzisiaj kolejno Lor, Waluś, Kraksa, Kryzys, Guzior i Lemon, a o 22:00 jeszcze Białas. Jutro ciąg dalszy imprezy i kolejni artyści. Do kina oczywiście też możecie się wybrać. Na ekranach wrocławskich kin Helios wciąż m.in. kontynuacja kultowej opowieści o wielkim świecie mody Diabeł ubiera się u Prady 2 z Meryl Streep Jan Hathaway. A jeśli po juwenaliowych nocnych szaleństwach będziecie chcieli choć częściowo spędzić czas w plenerze, też będzie okazja. Na terenie Pałacu w Pawłowicach w najbliższą sobotę Dni Przyrodników będzie nie tylko naukowo, ma być smacznie, będzie pokaz kulinarny, ale też trochę aktywności fizycznej, kurs Nordic Walking czy zawody na ergometrach.

0: się do winy. Szykuje się podwyżka dla kierowców. Ministerstwo Zdrowia planuje podnieść opłatę za badania psychologiczne do 200 zł. Wyższa stawka obejmie m.in. kierowców zawodowych. No i na koniec influencer oszust. Wojciech Sobierajski, znany jako spec od bicia rekordów, twierdził, że złowił najdłuższego szczupaka w Polsce. Ale szybko okazało się, że to ryba złowiona w okresie ochronnym. Sobierajski zapowiedział, że w ramach zadośćuczynienia wysprząta brzeg Jeziora Żarnowieckiego.
1: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i możecie być jak takie grube ryby, bo my szybką kasę rozdajemy.
2: O, pięknie połączone.
1: Dziękuję.
2: Nie
1: dziękuję.
2: Będzie trzeba sprzątać żadnego brzegu.
1: Tylko używać naszej strony meloradio.pl. Iga Mikołaj.

0: Bella Ciao, El Profesor i Urzel.
1: Urzel?
0: Urzel, tak oui, David oui. Guetta mówi o nim, Urzel.
1: Wow.
0: Ja to jadłam obiad przed chwilą, wiesz?
2: A ja sprawdzałem, co tam słychać, wyobraź sobie, na TikToku.
0: Wow, przecież nie masz TikToka.
2: No wiem, ale to nie znaczy, że nie mogę nie sprawdzać, co tam się dzieje. Mhm. A dzieje się, bo jest akcja, że na koncie TikTokowym amerykańskiej partii demokratycznej pojawił się spot wyborczy
0: tak. Z
2: Magdą Gessler.
0: Z Magdą Gessler, naszą restauratorką?
2: Znasz to intro z Kuchennych Rewolucji, jak lecą te noże i ona je tak zatrzymuje.
0: No pewnie.
2: To najwyraźniej tak bardzo im się to spodobało i pasowało im do koncepcji, że postanowili to sobie wykorzystać.
0: A ile ona pieniędzy zyska? No bo to rozumiem bez jej zgody, tak?
2: No chyba, nie wiadomo jeszcze. Musi się
0: Madzia?
2: Odnieść do tego tematu.
0: Madzia?
2: A co jak ona będzie kolejnym prezydentem Ameryki?
0: Wow. Magda Gessler na prezydenta.
2: Ja bym głosował. Mm-hmm.

0: 17 po 16. Szybka kasa. A my rozdajemy wam pieniądze w Meloradiu całkowicie za darmo, dlatego dzwonimy dzisiaj do Kingi, która weszła na stronę meloradio.pl i zażyczyła sobie 200 zł.
1: Halo?
0: Wow!
2: Siemanko. I już gotowa, żeby odebrać telefon. Siema Kinga i Mikołaj z tej strony Meloradio.
1: No siema, siema.
0: Co tam słychać?
1: Spoko.
0: Spoko? To ja się cieszę. A na co byś chciała szybką kasę od Meloradia?
1: Tak, chciałabym.
0: Aha, a na co?
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: Wow.
2: Studenckie potrzeby. Pamiętam te czasy, wspominam je niezbyt dobrze. Więc żeby ci trochę ulżyć w tej studenckiej niedoli, ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę.
1: Super. Szybka kasa od Meloradio.

0: A wiesz, że on ma 40 lat, a wygląda jakby miał 27?
1: Co ty mówisz? Naprawdę ma 40? Faktycznie
0: naprawdę.
1: Wygląda na młodszego o wiele.
0: Mm-hmm. Jest mega hot i ten mega hot człowiek wystąpi na Sunrise Festival.
1: O, na Red Stage 1 sierpnia będziecie mogli go zobaczyć na żywo właśnie.
0: Ja chcę go zobaczyć bardzo i wy też możecie.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w

0: w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Poczuj wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann. Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Less mess, less stress.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
21: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
22: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
23: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
24: Hot grill.
25: Parilla caliente.
26: Grilla calda.
27: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
28: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
29: Po reklamie.
30: Meloradio Wrocław na 97.

0: Jack Jones, Duke Dumont, I Got You w Melo Radio. Kizo, bardzo znany raper, jeden z lepszych raperów w całej Polsce, poszukuje statystów do teledysku.
1: Jutro Kizo będzie kręcił klip w okolicach Trójmiasta. Okay. Lokalizacja nie jest jakby doprecyzowana. Tak czytam w ogłoszeniu. Okolice Trójmiasta, prawie pół dnia zdjęciowego, udział bezpłatny.
0: No właśnie, to jest ciekawe, bo ja chciałabym zacytować tutaj piosenkę Kizo, dobrze?
2: Robię działania i wychodzą wyniki. Pozdrawiam panią od matematyki.
3: Pozdrawiam!
2: Która dała mi szansę i komis w drugiej klasie, na który nie wstałem, no i na razie.
0: No skoro liczył i w ogóle, to dlaczego on nie wie, że to trzeba płacić ludziom?
1: No bo właśnie wyliczył, że mu wyjdzie taniej, jak nie zapłaci.
0: Aha! No to zgłaszamy się?
1: Ale to daleko.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Uwielbiamy ten numer. Słuchacie Freak Fightu, mamy środę. Mikołaj, jak często tankujesz?
1: No, staram się tak raz na miesiąc. Celuję tak.
0: A nie. Aha, że samochód.
1: No, a o jakie tankowanie?
0: Nie, pytasz? Właśnie, nie, o to, tak tylko cię sprawdzam i twoją reakcję.
2: W newsach powiem, gdzie najtaniej zatankujemy.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Loco Loco, Gordo.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
6: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Co jest grane we Wrocławiu?
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Dokładnie za tydzień rusza tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W programie wykłady grafolożki, medyka sądowego, dużo spotkań literackich i spektakl teatralny. Festiwal potrwa do 31 maja. A już w najbliższą sobotę, wydarzenie, którego na pewno nie przegapi żaden fan komunikacji miejskiej, dzień otwarty MPK. Od 11 do 16 w sobotę teren zajezdni przy ulicy Powstańców Śląskich zamieni się w przestrzeń pełną historii, ale też nowoczesnych technologii i zabawy. W programie przejazdy okolicznościowe, symulatory jazdy tramwajem i autobusem, prezentacja taboru, wyjątkowy wehikuł czasu i pokazy sportowe. To na koniec idziemy do kina, w kinach Helios we Wrocławiu. Na ekranach wciąż m.in. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Film zrealizowany w technologii 3D i wyreżyserowany przez Jamesa Camerona oraz Billie Eilish, zarejestrowany podczas jej trasy koncertowej.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
14: Ula Harciarek on the mic.
15: Kierowcy, najtaniej obecnie zatankujecie na Lubelszczyźnie według portalu epetrol.pl. Najdroższa benzyna, 95, jest w województwach łódzkim i podlaskim. A dziś się zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie regulujące sprawę najmu krótkoterminowego. Nakazuje każdemu wynajmującemu wpisanie się do krajowego rejestru, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
16: To jest moim zdaniem najważniejszy krok do tego, żeby zlikwidować albo przynajmniej bardzo znacznie ograniczyć szarą strefę.
15: No ale w Polsce

0: Erste Bank Polska.
1: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i warto się hajtać.
2: Warto się hajtać, ale tylko jak się ma Boga tego starego.
1: To nie my. No trudno. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Mikołaj, mam fatalne wieści. Znalazłam 3 siwe włosy na twojej głowie.
1: Wiem, właśnie. No starość. Starość się zbliża coraz większymi krokami. Już czuję zimny oddech kostuchy. A nie, to twoje ręce, sorry.
0: Oj, już nie są takie zimne. Ale na szczęście znalazłam artykuł, co zrobić, żeby się pięknie zestarzeć.
1: O, no to mi się przyda. Co trzeba zrobić, żeby się pięknie zestarzeć?
0: Musisz spać dużo.
1: Okej, to już robię.
0: Ruszać się bardzo dużo. Być na odpowiedniej diecie. Nie być zestresowanym. Ćwiczyć mózg. I generalnie to być wychillowanym ziomkiem.
1: Dobra, to ja się zestarzeję brzydko.
0: Aha. Nie będziesz takim daddy.
1: Nie, będę takim Janusz.
0: Janusz.
1: Brzucha już ma.

0: Two Times Melo Radio. A teraz Grandpa, czyli Mikołaj Kujawiński, przedstawi nam historię nie z tej ziemi.
1: Tyson Fury to jest taki bokser, tak, wywodzący się z Wielkiej Brytanii, łysy, no z Irlandii właściwie. Łysy. I on ma córkę 16-letnią, która wyszła teraz za mąż, co? Za 18-latka i dostała w prezencie od ojca 24,5 miliona złotych.
0: Co, razy dwa?
1: I teraz będą mieszkać w przyczepie.
0: Co? Razy trzy?
1: Ale to nie jest taka przyczepa, tylko no tak, z dwiema sypialniami, otwartą kuchnią, połączoną z salonem, białe ściany i eleganckie złote wykończenia.
0: To jest na pewno przyczepa?
1: No, tylko nie wiem, do czego by ją można przyczepić, ale teoretycznie jest.
0: I będzie można nią jeździć?
1: No chyba tak, chyba ma kółka jakieś, nie?
0: Wróćmy do tego, że dostała ile jeszcze raz?
1: 24,5 miliona złotych w prezencie ślubnym. Dla 16-latki, nie?
0: To co ona kupi? Wszystko. A wy też możecie prawie wszystko mieć, a przynajmniej część tego wszystkiego, bo my rozdajemy szybką kasę od Meloradia.
1: I nie trzeba się z nikim żenić. 200 albo 500 zł wystarczy wejść na meloradio.pl.
0: Proste to jest. 200 zł, 500 zł. Na przyczepę? Nie, no ale...
1: Ale nie na taką.

0: John Summit, All the Time w Meloradiu.
1: Ja już nie zamierzam dłużej tolerować tego, że jestem głodny, Iga.
0: O.
1: Cytując wielkiego człowieka.
0: Brzmi znajomo.
1: Dlatego wychodzę.
0: Ale...
1: Ale sprawdzę też przy okazji, gdzie jest tanio na stacjach.
0: W sensie po prostu wychodzisz
1: tak,
0: z programu?
1: Tak, wychodzę, pa.
0: Ale Mikołaj, w sensie on wyszedł, ale... No dobra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Nastrój Direkta, żeby zaskoczyć
4: swoją siostrzenicę na urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Poczuj wiosenny powiew świeżości w Centrum Handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: Wolałby pan jednak inne okulary?
14: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
13: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
12: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Ej, ale co się działo?
5: Cały czas tłukło.
12: Ale gdzie tłukło?
5: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
9: Ale jak to brzmiało? No i?
5: Ani spać, ani się położyć.
3: No jak co? Wstawać.
16: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
9: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
11: Waldek.
17: Marcin.
16: I Daria.
11: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja.
20: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

DJ Remo, Cymek w Meloradiu. Mikołaj wyszedł ze studia, bo po pierwsze był głodny, a po drugie powiedział, że znajdzie tanie paliwo. Teoretycznie jestem z nim połączona, sprawdźmy, czy to działa. Mikołaju, czy się słyszymy? Nie, ojej, no trudno, ale musicie mi wierzyć na słowo, że jedzie, ma okulary przeciwsłoneczne i szuka, jaką on ma skupioną minę w poszukiwaniu tego paliwa. Jest bardzo skupiony, coś nawet cały czas gada i chyba nawet myśli, że rozmawiamy na antenie. Ale on jest stary i trzeba mu to wybaczyć. Czy jest paliwo tanie? Nie ma. O, zabrał mi uznanie oczami. Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: Favor, Fisher, Tonzena, jest i Oluś.
1: Jestem.
0: No i co tam?
1: Ale brakuje tu kogoś.
0: Wiesz, Mikołaj poszedł szukać taniej benzyny.
1: No to powodzenia, nie wróci przez następne 500 lat.
0: O, no, szukam nowego współprowadzącego.
1: Możemy wystawić, naprawdę. Dobra. Nie ma problemu. Jak on jedzie szukać taniej benzyny, to życzę mu powodzenia. Ja na przykład szukam dobrych hitów i patrzę, od razu znalazłem.
0: To jest niesamowite.
1: No i popatrz, co zagramy o 18?
2: A już o 18 zagramy
1: Haven, Caitlin, Aragon, wow. I Run. No i jest pięknie. A ty teraz będziesz też uciekać?
0: Wiesz co, ja będę teraz się malować, ale nie mogę powiedzieć dlaczego.
1: Okej, a powiesz mi zaraz?
0: Tak.
1: Okej. Buzi! Mua.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Get ready with me.
15: Let's go! Było już trochę beauty life hacków, a jak wiemy, nie tylko tym człowiek żyje. Jest ciepło, bla bla bla, ale w sumie co jest najważniejsze, to to, że w końcu widać naszą biżuterię. No ale wyobraźcie sobie te chwile, gdzie chcecie coś znaleźć, wybrać, założyć. No ja wiem, już na samą myśl ogólnie robi mi się słabo. Totalnie tego nie rozumiem i jakim cudem one się tak plączą. Jestem pewna, że całą biżuterię układam, a tu nagle wyciągam i wszystko jest zmieszane. No w ogóle szkoda gadać. Na to nie mam sposobu, ale za to wiem, co zrobić, żeby ten proces trochę przyspieszyć. Nie jest on jakoś turboodkrywczy, spokojnie, ale coś Wam tam na pewno pomoże. Wysypcie wszystko na stół, na to dajcie małą kroplę oleju rzepakowego i trochę go tak wmieszajcie w całą poplątaną biżuterię. Weźcie sobie igłę lub wykałaczkę, przyda Wam się to przy tych w sumie największych supłach. No i to koniec. Na tym w sumie mój lifehack się kończy. Olej i igła załatwi całą sprawę. Nie zrobicie oczywiście tego w minutę, ale zdążycie to ogarnąć przed wkurzeniem się na wszystko. Serio warto. Dzięki temu będziecie mieli another day, another slay.
14: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Autopromocja.
16: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! Ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Kierowcy zapłacą mniej za tankowanie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,50, a oleju napędowego 6,97. Klamka zapadła. Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Jego nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Łukasz Podolski, mówi prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
3: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
2: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej. A na koniec coś jeszcze dla kierowców. Ci, którzy będą podróżować wokół Krakowa, czekają dwie noce utrudnień. Od 21 do 5 rano zamykane będą tunele na północnej obwodnicy miasta. Na ekspresowej 52 samochody pojadą objazdami.

0: zadbam na pewno muzycznie. Anima i Joji, Beautiful. Ten numer na pewno wleci na playkę. Będzie Vice i Tom Gregory z numerem Never Let Me Down. A zaczynamy od Haven i Caitlin Aragona. To I Run. Tupychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

Anima i Joji to Beautiful w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo, 9 minuty po 18, a za chwilę zobaczymy, czy odgadniecie, o czym myśli Pychu. Będzie Melomerch do zgarnięcia.

0: mówiłem, że poczujecie wakacje. Z tym numerem nie da się inaczej. Sean Baker i GIF w Mela. Tak dla was podkręcamy tempo, a teraz szansa na to, żebyście przytulili nasz Melomerch. Mam do rozdania torbę, kubek i pomadkę. No jeśli tylko odgadniecie, o czym myśli Pychu, czyli ja. Mam dla was trzy podpowiedzi. Chodzi mi dzisiaj o coś do jedzenia. No i moje trzy podpowiedzi są takie. Słone, w opakowaniu i małe. Dzwońcie już teraz, żeby dodzwonić się na antenę. Podaję numery 321-321-777. Możecie zadać jedno pytanie. No, czekam na was bardzo mocno już w tym momencie. Dzwonicie do mnie prosto do studia i robicie to zazwyczaj totalnie za free. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia Meloradia. Ja z chęcią czekam na to, aż lampkę się zapali, no, żebym mógł już odebrać telefon, no i usłyszeć wasze pytanie. Co, o czym ja myślę teraz? No to widzę, że lampka się pali, odbieram. No i robię to teraz. Halo, jak masz na imię?
1: Tomek.
0: No cześć Tomek, słuchaj, o czym ja myślę?
1: Czy są to orzeszki?
0: Aj, nie tym razem. Dzięki Tomek za zabawę, odbieramy następną linię. No to słucham, jak masz na imię?
2: Halo, halo, witam, no, cześć. Dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Cześć. Kamil, ale tutaj dzwonię z większą ekipą, która odgadła chyba zagadkę.
0: No to zobaczymy, czy odgadła, dawajcie.
3: Precelki.
0: Nie słyszałem.
3: Precelki.
0: Nie, niestety nie precelki, ale bardzo, bardzo blisko, słuchajcie. No jest to w bardzo małym opakowaniu zazwyczaj, jest to posolone, no i tak szeleści to opakowanie fajnie, no i można to, takie małe części są, więc próbujcie dalej i za chwilę wracamy do tej zabawy.

0: Dub Dogs w Mela. How does it feel za nami? 27 minut po 18. O czym myśli Pychów? To gramy cały czas, no i mamy dla was trzy podpowiedzi. Chodzi mi oczywiście o coś do jedzenia, a to coś do jedzenia jest słone, w opakowaniu i małe. No słuchajcie, teraz jest ten moment, kiedy odblokowuję linię, właśnie kliknąłem guziczek, no i czekam, aż będziecie dzwonić. 321-321-777. No i widzę, że już wszystkie możliwe lampki się palą, no to odbieram tutaj. Halo, dzień dobry, jak masz na imię?
1: Halo, halo, Ania.
0: No cześć, Ania, słuchaj, o czym ja myślę dzisiaj? Co to jest?
1: Krakersy?
0: No pewnie, tak jest! Wow. Ania, cudownie, słuchaj, jak będziesz kiedyś myślała, żeby zarabiać na tym, żeby czytać w myślach, to jest naprawdę dobry pomysł. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melo Merchu leci do ciebie.
1: Super, dzięki wielkie. Melo Radio.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
5: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Beautiful People, David Guetta i Sia w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. No słuchajcie, to będzie chyba największa osiemnastka w Portugalii. 18 lat kończy dziś nadzieja polskiej piłki nożnej. Oskar Pietuszewski, człowiek, którego nazwisko było odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki w ostatnich miesiącach. No wszedł z buta do FC Porto, no i na starcie zgarnął właśnie mistrzostwo Portugalii. Stał się ulubieńcem kibiców. No Oskar, dobrego świętowania zdecydowanie cała Polska ci życzy. No ale jak świętowanie, no to oczywiście muszą być życzenia. Especially for you.
1: Happy birthday to you.
0: No tak, wiem, niskobudżetowa, ale ja tyle hajsu co FC Porto nie mam. Sorry, wybacz. Martin Garrix i Ed Sheeran. No oni za to chyba na braki w portfelu nie mogą narzekać. Możesz ich Oscar poprosić. Repeat it. Nowość na antenie Meloradia już teraz. Stay.

0: Michel Schulte i Rehab to Better Me. Tak, gramy jeszcze przed 19 na antenie Meloradia, a Rehab pojawi się już w te wakacje na Sunrise Festival. Wy też możecie tam być. W jaki sposób? O tym wam powiem po godzinie 19, bo będę miał dla was wejściówki.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazz i Kent Nyatt. Ten numer bardzo dobrze znacie, no i wiem, że wielu z was się ucieszyło, jak się dowiedziało, że już za chwilę na antenie Meloradia poleci. Ten numer punktualnie pełny i zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Sprawdź to sam, CheckItOut, kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Idę w Melo! Na zegarach już punktualnie godzina 19. Słuchajcie, przeczytałem właśnie teraz, że mamy Dzień Morza. No to ja mam dla was może najlepszych hiciorów na ten weekend. Na ten czas przed weekendem. Na weekend też w sumie. Kiedy tylko chcecie, włączycie Melo Radio i macie to, co najlepsze. Ale Farbin i Irene Miller. Body Talk, ten numer wam zagram. Będzie Enrique i Pitbull z numerem I Like It. No a zaczyna Can't Deny It. To Jazzy. Tupychu, siemano, już w takim weekendowym nastroju, ale środa to mały piątek, co nie?
2: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Loveful. Tato Color, Steve Mela. Zapachniało latem, co nie? No to teraz jeszcze mocniej je poczujecie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo już w środku lata, w środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia impreza, na której wiem, że mnóstwo z was chciałoby być. No ale co się dziwić, organizatorzy co roku robią wszystko, żeby was zadowolić, no i trzeba im oddać, robią robotę. 6 naprawdę mocnych scen w tym roku, zabawa praktycznie 24 na dobę. Masa artystów, od Sigali przez Rehaba po kultowego Skutera, no i w tym wszystkim, w Kołobrzegu, na Sunrise Festival możecie być wy. Mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy. A żeby ją zdobyć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i krzyknijcie: Sunrise Festival z Meloradiem! Nagrodzę najbardziej kreatywny okrzyk, postarajcie się, naprawdę wszystkie chwyty są dozwolone. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gość, który też w Kołobrzegu się pojawi, Sony Fodera i My Lovin'.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. A to jeden z dowodów. Bad Angel, Anima i Liza, tak podkręcamy dla was tempo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A już na samym środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia będziemy razem bawić się w Kołobrzegu. Mówię razem, no bo mamy dla was wejściówki na Sunrise Festival. Dziś na pierwszy jego dzień, 31 dzień lipca, no i poprosiłem, żebyście krzyknęli Sunrise Festival z Melo Radiem. No i tych głosówek było naprawdę całą masę, za każdą wam dziękuję. No był mega trudny wybór, ale Daniel to rozbił bank.
2: Sunrise Festival z Melo Radiem! Jedziemy!
0: Daniel, siemano!
3: Siemanko, hej.
0: No to jak jedziemy, to jedziemy, powiedz kogo zabierasz.
3: Ojej, jeszcze nie wiem, albo kumpla, albo dziewczyny, jeśli będzie
0: chciał. Oj, to no, będzie wybór, tam, który muszę ci powiedzieć, może zaważyć na dalszym losie twoich wakacji. Wybierz mądrze. Ale stary, w każdym razie podwójna wlotka na pierwszy dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie.
3: Jezu, dziękuję bardzo, jestem w szoku wielkim, aż mi się nawala, nie wiem co mam powiedzieć. Bardzo dziękuję.
0: Ty już nic nie mów, tylko się pakuj.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa.
3: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
10: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
14: Bittersweet.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Po reklamie.

0: samba.
1: No i samba, Junotas i Bryska w Meloradio. Tak podkręcamy dla was tempo. Za chwilę pojawi się nowość, Bunt i I Need You. A będzie trudniej podróżować. Właśnie czytam, że jedna z tanich linii lotniczych, ta taka niebiesko-żółta, wprowadza większe nagrody dla swojego personelu. A za co? Za przyłapywanie nas na zbyt wypakowanych bagażach podręcznych. Wiecie, to jak włożymy do tej takiej, takiego miejsca, gdzie mierzą, czy wszystko jest dobrze, jeżeli chodzi o nasze plecaki. No i tak sobie myślę, że no w sumie słabo, ale dobrze, że chociaż bagaż doświadczeń z wakacji nic nie kosztuje.

0: Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam takie numery, które w lato, w ten okres, kiedy jest już tak ponad 20 stopni na termometrach, brzmią zupełnie inaczej niż w każdą inną porę roku. Tak mam z tym kawałkiem. Treasure Soul to Michael Kalfan w Mela. Ach, pachnie wakacjami w powietrzu, a za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Daya i Albi, Good Boys, Hideaway. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i po 20 będę miał dla was kolejne wlotki na kolejną imprezę.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama. Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Poczuj wiosenny powiew świeżości w centrum handlowym Marino. Rozpocznij sezon z uśmiechem i lekkością. Odkrywaj najnowsze kolekcje i łów modowe perełki. Zadbaj o siebie. Ciesz się przypływem dobrej energii podczas codziennych zakupów. Miłego spędzania czasu z Marino. Zapraszamy. Wrocław, Paprotna 7.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: słuchaj na 97,8 FM. Idę w Melo.
1: Co za magia za oknami. 20 się zbliża, a dalej jest jasno. No i to mi się podoba. Idziemy w dobrą stronę, zdecydowanie. Idziemy też w stronę piątku, a przeprowadzą nas przez nią m.in. Bausa z numerem Magnetic. Będzie Rihanna i jej kultowa już Disturbia. Zaczynamy od numeru Goodbye z Hideaway, to Daya i Albi. No i w tej godzinie też za kilka chwil będę miał dla was zaproszenia na naprawdę fajną imprezę. Już zostańcie z Meloradiem, żeby dowiedzieć się na jaką. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Zakaria, Andy Dust i Harris w Meloradio numer 1, 30 Meloradia za nami, 15 minut po 20, a już w piątek w warszawskiej progresji zagra gość, który muzę elektroniczną, no i wszystkie jej możliwe rodzaje ma naprawdę we krwi, nie jedną scenę już rozgrzał, no i na pewno na parkiet chciałby też wyrwać was. Stefan Bocin się on nazywa, to gość jest z Niemiec, więc trochę będzie musiał drogi pokonać, żeby w stolicy zagrać. Nie zawiedźcie go i też pojawcie się właśnie na jego secie. My mamy dla was podwójną plotkę na to wydarzenie. Żeby ją zgarnąć, no to dajcie mi znać, co zawsze musicie wziąć ze sobą do klubu i dlaczego. Czekam na głosówki i wiadomości tekstowe na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Pitbull i Christina Aguilera to Feel This Moment w Melo Radio. Monia, nasza social queen, śpiewa, no bo wziąłem Monię, tak, bo Monia bardzo lubi jeden z programów na antenie Melo Radia, prawda?
1: Ja lubię wszystkie programy.
0: Ale jeden z najbardziej to lubisz, prawda? Trzydziestkę, tak?
1: Trzydziestkę, tak.
0: Bo my nagrywamy sobie z Monią fajne filmiki na numer 1 trzydziestki Melo Radia, tak, więc prosimy, dajcie coś fajnego.
1: Mega się cieszę, no, jak mi mówisz, zróbmy filmik.
0: Tak, głosujcie na meloradio.pl na wasze ulubione numery, a my z Monią sobie ponagrywamy coś fajnego, prawda?
1: No pewnie.
0: A możecie głosować.
1: Głosujcie.
0: Tak, między innymi na ten numer. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy.

0: Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Robimy stworki teraz z pierogów. Sypać mąką? Proszę bardzo.
5: A mam tutaj.
6: Będziemy razem.
4: Praca wspólna, dobrze?
7: Takie warsztaty spędzania wolnego czasu, ale też kursy prawa jazdy, mieszkania treningowe czy diagnozy psychiatryczne. To między innymi dostają uczestnicy programu Wsparcie nie tylko na starcie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Sprawdźmy, na czym polega ten nowy, duży wrocławski projekt.
8: Projekt obejmie wsparciem prawie 700 osób. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. Jest to wsparcie ogólnopojętej pieczy zastępczej, ale w ramach projektu będziemy wspierać po pierwsze rodziny biologiczne, po drugie rodziny adopcyjne, czyli dzieciaki w pieczy zastępczej, i po trzecie nasze dzieciaki, które są u nas w instytucjonalnej opiece we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania. W ramach projektu będziemy na przykład wspierać w procesie usamodzielniania się, czyli dzieciaki, które wychodzą od nas z pieczy zastępczej, kończą 18 lat i wychodzą w dorosłe życie. Wtedy będą kierowane do mieszkań treningowych. Te mieszkania treningowe będą pod stałą opieką trenera i opiekuna i tam dzieciaki będą się uczyły dorosłego życia, czyli jak wchodzić w to dorosłe życie. Będą miały możliwość tam nabycia kompetencji zawodowych, na przykład nauki prawo jazdy, ale również będą miały warsztaty z zakresu tego, jak spędzać czas wolny, czy jak w ogóle wchodzić na rynek pracy.
9: Bo tego wszystkiego trzeba uczyć.
8: Myślę, że każdego trzeba tego wszystkiego uczyć, a co ważniejsze, trzeba wspierać. To są dzieciaki, to jest młodzież, przepraszam, ja obie dzieciaki, bo uznaję, że to są przecież wszystko, to są nasze dzieci. To są dzieciaki, które mają niełatwą przeszłość, z różnych powodów, niezależnych na pewno od siebie, są u nas w opiece instytucjonalnej, tym bardziej wymagają wsparcia. Tak jak każde dziecko wychodzące nawet z domu rodzinnego wymaga tego wsparcia, nauki tego, co po kolei, jak, że się płaci za prąd, czy się robi prawo jazdy, czy jak wejść na ten rynek pracy.
10: Anna Czujko, wiceprezes Fundacji Zobacz Mnie. Warsztaty spędzania wolnego czasu to są takie zajęcia, na których opiekunowie zastępczy, ale też i rodziny biologiczne podpatrują, w jaki sposób efektywnie i fajnie spędzać czas z dzieciakami, żeby one rzeczywiście były zaangażowane, oderwały się od telefonów.
11: Pierożki z jagodami i z truskawką.
9: Jak się robi te pierogi? Co robiłyście?
11: Ciasto na początek, a potem wkładałyśmy tam farsz i zaklejałyśmy z truskawkami i z borówkami. I to mieszałyśmy jeszcze potem.
4: Robimy stworki teraz z pierogów.
12: Można serduszka, można poeksperymentować, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to śmiało.
13: No, się pani wyjdzie.
14: A co robić znów?
4: Podsypać mąką?
6: Nie.
4: Proszę bardzo.
5: A pierogi?
6: Mam tutaj. Będziemy razem.
4: Praca wspólna, dobrze?
12: Fajnie, nie? Wasze pierogi będą słynne na cały Wrocław.
15: Mam i...
9: Masz nową.
6: Ula, ale teraz nie łączymy, ok? Dopiero kiedy wy zrobimy.
9: Teraz musisz to ciasto...
6: Bo mamy leciutkie. To jest mega ciepłutkie, leciutkie.
10: Takie zajęcia mamy zwykle dwa razy w miesiącu, w soboty. Szukamy różnych pomysłów. Dzieciaki lepią pierogi, ale plotły wianki wiosenne. Chodzą z nami do muzeum. Działamy tak, żeby pokazać rodzinom fajne sposoby na spędzanie wspólnie wartościowego czasu. Rzeczywiście trzeba znaleźć formułę, która będzie angażować i dzieciaki, i dorosłych. Musimy wyszukać i znaleźć takie sposoby, które będą atrakcyjne i dla jednej, i dla drugiej grupy, więc to jest trochę balansowanie na krawędzi i szukanie sposobów, zwłaszcza w dobie mediów elektronicznych, żeby dzieciaki dały się czymś pochłonąć. Na razie jesteśmy, to są któreś zajęcia z kolei, no i co możemy powiedzieć? No jest sukces, dzieciaki się bawią dobrze, babcie się bawią dobrze, no i o to chodzi. Projekt jest nie po to, żeby zapełnić czas tu i teraz, tylko żeby w ich życiu został jakiś dobry wzorzec, który można potem kontynuować. Rzeczywiście pierwsze spotkania były takie, że dzieci musiały się przełamać, jakby zaangażować się całym sobą, oderwać się od telefonów i widzimy, że kroczek po kroczku to przynosi taki rezultat, o jakim byśmy sobie marzyli.
9: Ale to nie jest takie automatyczne, że każdy, kto jest na przykład w pieczy, weźmie udział w tych zajęciach, w tym...
8: Nie, to do projektu będą zakwalifikowane osoby, które się będą do tego spełniały kryteria. Tak jak mówię, część zaopiekowania czy wspierania tych naszych dzieciaków z pieczy wychodzących w tą samodzielność. W zasadzie projekt, jak pisaliśmy już ponad rok temu, to staraliśmy się tak to obejrzeć, żeby wszystkie dzieciaki wychodzące od nas, usamodzielniające się, mogły skorzystać z tego wsparcia. Bo w ramach tego wsparcia również będziemy wspierać te dzieciaki, które są w pieczy rodzinnej dzisiaj, czyli w rodzinach zastępczych. Tam mamy przewidziane nawet elementy remontowe, poprawa warunków socjalnych tych rodzin, jakieś drobne prace remontowe, dostosowywanie lokali, ale również to, o czym powiedziałam wcześniej, te grupy diagnostyczne, które będą wspierały na każdym etapie, czy to rodziców zastępczych, czy dzieciaki z takich rodzin, żeby mogły razem wyjechać na wakacje, pojechać na kolonie, bo również projekt przewiduje takie formy aktywności.
9: I ile to wszystko potrwa?
8: Projekt będzie trwał do 2028 roku. Projekt jest napisany na 3 lata. Jest to rekordowa suma, bo to jest prawie 12 milionów złotych. Z czego co ważne, ponad 11,5 miliona to są fundusze europejskie. Faktycznie to jest pierwszy, największy projekt z zakresu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
16: Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przede wszystkim stanowi takie pierwsze wsparcie w ogóle, nie tylko w projekcie, dla rodzin zastępczych i też współpracuje z placówkami, w których znajdują się dzieciaki, które musiały znaleźć się w pieczy zastępczej. W tym projekcie będziemy odpowiadali za te grupy terapeutyczne. Pracownik socjalny, czyli nasz współpracownik, pedagog, psycholog, to będzie takie pierwsze wsparcie i próba zaplanowania tej drogi do samodzielności. Każdy z nas ma bardzo indywidualne potrzeby. Te dzieciaki w pewnym momencie swojego życia znalazły się w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Chcielibyśmy, żeby ta grupa spowodowała, żeby zaplanować tak ich przyszłość, bezpieczeństwo, żeby mogli spokojnie, samodzielnie później funkcjonować w życiu społecznym.
9: Do tej pory z jakimi potrzebami się Państwo spotykają? Jak przykładowo można to opisać?
16: To są bardzo różne potrzeby. Ta młodzież często, która mieszka i w placówkach, czy jest objęta wsparciem rodzin zastępczych, ma dużo trudniejszy start. To są osoby, które często wymagają specjalistycznego wsparcia medycznego. Często borykają się też te rodziny z po prostu problemami ekonomicznymi. Więc ten projekt ma tak funkcjonować, żeby te dzieci, które zostaną zakwalifikowane do projektu, czy te rodziny, którymi się też będziemy w tym projekcie opiekować, mogły liczyć na tak normalny start, jak każdy inny wrocławianin. Bardzo istotne dla nas jest też to, że w tym projekcie będziemy robili kampanię społeczną, bo cały czas potrzebujemy rodzin zastępczych i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej wrocławian zatrzymało się i zastanowiło się, czy może my moglibyśmy zostać rodziną zastępczą.
9: O ten wątek też chciałam zapytać. No właśnie, jak to jest z liczbą rodzin zastępczych we Wrocławiu?
16: Mamy 700 dzieciaków w pieczy zastępczej, 400 ponad dzieciaków w naszych placówkach. Ta proporcja i tak nie jest zła, bo więcej dzieci jest w rodzinach zastępczych. My bardzo dużo robimy. W zeszłym roku zwiększyliśmy prawie o 50% wynagrodzenia dla zastępczych rodzin zawodowych. Natomiast cały czas są potrzeby, bo te dzieciaki, które, tak jak mówię, one znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego żeby znaleźć się w pieczy, to gdzieś tam coś się niedobrego zadziało w ich życiu, w ich rodzinach biologicznych. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby mogły to bezpieczeństwo, miłość, to, co rodzina daje, uzyskać w tych rodzinach zastępczych, a żeby te rodziny zastępcze mogły im to dać, to musimy je najpierw znaleźć. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ludzie, którzy gdzieś na swoim etapie życia pomyślą sobie, okej, to może jest dla nas dobre rozwiązanie, żebyśmy poszli w tę stronę. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej takich rodzin we Wrocławiu było.
9: No tak, ale powiedział pan dyrektor o liczbie dzieci, a liczba rodzin zastępczych?
16: No rodziny zastępcze to jest w granicach, jeżeli mamy 700 dzieciaków, średnio 2, 3, 2, 2, 3 albo czasami 1, to jest 400 rodzin, które na co dzień sprawują pieczę tak zwaną rodzicielską. Natomiast to ciągle jest kropla w morzu potrzeb i chcielibyśmy, żeby tych rodzin było jak najwięcej. Natomiast ten projekt też ma stworzyć takie warunki, żeby te rodziny się do nas zgłaszały. Ten wsparcie dla tych rodzin powinno być takie, żeby rodzice, osoby, które się zdecydują na pieczę zastępczą, czuły, że możemy to robić, bo to wsparcie jest duże.
9: Rodziny zastępcze to nie jest łatwe zajęcie czy praca, właściwie różnie można to określać, ale też nie trzeba być taką rodziną w sensie małżeństwem, żeby móc zostać rodziną zastępczą.
16: Zdecydowanie to nie jest. Chcielibyśmy w tym projekcie też odczarowywać to takie trochę infantylizowanie rodzin zastępczych. To jest bardzo poważne wyzwanie i my nie chcemy okłamywać rzeczywistości, zakłamywać rzeczywistości. Chcemy powiedzieć, czym jest rodzicielstwo zastępcze, jakie to jest ciężkie wyzwanie i bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie, którzy się do nas zgłaszali, byli tego świadomi. To jest bardzo ważne, że często ulegamy takim ładnym zdjęciom, uśmiechniętym dzieciom i decydujemy się, a później stykamy się z rzeczywistością. Chcielibyśmy bardzo mocno też opowiadać, jakie to jest duże wyzwanie zostanie rodziną zastępczą.
7: Wsparcie nie tylko na starcie, o tym nowym wrocławskim programie teraz opowiadamy. Oferuje rodzinom zastępczym, ale też rodzinom z problemami, na przykład warsztaty spędzania czasu wolnego, kursy zawodowe, ale też konsultacje psychologów i psychiatrów.
17: Paweł Chmielewski, lekarz specjalista psychiatra. Jesteśmy współpracownikiem, podwykonawcą dla Fundacji Zobacz Mnie. Jesteśmy odpowiedzialni za diagnozy psychiatryczne. Tak zarówno dzieci, jak i problemów, z którymi mogą się spotkać też dorośli, czy rodziny zastępcze, czy rodzice biologiczni, dzieci z problemami. Skracamy tą ścieżkę pomiędzy zdefiniowaniem problemu, a postawieniem medycznej diagnozy. Około 300 osób będzie miało postawioną taką diagnozę albo, co też czasami się zdarza, wykluczoną diagnozę. Także problemy często wynikają z różnych czynników, z doświadczeń, ze środowiska, niekoniecznie z problemu zdrowotnego, medycznego w takim ujęciu.
9: To powszechna taka wiedza, że to jest bardzo pożądany towar, taka diagnoza psychiatryczna. Jak bardzo?
17: Bardzo. W tej chwili w poradniach dla zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży kolejki są wielomiesięczne. Często też brakuje gdzieś tam takiej sił czy wiedzy na ten temat, gdzie taki rodzic ma się udać z dzieckiem. Tutaj w ramach projektu będą te osoby rekrutowane i kierowane już przez odpowiednie instytucje. Potrzeb jest jakby dużo więcej niż jesteśmy w stanie pewnie zrobić.
9: Jak może ukierunkować, jak może poprowadzić taka diagnoza?
17: Postawienie diagnozy kończy się wydaniem takiego dokumentu, sformułowaniem zaleceń, czy właśnie to jest bardziej wsparcie polegające na treningu umiejętności społecznych, czy też właśnie podjęcie jakiegoś leczenia, tak? Takiego również farmakologicznego w przypadkach, które tego wymagają.
9: No właśnie, kiedy mówimy o tej grupie, o jakich problemach tutaj możemy mówić? Jakiej puli problemów?
17: Zaczynając od takich właśnie czynników wynikających z doświadczeń życiowych, czyli wszelkiego rodzaju traumy, to są dzieci, które czasem trafiają do pieczy zastępczej, odbierane rodzicom biologicznym. W związku z tym tam jest dużo problemów, które będą wynikały z problemów emocjonalnych, ale też do takich czysto, moglibyśmy powiedzieć, czysto zdrowotnych, w takim znaczeniu medycznym, biologicznym, czyli problemy neurorozwojowe, ADHD, spektrum autyzmu, wszelkiego rodzaju deficyty intelektualne, które jeśli nie są jakoś bardzo nasilone, mogą gdzieś umknąć, czy instytucjom edukacyjnym, szkołom. Natomiast tutaj możemy gdzieś to zróżnicować.
9: I to jest tak, że w ramach tego programu jest taka diagnoza na wejście, a później dalej też jest opieka lekarska?
17: Nie, projekt jakby obejmuje wyłącznie diagnozy. Projekty unijne, z tego co wiemy, nie mogą obejmować leczenia. W związku z tym to wsparcie skupia się tutaj na zdiagnozowaniu, postawieniu jakby problemu. Natomiast będziemy też robić wszystko, żeby w taki sposób kierować już z postawioną diagnozą tych uczestników, żeby oni jakby mieli też tą ciągłość opieki w momencie, kiedy będziemy już wiedzieć, jakiej tej opieki potrzebują.
7: Do programu wsparcie nie tylko na starcie można się zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
18: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
20: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania, niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
19: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
20: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
19: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
20: Ja przepraszam, przerwa, jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły, tak w praktyce?
19: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie, przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach takich kulturowych, historycznych i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a nie koniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
20: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
19: Mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
20: No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
19: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
20: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być.
1: albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin?
19: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
1: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które no gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
19: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
1: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
19: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwa to będą minimum 3 osoby.
1: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
19: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
1: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować, no, całkiem pewnie może wymagające projekty?
19: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby i grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu w ostatnim roku napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz no, kieruję instytucją, która została operatorem programu.
1: Mm-hmm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
19: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem. To po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i no, rolę parasolową w stosunku do tych no, małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak, i my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatkę. matki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
1: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży. Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście no troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
19: No, bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
1: A wiemy jakie? Czy możemy teraz zdradzić?
19: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce no, już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowanym i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce. I perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
1: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
19: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
1: Mhm, to jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, no nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
19: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował. I to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
1: Mhm, a w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
19: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
1: Mm-hmm. To na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
19: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych. Kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
1: A wracając jednak do naszego Wrocławia, no to ja jestem osobiście ciekawa.
0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Masz już Modivo Club Gold?
21: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
21: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
21: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
22: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: O, to jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
24: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
25: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
26: Pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy.
7: Wróciły wrocławskie potańcówki. Pierwsza w tym sezonie już za nami, a przed nami jeszcze 7 kolejnych. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O potańcówkach za chwilę więcej, bo wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Kryminału.
27: Ewa Dąbrowska, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław.
7: Festiwal Kryminału już po raz kolejny we Wrocławiu. Co tym razem?
27: Tak, przed nami już 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W programie stałe punkty, czyli m.in. spotkania z autorami. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich, ale odwiedzą nas Wojciech Chmielarz, Izabela Janiszewska, Maciej Siembieda czy Piotr Kościelny.
7: Znane nazwiska dla miłośników.
27: Otóż to, ale będą też autorzy mniej znani, bo staramy się co roku też zwracać uwagę na debiuty i w tym roku też takie spotkanie przewidzieliśmy. Będziemy mieć panel debiutantek, czyli nazwiska jeszcze nieznane, ale mamy nadzieję, że to się zmieni między innymi dzięki naszemu spotkaniu.
7: Panel debiutantek, no właśnie, bo ja mam wrażenie, że coraz więcej kobiet pisze kryminały.
27: Rzeczywiście. Nie wiem, nie prowadzę takich dokładnych statystyk, ale coraz więcej kobiet próbuje debiutować w tym świecie i to też widać między innymi w nominacjach do Nagrody Wielkiego Kalibru tegorocznej, bo chyba po raz pierwszy w historii nagrody mamy więcej nominowanych kobiet niż mężczyzn. Jest 7 autorów nominowanych jak co roku, czasami się zdarzają oczywiście jakieś tam wyjątki, tak jak w zeszłym roku, kiedy Jędrzej Pasierski był nominowany podwójnie, ale co roku mamy standardowo 7, zwykle przeważają w tym gronie mężczyźni, w tym roku mamy 4 autorki i 3 autorów.
7: Jak można być nominowanym podwójnie?
27: Za dwie powieści, po prostu. Tak.
7: A w tym roku, no właśnie,

0: festiwalowego tygodnia. Nominowana siódemka to Amelia Jabłońska, Agnieszka Jesz, Anna Kańto, Grzegorz Krowowski, Marta Ryczko, Maciej Siembieda i Michał Wierzba. Co ciekawe, część tych nazwisk na pewno jest znana, tak jak Anna Kańtoch czy Maciej Siembieda, bo Anna Kańtoch jest też laureatką nagrody sprzed kilku lat, ale jest też zaskakująco dużo nazwisk, które pojawiają się wśród nominacji po raz pierwszy. Między innymi dwie debiutantki, czyli Amelia Jabłońska i Marta Ryczko, więc to też pokazuje, jak bardzo ten gatunek się rozwija, skoro nawet debiuty są tak silne, że mogą trafić do grona nominowanych do nagród.
1: Przypomnijmy, jak działa ta nagroda, to znaczy właśnie skąd się biorą nominowani, kto ich wybiera?
0: Nominowaną siódemkę wybiera z długiej listy nasze jury pod przewodnictwem profesor Małgorzaty Milanowskiej. W składzie są też Anna Marchewka, Piotr Kofta, profesor Bernadeta Darska i profesor Anna Gemra. Jurorzy wybierają tę siódemkę, wcześniej tę długą listę, spośród książek zgłaszanych przez wydawców. W tym roku do nagrody zostało zgłoszonych blisko 200 powieści, więc rzeczywiście mają co czytać, mają czym wybierać.
1: Jak jest z galą? Każdy może przyjść? Gdzie ona się odbędzie?
0: Gala, która odbywa się w Starym Klasztorze, jest wydarzeniem zamkniętym, natomiast jest transmitowana online, więc zachęcamy do śledzenia przebiegu gali, tropienia nazwisk zwycięzców na naszych stronach.
1: A co możemy powiedzieć o kondycji polskiego kryminału, bazując właśnie na tych nominowanych, czy o tym, jak on się zmienia?
0: Polski kryminał wciąż jeszcze jest w tendencji rosnącej, bo ja co roku tworzę taką listę wydanych w ubiegłych latach polskich powieści i co roku ta lista jest coraz dłuższa. Więc to nie jest tak, że już rynek się przesycił i mamy tendencję spadkową, tylko coraz więcej autorów wciąż pisze, coraz więcej autorów chce debiutować w tym gatunku. Z jednej strony to niedobrze, bo nie sposób tego wszystkiego przeczytać po prostu, bo tych książek w zeszłym roku ukazało się blisko 600. Nikt nie jest w stanie przeczytać takiej liczby, nawet gdyby siedział i nie robił nic poza czytaniem, prawda? Ale z drugiej strony to dobrze, bo mamy po prostu tak różne książki wśród tych wydawanych polskich tytułów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet jeżeli mu się wydaje, że nie lubi kryminału, to na pewno wśród tych wszystkich wydanych jest coś, co by mu się spodobało. Warto po prostu sprawdzać.
1: No bo właśnie, kryminał miesza się z innymi gatunkami.
0: Tak, w tej chwili te granice gatunkowe są bardzo płynne. Będziemy zresztą mieć o tym panel na tegorocznym festiwalu, bo Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek rozmawiają o swoich międzygatunkowych wędrówkach, bo w tej chwili bardzo niedawno ukazała się nowa książka Wojciecha Chmielarza, która jest bardziej powieścią grozy niż kryminałem, z którego jest znany. No i właśnie, autorzy też poszukują nowych form wyrazu, więc to, że coś ma na okładce wielki napis kryminał, niekoniecznie znaczy, że jest takim czystym kryminałem o śledztwie. Może mieć bardzo różne inne gatunki w sobie.
1: No właśnie, odnośnie panelu i programu, o którym rozmawiamy, to jest tak, że właśnie dyskusje, panele też są częścią Festiwalu Kryminału.
0: Tak, to nasz coroczny element, czyli właśnie spotkania z autorami, dyskusje z autorami. Staramy się rozmawiać na różne tematy powiązane z kryminałem, ale też pokazujące, że ten kryminał to nie jest tylko rozrywka, to nie jest... Oczywiście wiadomo, że czytamy go dla rozrywki, ale może nieść coś więcej. I o tym staramy się rozmawiać na festiwalu. Będziemy mówić w tym roku m.in. o lokalności w kryminałach, będziemy mówić właśnie o wędrówkach między gatunkami, ale też porozmawiamy o tym, dlaczego lubimy te mroczne historie. O tym porozmawiają Piotr Kościelny, Marcel Moss i Michał Wierzba. Ale nie tylko spotkania, nie tylko dyskusje, bo stałym elementem festiwalu są też wykłady. W tym roku postawiliśmy na drobną zmianę, bo nadaliśmy wszystkim naszym wykładom wspólny tytuł Nauka w praktyce śledczej i właśnie wokół tego skupiają się tegoroczne wykłady. Wykładowcy pokażą różne odsłony nauki i to, jak wpływa ona na kryminał. Na festiwalu zagoszczą m.in. grafolożka, medyk sądowy, ale też chirurg, którzy opowiedzą... Grafolożka, wiadomo, o roli pisma w kryminałach. Medyk sądowy zdradzi nieco kulisy swojej pracy. Z kolei chirurg opowie nam o śmierci i tabu z tym związanym.
1: No i jeszcze jest spektakl.
0: Tak, w programie festiwalu jest nowość, czyli spektakl teatralny. W trzy festiwalowe wieczory studio teatralne Appendix Studio zagra spektakl teatralny Śmierć w burdelu na Ruskiej. To jest opowieść o Wrocławiu w roku 1945 i bardzo nietypowa ekipa śledcza rozwiązuje zagadkę zbrodni, ale co ciekawe, to publiczność ma ostatnie słowo, to oni wybierają sprawcę tej zbrodni, więc warto wziąć udział, bo nie tylko będzie można obejrzeć spektakl, ale po prostu stać się jego częścią.
1: Spektakl gdzie będzie pokazywany?
0: Spektakl jest biletowany, odbywa się na ulicy Ruskiej 46, wszystkie informacje na naszej stronie internetowej, na co warto też zwrócić uwagę, to z kodem MFK mamy zniżkę na bilety, więc tym bardziej warto korzystać.
1: Czyli o Ruskiej i na Ruskiej w przypadku tego spektaklu.
0: Dokładnie tak.

0: Można się poczuć rzeczywiście, jakby się było częścią tego wydarzenia.
1: Spektakl jest biletowany, a jeśli chodzi o wykłady i panele?
0: Wszystkie festiwalowe wydarzenia poza spektaklem właśnie i poza galą wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru są wydarzeniami otwartymi, nie obowiązują ani bilety, ani wejściówki, po prostu zapraszamy wszystkich chętnych do klubu Proza. Poniekąd na zamknięcie festiwalu, bo w festiwalową niedzielę zapraszamy na kryminalny spacer po Wrocławiu. Wrocławski przewodnik oprowadzi nas tropem zbrodni po Starym Mieście.
1: Międzynarodowy Festiwal Kryminału od 27 do 31 maja. Informacje o zapisach na spacer i dokładnym programie znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia. Tak jak Festiwal Kryminału, w centrum miasta odbywają się też potańcówki wrocławskie.
2: 5 lat temu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie dla wrocławian, w którym mogliby się zintegrować, nawiązać relacje bezpośrednie, bo o to tutaj chodzi. I żeby się mogli spotkać wszyscy niezależnie od wieku, od tego, jakie pokolenie reprezentują. Ruszyliśmy z wrocławską potańcówką, która okazała się hitem, trwa już 5 lat. Odbyło się już 21 potańcówek, w którym wzięło udział około 70 tysięcy osób, a na jednej potańcówce, tak w obrębie czasu trwania tej potańcówki, jest zwykle około 3 tysiące osób. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jest to możliwość zabawy, jest to możliwość rozmowy, jest to możliwość relaksu, śmiechu, ruchu na świeżym powietrzu, w bardzo dostępnej przestrzeni dla wszystkich, dla każdego, zupełnie bezpłatnie i właściwie kompletnie niczego nie trzeba ze sobą ani przynosić, ani umieć. Po prostu trzeba przyjść, posłuchać muzyki i ruszyć do tańca.
1: W różnych miejscach były już te potańcówki, tym razem też ścisłe centrum.
2: Tak, tak. W tym roku z racji jubileuszu i z racji tego, że chcemy zrobić o 2 więcej niż zwykle, czyli 8, wybraliśmy kilka miejsc. Pod Iglicą 19 czerwca na Placu Gołębim po raz pierwszy. Zobaczymy, jak tam się tańczy wrocławianom. Później będzie tradycyjnie Plac Wolności, 4 potańcówki i 2 tutaj pod Pręgierzem. Czyli trzeba zapamiętać, wszystko będzie w centrum oprócz Iglicy, ale tam też można dotrzeć bez żadnego problemu, więc liczę na to, że otwarcie potańcówki 16 maja będzie i nie tylko huczne, ale też wiele osób weźmie w tym udział. No i potem już się bawimy przez całe lato.
1: Jak to będzie z muzyką? Do tej pory te potańcówki były takie tematyczne.
2: Tak, były tematyczne, a w tym roku nazywać je będziemy w zależności od miejsca, w którym się będą odbywały. A muzyka będzie bardzo różna. Nie będzie jakoś konkretnie żadnego, jakiegoś konkretnego rodzaju muzyki. Jak zawsze będą to otwierać tancerze, będzie krótki pokaz, potem króciutka lekcja, potem już wszyscy tańczą, a postaramy się dobrać muzykę taką, żeby każdy na każdej potańcówce znalazł coś dla siebie.
1: Jak to się udało? Na czym polega ten fenomen, że te potańcówki tak się sprawdzają i przyciągają tyle ludzi?
2: Ja myślę, że tak. Po pierwsze zawdzięczamy to wrocławianom, którzy lubią się bawić, lubią się spotykać, kochają swoje miasto. Czyli mamy już takie 3 rzeczy, tak? Ludzie, którzy chcą, miejsca cudowne w przepięknym Wrocławiu, możliwość spotkania. I to tak zaczęło obrastać ilościowo, właściwie nie wiemy kiedy, bo okazało się, że przyjeżdżają również ludzie z innych miast Polski. My też wiemy, że specjalnie planują swoje urlopy na czas potańcówki. Nawet z zagranicy przyjeżdżają, mamy ludzi, którzy przyjeżdżają na przykład z Anglii specjalnie. Myślę, że to się wzięło stąd, że my potrzebujemy relacji bezpośrednich, kontaktu, ciepła, radości, ruchu. No w takie piękne, zwykle na szczęście, są to dni słoneczne, a przynajmniej bezdeszczowe. My po prostu potrzebujemy być razem, potrzebujemy budować wspólnotę i myślę, że taniec jest takim wspaniałą formą, żeby właśnie wyzwalać te wszystkie najlepsze, że tak powiem, instynkty w ludziach. No oczywiście warto wspomnieć, tak już zupełnie przy okazji, że w tym roku Wrocław jest miastem tańca, tak, światową stolicą tańca. I to, jak się okazuje, bardzo słusznie, bo o tym świadczą nie tylko potańcówki, ale bardzo wiele wydarzeń tanecznych, które we Wrocławiu dzieją się na co dzień, w mniejszym może wymiarze, więc może nie są tak widoczne. A potańcówka po prostu chyba wyciąga jakby wszystko tutaj na zewnątrz. Jest tłumna, jest wesoła, jest w pięknym miejscu i chyba stąd taki sukces tego wydarzenia. Ale na pewno potrzeba. My po prostu potrzebujemy się bawić.
3: Wraz z mężem prowadzimy zajęcia wstępne, takie na samym początku potańcówki, żeby wszystkich uczestników rozgrzać, zachęcić do wspólnego poruszania się. A gdyby ktoś był nieśmiały, nie wiedział do końca, jakie kroki zrobić, jak się poruszać, to też pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy. Kasia Czmachowska.
4: Patryk Czmachowski, Fundacja Rokon.
1: Państwo ćwiczą jakiś konkretny styl tańca?
4: Tak, głównie tańczymy tańce swingowe, czyli rock'n'roll, boogie-woogie, lindy hop oraz charleston.
1: Stąd ten ubiór, ta spódnica, tak, stąd buty.
4: Rzeczywiście, tak. Staraliśmy się tutaj też ubrać jakby w stylistyce. To jest mniej więcej strój, w którym występujemy czy to na pokazach, czy na turniejach.
1: To jest trudne dla ludzi, żeby się tego nauczyć? Jak przebiegają konkretnie te rozgrzewki? Ludzie biorą w nich udział, czy przychodzą później?
3: Widzimy dosyć duże zróżnicowanie, czyli są osoby, które wiedzą, że chcą skorzystać też z tego rodzaju rozgrzewki, nauczyć się nowych kroków. Są osoby, które podchodzą do tego nieco sceptycznie i nieśmiało. Natomiast to, co widzimy też, to, że sama taka rozgrzewka trwa około 20 minut i rzeczywiście, o ile na początku może to być kilkanaście osób, to na koniec znacznie większa grupa osób bierze udział już i wspólnie tańczą.
4: Grupa rozrasta się w trakcie samej rozgrzewki i choć spodziewam się za każdym razem, że no, osób będzie dosyć sporo, to już jest dosyć popularne wydarzenie, to za każdym razem rozmiar przekracza moje oczekiwania.
3: A przy okazji też zróżnicowanie tych
4: wiekowe,
3: tak. Też to, że niektórzy przychodzą indywidualnie, niektórzy w większych grupach czy całymi rodzinami i jest to niesamowicie integrujące wydarzenie, a dla nas jako instruktorów czy takich animatorów też dodające energii i motywujące widzieć, jaki jest efekt tych wspólnych działań.
1: Właśnie też chciałam o to zapytać, bo ta rozgrzewka jest taka, że każdy tańczy sam.
4: Staramy się w ten sposób właśnie rozgrzewkę ułożyć, żeby można było zatańczyć ją samodzielnie. Tańce swingowe tańczy się głównie w parach, natomiast jest dużo elementów również wykonywanych solo. I staramy się dopasować do uczestników w tym sensie, że nie wszyscy, nie zawsze mogą mieć ochotę tańczyć w parze, a skoro mamy możliwość zaproponować coś, co pozwala samodzielnie zatańczyć, rozgrzać się, poznać kilka ruchów, to w zasadzie czemu nie?
1: To jeszcze tylko podpowiem harmonogramu wrocławskich potańcówek szukajcie na internetowej stronie miasta.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
10: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
11: A, czyli porównanie tych piosenek, tak? Mm-hmm. Jasne, dobra. No to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
10: No szczególnie jak wspomniałaś w radiu.
11: Tak.
10: W którym jesteśmy oczywiście.
11: Tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
10: Okej, okay, to też.
11: Na przykład z Nową Muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
10: Okej, okay, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna, mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
11: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
10: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
11: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co dokładnie też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
10: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten to środowisko jest może nie tyle, co zgrane, nie tyle, co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROF-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpi?
11: Dokładnie.
10: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
11: Będzie jego wystąpienie, czyli
10: no
11: się zgadza.
10: Tak. No zgadza
11: tak.
10: Się.
11: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistą, ale no już nie tak lokalnie działa.
10: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
11: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery. Jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista, tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory w filmowej, ilustracyjnej aranżacji, opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś
10: tą
11: chłopak z pozytywką,
10: tak, to szczególnie myślę, że
11: grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lore. Więc
10: ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
11: Właśnie też mi się wydaje, że
10: mam, świta mi coś w głowie.
11: Połączenie światów
10: tak,
11: muzycznych.
10: Ale te nazwiska, które pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
11: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie
10: czasami,
11: innych możemy
10: tak,
11: się trochę
10: tak,
11: nauczyć.
10: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego palnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie, jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
11: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę tak powiem spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, dobry, no ale obie wiemy, że nie. Dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
10: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
11: Trzecia z ogłoszonych już aktywności to będzie warsztat, tak. Mhm. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam, Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie, mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? Mm-hmm. To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
10: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i mm-hmm. chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, mhm. jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, mhm. Powiedzmy, tej naszej publice.
11: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
10: Nie, to nie jest złe.
11: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamę, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcicie robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend, bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
10: Dokładnie.
11: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
10: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
11: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
10: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
11: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, mhm. która relacja zaprocentuje.
10: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, mhm. o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym Wrofie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda no może nie była bezpośrednio na Wrofie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
11: Tak, w ramach naszych aktywności. Zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie wrofowym. Także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny. Ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że...
10: No tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada się jedno na drugie.
11: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko. Ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie, że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą... że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no, wiedzą jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia. Więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, bez, albo na filmy, bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
9: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki w ROW Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na WROF-ie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o WROF-ie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
13: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas tłumy z torbami książek kupionymi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na rynku, czyli relacja z odbywającej się tam co roku giełdy książki bibliotecznej.
15: 12, 13.
16: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
17: Fantastyka, mangi to wschodzą od razu.
16: Trochę historyczny, trochę jakieś powieści.
18: Komiksy, nie dla dzieci.
16: I jeszcze książkę Remigiusza Mroza.
19: Jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu.
1: O giełdzie książki bibliotecznej w centrum Wrocławia za chwilę więcej, ale najpierw o planowanym węźle przy wrocławskim dworcu głównym. Inwestycja odsuwa się w czasie, bo miasto z powodu cen proponowanych przez oferentów unieważniło pierwszy przetarg na projekt i ogłosiło postępowanie po raz kolejny. Przypomnijmy więc, o jakie zmiany chodzi.
20: Pomysł jest taki, żeby na ulicy Suchej wybudować torowisko tramwajowe, czyli praktycznie bus pas z tramwajem, czyli taki mały tat od ulicy Chłupskiej do ulicy Borowskiej z wszystkimi możliwymi relacjami skrętnymi. Krzysztof Sierż, Wrocławskie Inwestycje. Tak więc tramwaje jadące przyszłości na przykład z Jagodna czy też z Gaju będą mogły jechać ulicą Glinianą, następnie ulicą Borowską i nie będą musiały wjeżdżać od strony północnej w kierunku dworca kolejowego, tylko będą mogły skręcić w prawo i będą mogły pojechać od strony południowej od dworca kolejowego. To samo w relacji skrętnej z ulicy Chłupskiej. Taka sama możliwość będzie i to zarówno skrętu w ulicę Suchą, jak i także skrętu w ulicę Płaskiego i dalej przejazd w kierunku na przykład ulicy Kościuszki, która będzie modernizowana. Tak więc, żeby tak sobie to łatwo wyobrazić, to tramwaj na przykład jadący od strony ulicy Glinianej będzie mógł pojechać ulicą Borowską, ulicą Suchą, zatrzymać się przy dworcu głównym i pojechać dalej w kierunku ulicy Płaskiego, zakręcić na przykład w przyszłości w ulicę Kościuszki i pojechać na Księże Wielkie, bo tam też planujemy trasę tramwajową. Więc jest to rozwiązanie, które odciąży zdecydowanie ulicę peronową i umożliwi też wygodny, komfortowy dojazd do dworca głównego od jej strony południowej. Zarówno chcemy wybudować tak dużą przestrzeń peronu, żeby mogły się tam zatrzymać zarówno autobusy, jak i tramwaje, więc to miejsce ulegnie dużym zmianom. Tutaj będziemy na pewno rozmawiać intensywnie z panem konserwatorem wojewódzkim Zabytków, ponieważ rejon ulicy Suchej i dworca głównego jest objęty nadzorem konserwatorskim. Więc inwestycja bardzo istotna też z punktu widzenia pieszych i rowerzystów. Chcemy tutaj wykonać wszelkiego rodzaju rozwiązania takie, żeby zapewnić im komfortowy przejazd i też komfortowe przejście przez jezdnię, zapewnić bezpieczeństwo. Perony, tak jak wspomniałem, będą na tyle szerokie, żeby mogło się zatrzymywać tam zarówno tramwaje, jak i autobusy, a też oczywiście będziemy myśleć, w jaki sposób najkorzystniej zadaszyć taką przestrzeń.
1: Miasto czeka teraz na oferty projektantów węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej do 10 czerwca. A 18 do 22 maja to daty organizacji 34. już Giełdy Książki Bibliotecznej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na Wrocławskim Rynku. Giełdę odwiedziłam z mikrofonem już pierwszego dnia wydarzenia. Posłuchajcie.
15: 11. 12, 13.
0: 13. Ja szukam ogólnie science fiction, mangi, komiksy, ale też biografie historyczne i różne dokumenty. O, tutaj na przykład sprawa Dreyfusa z końca XIX wieku. Oczywiście oglądałam film Polańskiego, ale chcę też przeczytać, jak to było dokładnie, bo filmy to jedno, a książki to drugie. No i tutaj Amadeusza, Spaceball, bo, więc tak, jestem bardzo zadowolona, zawsze przychodzę co roku i naprawdę, widzi pani, mam tutaj z 10 książek, z 5 następnych mam w plecaku, no to jestem bardzo szczęśliwa, że to nadal jest.
21: Przychodzi pani właśnie dlatego, że można coś znaleźć szczególnego, czy ta cena?
0: I szczególnego, i cena, ale szczerze mówiąc nawet bym dała 20 zł, jeżeli bym naprawdę trafiła na jakiegoś białego kruka. Nie wiem, ja osobiście książki z Gwiezdnych Wojen z lat 90. Teraz niektóre naprawdę można kupić za minimum 50 zł, ale czasami nawet za 100. Ale też szukam jednej biografii Jane Austen. W sieci widziałam, że minimum za 100 zł można ją kupić. No i jest niedostępna tak ogólnie. Wiem, że w bibliotece na Obożna Reja jest jeszcze chyba dostępna, no to fajnie, no ale boję się, że tam też mogą to sprzedać, bo nie są świadomi wartości tej książki.
21: A pani wybiera jakiś szczególny moment giełdy, żeby przyjść?
0: Wcześniej rano, a potem kawka i wrócić jeszcze raz, a może nawet około 16 po pracy. Trzy razy. I tak jeszcze kilka razy przyjdę w tygodniu. Tak.
21: To trzeba nieźle się przygotować, tak logistycznie.
0: Tak, właśnie. No na szczęście Wrocław, no to mieszkam, więc mam blisko.
21: Jak poszukiwania?
22: Całkiem dobrze, już mam tutaj dwie kolejne, w plecaku 6 książek. Ale w tym roku chyba gorzej niż w tamtym.
21: Czemu?
22: Z książkami. Nie wiem, no nie mogę znaleźć czegoś, co aż tak mi pasuje. W tamtym roku to chyba z 30 książek wyłowiłem łącznie.
21: Tak. A czego szukasz? Czegoś konkretnego?
22: Nie, generalnie wszystkiego, co mi się spodoba. Trochę historycznych, trochę jakichś powieści. Nic specjalnego.
21: A co teraz znalazłeś?
22: Van Gogha i jeszcze książkę Remigiusza Mroza, więc też fajnie.
21: Czemu przychodzisz tutaj na tę giełdę?
22: A z żoną przyszedłem, bardzo lubi żona przychodzi na tą giełdę, więc pomyślałem, że przyjdę razem z nią.
21: To już niezły zbiór książek z tej giełdy się w domu.
22: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
21: Każda książka 5 zł.
22: Tak.
21: Jesteście przygotowani z plecakami i tak dalej?
22: Tak, jeszcze torby rozdają, więc w razie czego będziemy z tego korzystać.
2: Coś się udało, głównie dla dzieci.
21: Ten cały stosik pani, tak?
2: Tak. Teraz właśnie przeglądam, co odłożyć, co zabrać. Głównie dla syna, dla dwulatka. Książeczki jakieś i płyty.
21: Jest duży wybór?
2: Jest, widzę, że też jest dokładane na bieżąco, więc coś można znaleźć dla siebie, duże zainteresowanie.
3: A ja jestem z córką, tutaj razem tu wybieramy. Ja dla wnusia, ona dla synka.
21: Panie są pierwszy raz, czy już kolejny?
2: A na giełdzie pierwszy raz, tak. Można by wypożyczyć, ale zawsze to jest pod ręką akurat. Wzięłam to, co syn po prostu na bieżąco ogląda.
21: Później trzeba to przetransportować do domu.
2: Tak, no to jest tutaj transporter w postaci babci.
4: Dzień dobry, nazywam się Jolanta Pajak, jestem kierownikiem działu gromadzenia i opracowania zbiorów i odpowiadam za giełdę książki bibliotecznej, która odbywa się w naszej bibliotece.
21: No właśnie, już kolejny raz ta giełda, ale i tłumy o niej wiedzą, bo są i przyszły już na sam początek, ale przypomnijmy, na czym to polega?
4: Sprzedajemy książki, które gromadzimy przez cały rok i takie, które nam zostają z poprzednich giełd. Są to książki pozyskane od czytelników naszych, od mieszkańców Wrocławia, którzy często sprzątają mieszkania po rodzinie, którzy się przeprowadzają, nie mają co z tymi książkami zrobić. My przyjmujemy książki do biblioteki. Jeżeli danych tytułów nie mamy, jeżeli są to cenne tytuły i chcemy je do naszych zbiorów zgromadzić, to je wtedy gromadzimy, a pozostałe przekazujemy na giełdę, żeby ich nie wyrzucać, żeby nie wyrzucać na makulaturę, żeby dać im drugie życie, żeby mogły dalej egzystować i cieszyć czytelników. I sprzedajemy je za taką symboliczną kwotę 5 zł, aby ruszyły w dalszy obieg.
21: Jakie to są książki? Tutaj są podzielone działami.
4: Tak, jest bardzo dużo książek. Starałyśmy się, w ogóle mamy na całą giełdę ponad 10 tysięcy książek. Stąd, że tutaj na dole gdzieś 3 tysiące się mieszczą. Są to książki z różnych dziedzin. Bardzo dużo mamy w tym roku literatury dziecięco-młodzieżowej, ponieważ dział dziecięcy jakby czyści się, robi taką, ożywia swój dział, bardzo dużo nowych zamówień. No i musiał się pozbyć starych książek, książki, które nie są już wypożyczane, a o dziwo na giełdzie znajdują nowych właścicieli. Bardzo dużo mieliśmy z Dolnego Śląska, bardzo dużo literatury pięknej, dużo też obcojęzycznych książek, ale jeszcze mniej jakichś poradników, sportu, rozrywki, nauk matematyczno-przyrodniczych. No starałyśmy się to jakoś podzielić, żeby móc to wystawić tutaj na dole na giełdzie.
21: Książki, ale też co jeszcze?
4: Są kasety, stare kasety, już niewiele osób słucha takiej książki mówionej na kasetach.
21: Magnetofonowe.
4: Tak, na magnetofonowych. My się całkowicie już pozbywamy, dlatego też tutaj takie można kupić. Są jakieś filmy też, jakieś audiobooki, ale to już nieduży taki zbiór, ale również można kupić u nas na giełdzie. Mhm.
21: Jaka jest strategia wykładania tych wszystkich rzeczy? Bo to nie jest tak, że wszystko naraz.
4: Prawda jest, że pierwszego dnia zaczęliśmy już rozkładać w czwartek, więc miałyśmy czas, żeby powybierać te książki. A teraz, jeżeli zrobi się tylko troszeczkę luźniej, to dokładamy. I prawdę mówiąc, mamy swoją grupę i się komunikujemy, gdzie się zrobił luz, co dowieść. I którakolwiek koleżanka, która ma chwilę wolnego, jedzie na górę do magazynów, gdzie gromadzimy przez cały rok tą książki na giełdę i dowodzi, gdzie się zrobi luźniej.
21: Mówi pani, że to są książki takie już niepotrzebne w bibliotece, ale też przynoszone przez czytelników, przez wrocławian. Czyli tutaj można znaleźć i starsze wydania, i też nowe rzeczy.
4: Tak, są. Często mamy takie nowe, praktycznie nieużywane książki, ale też dużo takich starych perełek. Naprawdę, znajdują się tu bardzo wartościowe książki, które niestety nie znajdują odbiorcy w naszej bibliotece, ale akurat ten jeden czytelnik przyjdzie po nią na giełdę. Dlatego naprawdę różnorodne, bardzo, bardzo stare lata 60., jak i nowe wydane nawet w tym roku.
21: No i ludzie wychodzą z naręczami tych książek.
4: Tak, szczególnie pierwszy dzień to jest istne szaleństwo. Już bardzo duża kolejka się utworzyła, zanim otworzyliśmy giełdę. I kupują po 20-50 książek, także naprawdę bardzo dużo. I cieszymy się bardzo, że takim powodzeniem cieszy się giełda.
21: Właśnie na giełdzie jest tłum. Kto przychodzi?
4: Przychodzi cały przekrój społeczeństwa, prawdę mówiąc. Bo przychodzą i mali, i starsi, i dużo starsi. Także cieszymy się, że odbiorca jest bardzo różnorodny.
21: To jest walka?
6: Tak, trochę tak, bo jest bardzo dużo osób i bardzo dużo osób interesuje się podobnymi tematykami. Także są takie, które są, wiadomo, mniej popularne, natomiast gdzieś na przykład fantastyka, mangi, to po prostu schodzą od razu, jak tylko się pojawią, także tak.
21: Widzę cały stosik w rękach.
6: Tak, tak, to prawda. Ja kolekcjonuję, także sporo mam już w mieszkaniu, także będzie czytane. Ceny są bardzo, no, przystępne. Przystępne zdecydowanie, jakby książka, gdybyśmy chcieli kupić ją w sklepie z książkami, antykwariacie nawet, to ceny są dużo wyższe. Tak naprawdę jedna książka, jeśli chodzi na przykład o mangi, to jest w granicach 30 zł, a tutaj mamy za 5, więc jak najbardziej warto korzystać.
21: A to rzeczywiście można znaleźć coś, czego jeszcze nie czytałaś? Coś bardziej współczesnego?
6: Tak, tak. Właśnie to jest dość ciekawe, bo na początku, jak pierwszy raz tu byłam, to myślałam, że będą same, że tak powiem, starocie. Natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu, także to są naprawdę w miarę nowe tytuły.
7: Mam pudełko z kasetami, nie spodziewałam się znaleźć kaset, ale bardzo się cieszę, że je znalazłam. Rzeczywiście.
21: Administracja, wojskowość, Monte Cassino, co to jest?
7: Tak, znalazłam to dla mojego ukochanego, on bardzo lubi tą tematykę, jest... Razem zbieramy różne takie właśnie kasety, płyty, a raczej wolimy analogowe rzeczy. I on tę książkę ma, ale myślę, że zawsze to łatwiej sobie posłuchać niż usiąść i podczytać, zwłaszcza jak się ma dużo do roboty. Także bardzo się cieszę.
21: Czyli będzie na czym odtwarzać.
7: Tak, zgadza się.
21: A przyszłaś tutaj specjalnie na giełdę, czy przypadkiem jakoś?
7: Akurat mam w tym momencie okienko na uczelni między zajęciami, więc pomyślałam, że wpadnę, skoro i tak mam trochę czasu wolnego.
21: Jak oceniasz w ogóle tę ideę, żeby takie wydarzenie organizować co roku?
7: Fajnie, fajnie. Myślę, że nawet można byłoby częściej, bo jak widać, chętni są. Książek na pewno nigdy nie zabraknie. U nas na uczelni też się coś takiego dosyć często odbywa i zawsze jest zainteresowanie tą książką.
21: Czy tutaj musisz tak rzeczywiście grzebać i szukać, żeby coś ciekawego odkryć, czy po prostu nie wiesz, gdzie ręce włożyć?
7: Przyznam szczerze, że niewiele widać, bo jest bardzo dużo ludzi, więc po prostu też nie przyszłam grzebać, raczej zobaczyć, co jest, i akurat znalazłam coś dla siebie, więc wzięłam.
1: Giełda Książki Bibliotecznej odbywa się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej raz w roku. Tym razem jest to, przypomnę, 18 do 22 maja. Komu nie udało się jej odwiedzić tym razem, pewnie będzie miał więc kolejną szansę właśnie za rok.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Opiekunowie przyzwyczajają się do swoich podopiecznych, a podopieczni do opiekunów i zawsze jest żal i przykro, jak wyjeżdżają. Ale też jest i taka ulga, jeżeli wiemy, że jedzie w dobre miejsce, gdzie będzie mieć dobrą opiekę, odpowiednie warunki. No a nam to też trochę ułatwi sprawę, dlatego że przy czwórce dużych młodych i jeszcze rodzicach wcale niełatwo jest wszystkich razem utrzymać i o nich zadbać.
9: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam o remoncie terrarium w naszym wrocławskim zoo. A dziś, skoro usłyszeliście hasło czwórka, no to pewnie ci obeznani we wrocławskich tematach domyślili się już, że będziemy mówić o kultowych czworaczkach naszych tygrysów sumatrzańskich. Jeden z nich, Musi, rusza w świat, a dokładnie do Lizbony, by założyć własną rodzinę. Kto tam na niego czeka? Wracamy do Pawła Sroki, czyli kierownika sekcji ssaków drapieżnych.
8: Na razie Starsza Tygrysia Dama. Tak to jest w ogrodach, że nie zawsze uda się zgrać idealną sytuację, ale on będzie dla niej dobrym towarzyszem, jeżeli uda się ich połączyć, no a szansa jest, no bo ona też już zna z przeszłości tygrysie towarzystwo. No a jak ona dożyje swoich dni, no to wtedy Musi ma w przyszłości szansę na partnerkę i na kontynuację tego ważnego programu.
9: A program zakłada ratowanie tego podgatunku.
8: Jest to możliwe dzięki programowi hodowlanemu tygrysów sumatrzańskich, który jest już prowadzony od wielu lat i ma na celu zachowanie tego krytycznie zagrożonego podgatunku. Co ciekawe, wrocławskie zoo ma duże zasługi w tej hodowli, dlatego że mieliśmy już tygrysy nawet i w latach 70. z powodzeniem rozmnażane. Właśnie sumatrzańskie, była też u nas para prosto z natury. Te czasy były i już minęły, gdzie zwierzęta do ogrodów trafiały prosto z natury, no ale kiedyś skądś musiały się w nich znaleźć. Wtedy tygrysy jeszcze nie były aż tak bardzo zagrożone wyginięciem. Przez wiele lat ta sytuacja się bardzo odmieniła. W tej chwili w naturze zostało już ich niewiele. No i hodowla w ogrodach zoologicznych stwarza szansę na przetrwanie dla tych tygrysów oraz umożliwia też podnoszenie świadomości na ich temat, edukację. A dzięki temu, że mamy we wrocławskim zoo Fundację Dodo, to możemy i wspierać tygrysy sumatrzańskie w naturze. Co roku wysyłamy znaczną kwotę na ich ratunek tam na Sumatrze.
9: Dlatego warto przypomnieć, że narodziny tygrysów były sensacją na skalę nie tylko wrocławską, ale i światową. Na razie jednak no nie martwcie się, bo mówimy o czworaczkach. Co z tymi pozostałymi?
8: Jeden z nich jeszcze wyjedzie poza Europę. Natomiast dla pozostałej dwójki nie mamy jeszcze rekomendacji, ale jesteśmy po ustaleniach z koordynatorem, że bardzo byśmy chcieli, żeby jedno z nich mogło u nas zostać. Są takie udane, zdrowe, pięknie wyrosły, więc chcielibyśmy, aby do przyszłej pary mógł jeden z nich zostać. I czy to będzie Kampar czy Indera, z każdej opcji będziemy szczęśliwi.
9: Paweł Sroka, czyli kierownik sekcji ssaków drapieżnych, wspomniał też przed chwilą o wrocławskiej fundacji Dodo, która wspiera tygrysy sumatrzańskie w naturze.
10: Marta Gądek, prezes Fundacji Zoo Wrocław Dodo. Fundacja Zoo Wrocław Dodo oraz Zoo Wrocław od wielu lat wspiera tygrysy sumatrzańskie występujące w naturze. Wspieramy finansowo organizację White Cat Conservation, która działa w Indonezji na Sumatrze i tak naprawdę wszelkie działania, które mają miejsce w Parku Narodowym Kręci Seblat, czyli wspomaganie rangersów, wspomaganie ochrony, monitoring, analiza zdjęć, fotopułapek, te właśnie działania wspierane są z funduszy zebranych przez nasze organizacje. Znaczy od wielu lat cały czas mówi się, że jest to około 400 do 600 dzikich tygrysów w naturze. Tego do dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić. Nie ma takich konkretnych danych nawet w wyniku fotopułapek, w wyniku analiz fotopułapek. Niestety są one ciągle krytycznie zagrożone wyginięciem, co wynika z tego, że parki narodowe czy rezerwaty na wyspie Sumatrze są mocno, są po prostu oddalone od siebie i przez to tygrysy nie mają możliwości wymiany przestrzeni, nie mają jak się przemieszczać.
9: Wy za to ze swoich domów możecie przemieścić się do naszego Zoo Wrocław, no i przyjrzeć się tym pozostałym ze stada tygrysów. Do tego zachęca prezes Fundacji Zoo Wrocław Dodo Marta Gądek, którą właśnie usłyszeliście, ale i ja osobiście. Osobiście zachęcam was również do przypomnienia sobie właśnie teraz, bo teraz będziemy o tym mówić, zasad wyrzucania różnych śmieci we Wrocławiu. Trwa sezon remontowy, sezon wymiany ubrań też, czy w ogóle innych porządków. Co za tym idzie? Pozostaną po tych sprzątaniach odpady. No i warto by było wyrzucić je w odpowiednie miejsca. Co gdzie? O tym teraz.
11: Maciej Fedorczuk, rzecznik ekosystemu.
9: Zacznijmy od tych remontów. No i przy remoncie pojawiają się różnego rodzaju śmieci. Głównie gabaryty, czyli te rzeczy, które często widzimy albo na klatkach schodowych, bo one tam koczują, dopóki nie przyjedzie kontener, albo właśnie są wyrzucane w nieodpowiednich miejscach. To co to są te gabaryty? Zacznijmy od tego.
11: Ja zwrócę uwagę na wstępie, że to właśnie od nas zależy, jak nasza okolica będzie wyglądała. Służby miejskie, ekosystem, wykonawcy, to jest jedno, ale nasza odpowiedzialność to jest każde drugie, dlatego że jeżeli będą te odpady gospodarowane we właściwy sposób, to też jakieś interwencyjne sprzątania nie będą potrzebne, więc dobrze, że zwracasz uwagę, jak w ogóle rozróżnić, co jest gabarytem. W skrócie wszystko to, co w standardowym pojemniku się nie zmieści, to już jest gabaryt. Oczywiście, jeżeli zmieści się w jakiś taki wymuszony sposób i zajmie cały pojemnik, to też jest gabaryt, więc tutaj zdrowy rozsądek wchodzi do gry. Natomiast wszystkie meble, rowery, tego typu większe przedmioty już traktujemy jako gabaryty i należy je albo zanieść do kontenera na gabaryty, który minimum raz w miesiącu na każdym osiedlu jest, a jeżeli nie do kontenera na gabaryty, mieszkamy na przykład bliżej w centrum lub nasza spółdzielnia, wspólnota w inny sposób gospodaruje gabarytami, to też można wystawiać je w niektórych miejscach, ale sprawdźmy to oczywiście wcześniej, pod wiaty śmietnikowe, tylko że weźmy pod uwagę fakt, że jeżeli wywóz jest w czwartek, to wystawmy te gabaryty w środę. Tylko i wyłącznie w środę lub właśnie z samego rana w czwartek, żeby one tam nie zaśmiecały okolicy.
12: Mhm, ale wiem chyba też, że można zamówić taki kontener. To znaczy, jeżeli jest potrzeba na osiedle, nie wiem, zaraz pewnie powiesz naszym słuchaczom, jak to dokładnie wygląda, jak wygląda procedura, ale że można zamówić, żeby ten kontener był podstawione więcej niż ten raz.
11: Zamówień indywidualnych nie realizujemy, więc jeżeli ktoś miałby taką potrzebę prywatną, no to wtedy jednak trzeba skorzystać z usług prywatnej firmy. Natomiast jeżeli uznamy, że faktycznie liczba podstawień na naszym osiedlu, w naszej okolicy jest zbyt mała, zgłośmy to do zarządcy. On ma takie uprawnienia, żeby wnioskować do nas, czyli do ekosystemu z prośbą o zwiększenie liczby podstawień. My w miarę możliwości staramy się oczywiście mieszkańcom zawsze pójść na rękę.
12: Przy remontach też pojawia się kwestia chociażby gruzu. Czy gruz też jest tym gabarytem, albo inaczej, gdzie go wyrzucać?
11: No właśnie, jeszcze może wracając też do gabarytów, jeżeli oczywiście nie pasuje nam termin podstawienia gabarytów lub chcemy tu i teraz zrobić z nimi porządek, to wpakujmy te wszystkie, potocznie mówiąc, graty w samochód i zawieźmy na PSZOK. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje takie rzeczy i właśnie dlatego o tym mówię, że podobnie jest z gruzem. Gruzu nie wolno wyrzucać do kontenera na gabaryty, ale można go przywieźć na PSZOK, tam przyjmiemy, nie ma z tym żadnego problemu. Podobnie jest na przykład z armaturą, z takimi pozostałościami po remoncie łazienki. To również nie powinno trafić do kontenera na gabaryty, często to się zdarza, więc uczulam, że tutaj właściwym adresem także jest PSZOK. Jeżeli mamy mniejsze przedmioty, właśnie tak zwane odpady problemowe, jakieś pozostałości farb, po chemikaliach na przykład, tego typu rzeczy, to kursuje także SHOP, czyli samochód zbierający odpady problemowe. Na naszej stronie ekosystem.wroc.pl można sprawdzić harmonogram i wtedy, kiedy SHOT będzie na osiedlu, można takie mniejsze rzeczy do niego przynieść. Także jest dużo możliwości. Wystarczy odrobina chęci, żeby sprawdzić, która najbardziej nam w danym momencie odpowiada.
12: Tak, bo faktycznie wydaje mi się, że jak robimy te remonty i tak by się wydawało, wanna, no to też duża, to gabaryt, albo te właśnie rzeczy łazienkowe, o których wspomniałeś. I tak na pierwszy rzut oka, jak w przypadku, no myślę, że sporej ilości różnych śmieci. Każdy może mieć tam swoją ideę co do śmietnika, gdzie chce te śmieci wyrzucić. A jeszcze myślę o elektrośmieciach, bo to też są rzeczy, które często wymieniamy.
11: Tak, dokładnie. Ja sobie zdaję sprawę, że często te zasady segregacji dla niektórych mogą być nieintuicyjne.
12: No bo jest dużo niuansów.
11: Jest dużo niuansów, oczywiście. To też jest taka branża, której trzeba się nauczyć, to wiem po sobie. I polecam, jeżeli mamy wątpliwości, skorzystać z naszej wyszukiwarki na stronie ekosystemu. Tam można sobie sprawdzić właśnie dokładnie pod hasłem, gdzie wyrzucić, gdzie powinien trafić dany odpad. Elektroodpady akurat to również nie jest rzecz, która powinna trafić do gabarytów. Ich odpowiednim miejscem jest PSZOK. Są także punkty zbiórki elektroodpadów często w marketach elektronicznych, więc sprawdźmy, czy w najbliższej okolicy takiego miejsca nie ma, bo to być może będzie wygodniejsze niż wieźć takie odpady do PSZOK-a od razu lub czekać na SHOP-a. Także też rekomenduję takie rozwiązanie i generalnie ta wyszukiwarka może być bardzo pomocna.
12: Mhm. Tak też sobie pomyślałam, bo wspomniałeś o chociażby farbach, a pewnie po remontach zostaje też styropian albo kartony. To jest też ważne o tym, co wspomniałeś na początku, czyli chociażby to, żeby na przykład te kartony przy wyrzucaniu składać, bo może być ich całkiem sporo, a nie jesteśmy pewnie jedyni, którzy ten papier wyrzucają.
11: Tak, tego trzeba pilnować. Starajmy się po prostu też dbać o takie dobro wspólne, czyli składać kartony, inne odpady też rozdrabniać w możliwie taki sposób, żeby po prostu do pojemnika zmieściło się ich jak najwięcej. Papier jest dobrym przykładem. Co do styropianu, no to jeżeli on jest opakowaniowy, czysty, to może bez problemu trafić do żółtego pojemnika. Jeżeli to jest styropian budowlany, są tam jeszcze domieszki innych różnych tworzyw, no to tutaj właściwym adresem będzie również PSZOK na taki styropian. A propos tych takich właśnie różnych niuansów, często nam się wydaje, że szkło na przykład, lustro jest szkłem, też po remontach czasem wyrzucamy lustra, więc no skoro lustro to szkło, no to wrzucę to do szkła. No ale właśnie, to jest szkło, pojemniki, które mamy na osiedlach są na szkło opakowaniowe. Lustro topi się w innej temperaturze, powinno trafić do odpadów zmieszanych. Podobnie jest na przykład z paragonem, to też taka pułapka. Myślimy sobie papier, no jakby nie było papier, ale jest to papier termiczny.
14: Ma inną strukturę, teraz o tym pomyślałam.
11: Dokładnie tak, też topi się w innej temperaturze, też nie jest to w 100% taki naturalny papier, więc również do odpadów zmieszanych. Jest kilka takich niuansów i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nasza wyszukiwarka. Można sprawdzić, mamy też infolinię, jeżeli byłby kłopot ze skorzystaniem z wyszukiwarki, więc zachęcam do takich rozwiązań, żebyśmy mieli pewność, że postępujemy z odpadami jak należy.
14: Mhm. Wiosna to też, omówiliśmy te remonty mieszkań, ale wiosna to też taki czas, kiedy zaglądamy do szafy, trzeba wymienić i okazuje się, że tych rzeczy jest całkiem sporo. Jeżeli się nie mylę, to z tymi ubraniami, butami, tekstylia zmieniły się chyba zasady, jeżeli chodzi o ich wyrzucanie.
11: Tak, dokładnie. Wiosna to jest dobry moment na różne zmiany, również garderoby i tutaj z pomocą z kolei przychodzi SZOT, czyli samochód zbierający odzież i tekstylia. Zmieniły się, tak jak wspomniałaś, zasady. Już nie wyrzucamy tekstyliów do odpadów zmieszanych. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie harmonogramu też na naszej stronie właśnie SZOT-a, który podjeżdża na każde osiedle i zbiera tekstylia. Możemy przynieść je właśnie w dogodnym dla nas momencie, kiedy będzie podstawienie samochodu. Tych podstawień jest dużo, to jest kilkadziesiąt kursów dziennie, więc naprawdę jest dużo możliwości, żeby je przynieść. Nie trzeba jechać od razu na PSZOK. Tekstylia to też jest taka frakcja, która, no umówmy się, może trochę poczekać na swoją kolej. Ona nie wydziela żadnego zapachu, nie zajmuje też tak dużo miejsca jak odpady gabarytowe, więc można poczekać na przyjazd SZOT-a, a jeżeli czekać nie chcemy, zapraszamy na PSZOK. Wrocławianie z tego rozwiązania bardzo chętnie korzystają. Nas to cieszy. Jesteśmy gminą w Polsce najefektywniej zbierającą tekstylia. Tutaj dzierżymy pierwsze miejsce z dumą, gdyż ta ilość tekstyliów wyrzucanych w odpowiedni sposób na jednego mieszkańca w takim przeliczeniu jest po prostu najwyższa. W ubiegłym roku zebraliśmy przez SZOT i PSZOKi ponad 610 ton. A co do tekstyliów, no to też tutaj mamy taką małą uwagę, o której głośno staramy się mówić, że bardzo dużo tych ubrań, które tam znajdujemy, no właściwie mogłoby bez problemu służyć komuś innemu dalej. Trafiając do SZOT-a to już się nie zdarzy, więc to taka sugestia z naszej strony, żeby przed oddaniem tekstyliów do SZOT upewnić się, że nie posłużą komu innemu, że nie są w dobrym stanie. Jeżeli są, to być może butik cyrkularny.
14: No we Wrocławiu sporo jest takich inicjatyw tej wymiany ubrań.
11: Dokładnie, sąsiedzkie wymiany, może jakieś punkty pomocowe, SZOT na tym ostatnim etapie, kiedy wiemy, że po prostu danej rzeczy już wypadałoby się pozbyć raz na zawsze.
14: Więc jeśli i wy raz na zawsze będziecie się pozbywali czy to tych ubrań, czy innych odpadów, takich jak chociażby gabaryty, no to pamiętajcie o zasadach, które przybliżał nam dziś rzecznik ekosystemu Maciej Fedorczuk.
17: Reklama. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
18: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
23: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
24: Jak tak, to Allegro.
17: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
25: O reklamie.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Na początek zagadka, co wspólnego z hejtem mają motyle i wrocławski autobus MPK.
5: Jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany.
4: U nas będzie teraz o hejcie, sposobach radzenia sobie z nim oraz o wrocławskiej kampanii o nazwie Hate Over. Stąd te motyle i stąd ten autobus MPK. Wyjaśnimy to po kolei. Najpierw sprawdźmy, jak to jest z tym hejtem we Wrocławiu? Czy macie z nim do czynienia?
6: Wydaje mi się, że to jest powszechna jakby sytuacja i że występuje faktycznie. Osobiście mnie nigdy nie dotknął, ale znam ludzi, których dotykał hejt. Tak.
4: I z jakich powodów?
6: No, w sensie tak naprawdę myślę, że to może być błahostka najmniejsza.
4: A powiedz mi jakiś przykład, czego dotyczyło takie?
6: To znaczy bardzo często myślę, że na pewno seksualna orientacja, na pewno na przykład, nie wiem, jakieś większe osoby bardzo często takiego bezpośredniego hejtu doświadczają i to też nie tylko jakby w mediach społecznościowych, ale też takich face-to-face sytuacjach. Bardzo często słyszałem, że właśnie jakaś grubsza osoba po prostu jest bezpośrednio obrażana. Tak, i to jest jakby jest coś, co kompletnie nie jest. Wydaje mi się, że mało się o tym mówi w ogóle. I że to jest jakby bardzo powszechne nadal. Coś takiego, na co może powinniśmy bardziej zwracać uwagę nadal.
4: A ciebie dotknął hejt albo jakieś osoby, które znasz?
7: Nie, no to bardziej to się okazuje w internetach, a na przykład ja z internetu tak średnio korzystam, więc nie miałem na przykład okazji.
4: Czy spotkałeś się z hejtem?
8: Dobre pytanie, w sumie to ciężko mi hejtować tak naprawdę. Oczywiście czasem to nie... Może są takie momenty w moim życiu, kiedy mogą mi hejtować, jednak nie hejtują, no bo mam, ja umiem jak postawić te granice między sobą i innymi ludźmi, więc nie.
4: Ale jest ten hejt w ogóle?
8: Wiem, że istnieje ten hejt odnośnie innych ludzi. Te ludzie spotykają się z nim, to na przykład jestem w ogóle z Białorusi, nie? I inni ludzie z Białorusi czasem spotykają się z takim hejtem, czasem mówią wyjechać gdzie nie

0: które, nie wiem, zrobią coś przypadkiem i później tak wylewa się na nich fala tego wszystkiego.
1: Przypadkiem w sensie?
0: No, przypadkiem, no są takie sytuacje, że ktoś nagrywa tam TikToki, ma mało wyświetleń, a jest jeden TikTok, który tak się wybije, że on przez całego TikToka lata i po prostu coś tam, ktoś źle coś powiedział, zły dobór słów, dobór, nie wiem, gestów czy czegoś i ludzie już po prostu leci cały hejt na tę osobę.
1: A tak w realu hejt jest wokół was?
2: Z pewnością jest, tylko że jakby to powiedzieć, w internecie ludzie bardziej hejtują innych, bo...
0: W realu tak jak jest coś takiego, mi się wydaje, że człowiek nie podejdzie z jednej strony i nie powie tego w twarz. Powie, jak to w plotkach, woli powiedzieć dla innej osoby, a w twarz nie powie tego do ciebie. Tak mi się wydaje.
1: Hejtover. Tą kampanią Wrocław chce przeciwdziałać hejtowi. Posłuchajcie, jaką rolę odgrywa w niej autobus MPK Wrocław.
3: Generalnie autobus pełni rolę taką wieloraką. Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Po pierwsze, jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany, wystrojony wewnętrznie. Można tam po prostu wejść, chwilę pobyć, wyciszyć się. To jest jakby pierwszy krok. Drugi krok. W autobusie znajdują się różnego typu ulotki, czy mówiąc metaforycznie narzędzia, dzięki którym można się dowiedzieć, czym jest hejt, jak na niego można reagować, gdzie można znaleźć pomoc, jak działać, żeby samemu nie być hejterem. Oprócz tego jest znowelizowany w środku, w autobusie do przejrzenia, jeśli ktoś ma wielką potrzebę, to i do zabrania ze sobą, informator wsparcia, gdzie młody człowiek, rodzic, nauczyciel, opiekun znajduje kompleksową informację o bezpłatnych możliwościach skorzystania ze wsparcia i pomocy w przypadku, gdy się gdzieś zetknęło z hejtem, jest się hejtowanym albo, co ciekawe, bo na to też chcemy w tym roku zwracać uwagę, samemu się hejtuje. Czasem człowiek, który hejtuje, też potrzebuje pomocy, żeby z tego kręgu wyjść. Autobusy będą, czyli jak się wchodzi do autobusu, to samemu się wkrótce zadecyduje, w jakim celu się tam wchodzi. W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek, bo odwiedzamy ten autobus i z niego wychodzimy, pełnej porady psychologicznej. Nikt tam nie otrzyma, ale otrzyma pierwsze wsparcie. Jeśli ma bardzo duży kłopot, to psycholog też będzie wiedział, co zrobić od razu, jak działać natychmiast, albo jak pokierować i opowiedzieć, co powinno się robić w dalszej kolejności. Animator będzie też udostępniał narzędzia, dzięki którym samemu będzie można było sprawdzić, to jest takie fajne kółko, na jakim etapie jesteśmy, czy z jaką sytuacją się spotykamy, czy jest to dopiero jakiś zupełny początek i w sumie totalnie niegroźny i wystarczy o tym komuś powiedzieć, czy jest to już niebezpieczeństwo i trzeba szukać wsparcia, czy jest to już zagrożenie życia i trzeba wtedy natychmiast udzielać bądź zwrócić się o pomoc specjalistyczną. To jest takie nowe narzędzie, które zawiera fazę opisu, co się dzieje, a z drugiej strony pojawia się w okienku odpowiednia informacja, na jakim etapie jesteśmy i co w związku z tym trzeba zrobić. Dlatego szkoły podstawowe, że z ogromną przykrością trzeba stwierdzić, że hejt dotyka już absolutnie najmłodszych. W zasadzie dziecko, które dostaje komórkę do rąk, oby jak najpóźniej się to działo, to apelujemy też o to, już jest narażone na to, że spotka się z jakimś rodzajem cyberprzemocy czy hejtu. Dlatego podstawowe szkoły, bo trzeba zaczynać od samiutkiego początku i wtedy mamy szansę uchronić dzieci i zapobiec tym sytuacjom związanym z cyberprzemocą czy hejtem w sieci. Autobus będzie się pojawiał pod szkołami podstawowymi według ustalonego harmonogramu, który ustalamy z Departamentem Edukacji. Szkoły nas albo zapraszają, albo my sami kierujemy zapytanie, czy szkoła nie chciałaby takiej wizyty autobusu. I jednocześnie, kiedy autobus podjeżdża pod szkołę, to ta szkoła ma w tym dniu takie krótkie szkolenie dość dynamicznego i interaktywnego wykładu o cyberbezpieczeństwie. A potem dzieci po tym wykładzie odwiedzają, jeśli oczywiście chcą, jeśli mają ochotę, po lekcjach czy w czasie lekcji ten autobus, żeby właśnie skorzystać z miejsca, o którym mówiłam.
4: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. To kampanią Hejtover przede wszystkim chcemy pokazać konsekwencje tego hejtu. Myślę, że większość zna konsekwencje, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że można na pewnym etapie się zatrzymać i po prostu szukać wsparcia. I w tej kampanii chcemy pokazać miejsca we Wrocławiu, gdzie to wsparcie można uzyskać. Ale również w tej kampanii przygotowaliśmy taką tarczę cyberprzemocy, w której można sobie sprawdzić natychmiast, czy to, co nas dotyka, to jest moment, w którym wystarczy zmienić swoje zachowanie, czy to jest moment, w którym już należy szukać pomocy, lub moment, w którym na pilnie należy szukać pomocy. Bo musimy naszym dzieciakom powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jedno złe słowo, które ich spotyka.

0: spotyka, tylko pokazać, że ono po pierwsze nie musi ich spotykać, po drugie nie musimy sobie nawzajem mówić, hejtować się, bo to ma konsekwencje na całe życie.
1: Na tyle, na ile Państwo mają to zdiagnozowane, co można powiedzieć o skali tego hejtu we Wrocławiu?
0: No skala jest ogromna, jeżeli większość dzieciaków nie tylko we Wrocławiu, w Polsce, bo to bardzo ważne jest, że hejt to nie jest tylko temat wrocławski, tylko to jest ogólnopolski wszystkich naszych dzieciaków. Jeżeli większość dzieciaków uznaje, że przyjmuje ponad 80%, że hejt po prostu występuje i tak jest i należy z tym żyć, no to my chcemy powiedzieć nie. Hejt występuje, ale my nie musimy się na niego zgadzać i to od nas zależy, czy ten hejt dalej będzie, czy nie, bo dobre słowo można, jedno słowo, tak jak efekt motyla, jedno słowo może zmienić tą przestrzeń, rzeczywistość naszą codzienną. Jeżeli im więcej dzieciaków będzie wiedziało, że nie zostaje samo z tym tematem, z problemem hejtu, to będzie miało przekonanie, że możemy zmienić świat, że świat jest do zmiany w ich rękach. I co jeszcze ważne, w tej kampanii zaopiekowujemy wspieramy nie tylko dzieciaki czy młodzież w szkołach podstawowych, ale również rodziców i nauczycieli. Będą osobne warsztaty dla nauczycieli, jak reagować, jak wspierać, ale również jak zwracać uwagę na to, że ten hejt jest. Bo czasami w szkole zdarza się, że dzieciaki się wyzywają i być może to już jest moment, w którym trzeba natychmiast reagować, bo dużo rzeczy dzieje się na telefonach, na komunikatorach, a to tylko jest czubek góry lodowej, to co się dzieje w szkołach. Ale również warsztaty obejmują rodziców, ponieważ niezwykle ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, na co zwracać uwagę, jak reagować, no bo sposób reakcji jest niezwykle ważny, bo zła reakcja może spowodować, że dziecko się zamknie w sobie, albo się nie przyzna, albo się będzie po prostu wstydziło, albo będzie właśnie uważało hejt za normalność, która po prostu musi z nim być, a to nieprawda.
1: Ja jeszcze wrócę do kwestii diagnozy sytuacji. Po poprzednim roku, kiedy również była kampania odnośnie hejtu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, co Państwo mogą powiedzieć właśnie o tej skali hejtu cały czas?
0: Jest duża skala, ale to, co nas ucieszyło, nie ukrywam, że liczyliśmy na to, ale jednak zaskoczyło, ogromne zaangażowanie młodzieży w tą naszą kampanię, czyli tysiące reakcji na portalach, na mediach społecznościowych. Ogromne zainteresowanie autobusem. Dzieciaki wchodziły, brały informatory wsparcia, skanowały kody QR, które odprowadzają do informatora wsparcia. Były zaangażowane. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek, bo przypomnę, że w autobusie były dwie skrzyneczki na hasła antyhejtowe, ale również na możliwość opisania sytuacji hejtowej, która mnie spotkała. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek i naprawdę no, skala zaangażowania młodzieży pokazuje po pierwsze, że to jest niezwykle potrzebne, po drugie, że trafiliśmy z narzędziami, bo nie każda kampania trafia do młodych ludzi. W zeszłym roku trafiliśmy z narzędziami, jestem przekonana, że w tym roku adekwatne narzędzia do dzieci młodszych, czyli w szkołach podstawowych, będą równie angażujące. Naszym oczywiście absolutnym partnerem jest MPK, bo bez MPK nie ma autobusu, ale naszym partnerem również będzie, jest w tym roku ZOO, które brało udział w przygotowaniu tej całej kampanii i tych narzędzi. Będzie niedługo ogłoszony konkurs dla młodzieży, dla dzieciaków w szkołach i w nagrodę będą warsztaty w ZOO i wizyta w motylarni, ale również opowieść o tym, jak hejt występuje, a w zasadzie nie występuje wśród zwierząt. Mówimy, że najfajniejsze lekcje to są lekcje w terenie, a w ZOO jestem przekonana, że będą fantastyczne i będzie to dla dzieciaków bardzo atrakcyjne, no i może łatwiejsze do przyswajania wiedzy.
1: Wrocławscy uczniowie mogą skorzystać też z darmowych porad psychologów online w ramach programu Zdalny Psycholog.
2: Marcin Miedziński, Departament Edukacji. Program Zdalnego Psychologa jest to uzupełnienie oferty, która ma szkoła wsparcia psychologicznego. Oprócz tego, że uczeń ma możliwość skorzystania ze wsparcia w szkole, to chcieliśmy też dostarczyć taką możliwość, która zapewnia anonimowość i łamie tą barierę dotarcia. Niektórzy po prostu się wstydzą skorzystać z pomocy psychologicznej w szkole, nie chcą być widziani po prostu pod gabinetem psychologa, bo może to się wiązać z jakimś właśnie hejtem czy wykluczeniem w ich ocenie.
1: Jaka to jest skala dostępności dla poszczególnych uczniów?
2: Zdalny psycholog to jest taka nakładka na stronę internetową, czyli uczeń wchodząc na stronę internetową swojej szkoły, a większość szkół we Wrocławiu ma tą nakładkę zainstalowaną i nasze wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wyśle się taka słuchawka, I może skorzystać z kilku opcji kontaktu z psychologiem. Może to być czat tekstowy, jeżeli nie chce w jakiś sposób, nie wiem, się ujawniać. Może to być rozmowa telefoniczna bądź rozmowa wideo. Może się łączyć ad hoc, po prostu w razie potrzeby, od 8 do 20, od poniedziałku do piątku, taka jest dostępność. Bądź się umówić według kalendarza na konkretną godzinę, która akurat z jakiegoś powodu jest dla niego odpowiednia.
1: Jakie jest zainteresowanie?
2: Powiem tak, zainteresowanie jest duże, połączeń jest sporo. Nie chciałbym mówić, czy w danej szkole jest dużo, czy mało połączeń, bo to z różnych rzeczy wynika. To, że gdzieś w jakiejś szkole jest dużo połączeń, to nie znaczy, że tam są problemy, a tak czasami to jest interpretowane. A to, że gdzieś w jakiejś szkole połączeń nie ma, to nie znaczy, że to jest taka świetna sytuacja. Staramy się docierać z tą informacją do rodziców i do dzieci. Chcemy, żeby korzystali z tej możliwości. Na pewno wartościowe w tym wszystkim jest to, że te połączenia nie są krótkie, tylko to jest około średnio 20 minut, także to nie jest tak, żeby ktoś dzwoni sobie i sprawdza, co to jest w ramach jakiejś zabawy, czy po prostu sprawdzania nowej usługi, tylko w tym czasie jest udzielane rzeczywiście wsparcie i dzieci są kierowane, czy rodzice, do już opieki instytucjonalnej, która w danej sytuacji jest konieczna. Ale tych połączeń w skali miasta jest kilka tysięcy.
1: Dzisiaj rozmawiamy w kontekście hejtu. Z jakimi problemami tak generalnie zgłaszają się uczniowie i czy właśnie hejt też tam występuje?
2: W ramach znanego psychologa? Tak, oczywiście. Hejt jest jedną ze składowych tych problemów, które są zgłaszane w ramach zdalnego psychologa. Najczęściej to są problemy związane z dorastaniem, tak kategoryzują to psycholodzy, są problemy dorastania, problemy w kontakcie z rodzicami, z relacją z rodzicami i rówieśnikami.
1: Wracając jeszcze do hejtu, statystycznie w internecie doświadcza go co drugi nastolatek.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: No hej, tutaj Julka Drobiszewska. Tak jak mówiłam, do końca maja będę upierdliwa i będę was bombardować tematem WROW Festiwalu, czyli wydarzenia promującego dolnośląskich artystów. Było przypomnienie o warsztatach, które będą dostępne dla tych zainteresowanych oczywiście w trakcie eventu, a teraz ostateczne przypomnienie o line-upie, a więc o muzykach i zespołach, którzy wystąpią na imprezie. Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. To może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało?
8: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca, ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
7: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie, albo
8: jakiś tak, znajomy jest.
7: Albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
8: Dokładnie. I tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
7: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam kto, co to, to były Czechy?
8: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
7: Okay.
8: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
7: Okay.
8: W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
7: Więc Dolny Śląsk.
8: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy ze zespołem Safe World. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
7: Wiadomo, bo teraz ta mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
8: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę, pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być około 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, że takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky. Tu Julka chyba kojarzy.
7: Ja kojarzę, dlatego, że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, tak, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym w ROFie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona... specyficzna.
8: Intensywna, powiedziałabym.
7: Tak, intensywna. Myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony... kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie. Jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
8: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
7: Mieszanka.
8: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
7: W końcu mamy rap.
8: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
7: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
8: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tant Freaky mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
7: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
8: Dziękuję.
7: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto... Chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić wejście na poniedziałek.
8: Dokładnie, tak można właśnie na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie. I to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
7: To tak jak wspominałaś, te u was te zasady pięcioletnie istnieją.
8: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że no nie
7: spadli.
8: Tak, nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu wiem, ale jest.
7: Aczkolwiek chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, jak słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
8: Tak, my to widzimy i generalnie...
7: Na Zetce też widzieliście.
8: Dokładnie, na Zetce było to zauważalne. No tak jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia, gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
7: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
8: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
7: Trzeba było się nasłuchać.
8: Tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka... 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
7: ale jest aż
8: każdy
7: 15,
8: coś znajdzie
7: więc
8: dla siebie.
7: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej
8: nam
7: pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest to jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
8: Dokładnie i tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
7: Gdyby tak, tutaj... znamy ten problem.
8: Tak,
7: myślę, że każdy zna ten problem też.
8: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na Wrofie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
7: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani, no to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
8: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
7: No, czyli przed Bożym Ciałem.
8: Można połączyć z Dniem Dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć.
7: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego Wrofa. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
8: No wiesz, zależy czy chodzi o wiedzę czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze...
7: No nie wiemy, że mamy jakieś perełki właśnie, w naszym mieście czy regionie.
8: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowy zespoły, może usłyszycie swój nowy ulubiony zespół. Nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż, no po prostu fajnie
7: jest
8: z nami być.
7: Jest co robić.
8: Tak, tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę. Już tutaj szukam naprawdę słów.
7: No ja zdradzę, może ja zachęcając to zdradzę, że na poprzednim dużym WROF-ie rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając skończyłam WROF-a koło pierwszej, drugiej mniej więcej. O tej wracałam do domu, także myślę, że warto, bo każdy jak wspominasz znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić. Do rynku nie ma daleko, może dokładnie pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje. Pewnie. Na speed meetingach poznać kogoś. Opcji jest wiele.
8: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkać się zajaw Kowiczów.
7: Ola Kubera, organizatorka WROF-a, czyli festiwalu dla dolnośląskich artystów i jak słyszeliście ogólnie zajawkowiczów muzycznych, zachęcała nas przez ten ostatni czas do brania udziału evencie. Osobiście również wam polecam, bo z własnego doświadczenia wiem, że nigdy nie wiadomo, kogo na tym WROF-ie poznacie i jak ta znajomość zaowocuje. Także z ręką na sercu polecam branie udziału i pamiętajcie, że same koncerty są darmowe, a na konferencje, czyli te między innymi warsztaty, trzeba zakupić bilet. WROF rusza 29 maja i potrwa przez cały weekend do 31 maja.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Robimy stworki teraz z pierogów. Sypać mąką? Proszę bardzo.
11: A ciągle jestem tutaj.
12: Będziemy razem.
10: Praca wspólna, dobrze?
1: Takie warsztaty spędzania wolnego czasu, ale też kursy prawa jazdy, mieszkania treningowe czy diagnozy psychiatryczne to między innymi dostają uczestnicy programu Wsparcie nie tylko na starcie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Sprawdźmy, na czym polega ten nowy, duży wrocławski projekt.
13: Projekt obejmie wsparciem prawie 700 osób. Magdalena Wdowia-Gurmańczyk, Departament Spraw Społecznych. Jest to wsparcie ogólno pojętej pieczy zastępczej, ale w ramach projektu będziemy wspierać po pierwsze rodziny biologiczne, po drugie rodziny adopcyjne, czyli dzieciaki w pieczy zastępczej, i po trzecie nasze dzieciaki, które są u nas w instytucjonalnej opiece we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania. W ramach projektu będziemy na przykład wspierać w procesie usamodzielniania się, czyli dzieciaki, które wychodzą od nas z pieczy zastępczej, kończą 18 lat i wychodzą w dorosłe życie. Wtedy będą kierowane do mieszkań treningowych. Te mieszkania treningowe będą pod stałą opieką trenera i opiekuna i tam dzieciaki będą się uczyły dorosłego życia, czyli jak wchodzić w to dorosłe życie. Będą miały możliwość tam nabycia kompetencji zawodowych, na przykład nauki prawo jazdy, ale również będą miały warsztaty z zakresu tego, jak spędzać czas wolny, czy jak w ogóle wchodzić na rynek pracy.
1: Bo tego wszystkiego trzeba uczyć.
13: Myślę, że każdego trzeba tego wszystkiego uczyć, a co ważniejsze, trzeba wspierać. To są dzieciaki, to jest młodzież, przepraszam, ja mówię dzieciaki, bo uznaję, że to są przecież wszystko, to są nasze dzieci. To są dzieciaki, które mają niełatwą przeszłość, z różnych powodów, niezależnych na pewno od siebie, są u nas w opiece instytucjonalnej, tym bardziej wymagają wsparcia. Tak jak każde dziecko wychodzące nawet z domu rodzinnego wymaga tego wsparcia, nauki tego, co po kolei, jak, że się płaci za prąd, czy się robi prawo jazdy, czy jak wejść na ten rynek pracy.
14: Anna Czujko, wiceprezes Fundacji Zobacz Mnie. Warsztaty spędzania wolnego czasu to są takie zajęcia, na których opiekunowie zastępczy, ale też i rodziny biologiczne podpatrują, w jaki sposób efektywnie i fajnie spędzać czas z dzieciakami, żeby one rzeczywiście były zaangażowane, oderwały się od telefonów.
15: Pierożki z jagodami i z truskawką.
1: Jak się robi te pierogi? Co robiłyście?
15: Ciasto na początek, a potem wkładałyśmy tam farsz. Zaklejałyśmy z truskawkami i z borówkami. I to mieszałyśmy jeszcze potem.
10: Robimy stworki teraz z pierogów.
16: Można serduszka, można poeksperymentować, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to śmiało.
15: No, to
16: się chyba nie wyjdzie.
15: A szeroki snów.
10: Kogo podsypać mąką?
15: Nie.
10: Proszę bardzo.
11: A wziąłem
12: tutaj. Będziemy razem.
10: Praca wspólna, dobrze?
16: Fajnie, nie? Wasze pierogi będą słynne na cały Wrocław.
17: Mam pełną.
10: Masz nową.
12: Ula, ale teraz nie łączymy, ok? Dopiero kiedy wy zrobimy.
10: Teraz musisz to ciasto.
12: Mam leciutkie. To jest mega cieplutkie, leciutkie.
14: Takie zajęcia mamy zwykle dwa razy w miesiącu, w soboty. Szukamy różnych pomysłów. Dzieciaki lepią pierogi, ale plotły wianki wiosenne. Chodzą z nami do muzeum. Działamy tak, żeby pokazać rodzinom fajne sposoby na spędzanie wspólnie wartościowego czasu. Rzeczywiście trzeba znaleźć formułę, która będzie angażować i dzieciaki, i dorosłych. Musimy wyszukać i znaleźć takie sposoby, które będą atrakcyjne i dla jednej, i dla drugiej grupy, więc to jest trochę balansowanie na krawędzi i szukanie sposobów, zwłaszcza w dobie mediów elektronicznych, żeby dzieciaki dały się czymś pochłonąć. Na razie jesteśmy, to są któreś zajęcia z kolei, no i co możemy powiedzieć? No jest sukces, dzieciaki się bawią dobrze, babcie się bawią dobrze, no i o to chodzi. Projekt jest nie po to, żeby zapełnić czas tu i teraz, tylko żeby w ich życiu został jakiś dobry wzorzec, który można potem kontynuować. Rzeczywiście pierwsze spotkania były takie, że dzieci musiały się przełamać, jakby zaangażować się całym sobą, oderwać się od telefonów i widzimy, że kroczek po kroczku to przynosi taki rezultat, o jakim byśmy sobie marzyli.
1: Ale to nie jest takie automatyczne, że każdy, kto jest na przykład w pieczy, weźmie udział w tych zajęciach, w tym programie?
13: Nie, to do projektu będą zakwalifikowane osoby, które się będą do tego spełniały kryteria. Tak jak mówię, część zaopiekowania czy wspierania tych naszych dzieciaków z pieczy wychodzących w tą samodzielność. W zasadzie projekt, jak pisaliśmy już ponad rok temu, to staraliśmy się tak to obejrzeć, żeby wszystkie dzieciaki wychodzące od nas, usamodzielniające się, mogły skorzystać z tego wsparcia. Bo w ramach tego wsparcia również będziemy wspierać te dzieciaki, które są w pieczy rodzinnej dzisiaj, czyli w rodzinach zastępczych. Tam mamy przewidziane nawet elementy remontowe, poprawa warunków socjalnych tych rodzin, jakieś drobne prace remontowe, dostosowywanie lokali, ale również to, o czym powiedziałam wcześniej, te grupy diagnostyczne, które będą wspierały na każdym etapie, czy to rodziców zastępczych, czy dzieciaki z takich rodzin, żeby mogły razem wyjechać na wakacje, pojechać na kolonie, bo również projekt przewiduje takie formy aktywności.
1: I ile to wszystko potrwa?
13: Projekt będzie trwał do 2028 roku. Projekt jest napisany na 3 lata. Jest to rekordowa suma, bo to jest prawie 12 milionów złotych, z czego co ważne, ponad 11,5 miliona to są fundusze europejskie. Faktycznie to jest pierwszy, największy projekt z zakresu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
18: Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przede wszystkim stanowi takie pierwsze wsparcie w ogóle, nie tylko w projekcie, dla rodzin zastępczych i też współpracuje z placówkami, w których znajdują się dzieciaki, które musiały znaleźć się w pieczy zastępczej. W tym projekcie będziemy odpowiadali za te grupy terapeutyczne. Pracownik socjalny, czyli nasz współpracownik, pedagog, psycholog, to będzie takie pierwsze wsparcie i próba zaplanowania tej drogi do samodzielności. Każdy z nas ma bardzo indywidualne potrzeby. Te dzieciaki w pewnym momencie swojego życia znalazły się w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Chcielibyśmy, żeby ta grupa spowodowała, żeby zaplanować takich przyszłość, bezpieczeństwo, żeby mogli spokojnie, samodzielnie później funkcjonować w życiu społecznym.
1: Do tej pory z jakimi potrzebami się Państwo spotykają? Jak przykładowo można to opisać?
18: To są bardzo różne potrzeby. Te młodzież często, która mieszka i w placówkach, czy jest objęta wsparciem rodzin zastępczych, ma dużo trudniejszy start. to są osoby, które często wymagają specjalistycznego wsparcia medycznego, często borykają się też te rodziny z po prostu problemami ekonomicznymi, więc ten projekt ma tak funkcjonować, żeby te dzieci, które zostaną zakwalifikowane do projektu, czy te rodziny, którymi się też będziemy w tym projekcie opiekować, mogły liczyć na tak normalny start, jak każdy inny wrocławianin. Bardzo istotne dla nas jest też to, że w tym projekcie będziemy robili kampanię społeczną, bo cały czas potrzebujemy rodzin zastępczych i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej wrocławian zatrzymało się i zastanowiło się, czy może my moglibyśmy zostać rodziną zastępczą.
1: O ten wątek też chciałam zapytać. No właśnie, jak to jest z liczbą rodzin zastępczych we Wrocławiu?
18: Mamy 700 dzieciaków w pieczy zastępczej, 400 ponad dzieciaków w naszych placówkach. Ta proporcja i tak nie jest zła, bo więcej dzieci jest w rodzinach zastępczych. My bardzo dużo robimy. W zeszłym roku zwiększyliśmy prawie o 50% wynagrodzenia dla zastępczych rodzin zawodowych. Natomiast cały czas są potrzeby, bo te dzieciaki, które, tak jak mówię, one znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego żeby znaleźć się w pieczy, to gdzieś tam coś się niedobrego zadziało w ich życiu, w ich rodzinach biologicznych. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby mogły to bezpieczeństwo, miłość, to, co rodzina daje, uzyskać w tych rodzinach zastępczych, a żeby te rodziny zastępcze mogły im to dać, to musimy je najpierw znaleźć. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ludzie, którzy gdzieś na swoim etapie życia pomyślą sobie, okej, to może jest dla nas dobre rozwiązanie, żebyśmy poszli w tę stronę. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej takich rodzin we Wrocławiu było.
1: No tak, ale powiedział pan dyrektor o liczbie dzieci, a liczba rodzin zastępczych?
18: No rodziny zastępcze to jest w granicach, jeżeli mamy 700 dzieciaków, średnio 2, 3, 2, 2, 3 albo czasami 1, to jest 400 rodzin, które na co dzień sprawują pieczę tak zwaną rodzicielską. Natomiast to ciągle jest kropla w morzu potrzeb i chcielibyśmy, żeby tych rodzin było jak najwięcej. Natomiast ten projekt też ma stworzyć takie warunki, żeby te rodziny się do nas zgłaszały. Ten wsparcie dla tych rodzin powinno być takie, żeby rodzice, osoby, które się zdecydują na pieczę zastępczą, czuły, że możemy to robić, bo to wsparcie jest duże.
1: Rodziny zastępcze to nie jest łatwe zajęcie czy praca, właściwie różnie można to określać, ale też nie trzeba być taką rodziną w sensie małżeństwem, żeby móc zostać rodziną zastępczą.
18: Zdecydowanie to nie jest. Chcielibyśmy w tym projektem też odczarowywać to takie trochę infantylizowanie rodzin zastępczych. To jest bardzo poważne wyzwanie i my nie chcemy okłamywać rzeczywistości, zakłamywać rzeczywistości. Chcemy powiedzieć, czym jest rodzicielstwo zastępcze, jakie to jest ciężkie wyzwanie i bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie, którzy się do nas zgłaszali, byli tego świadomi. To jest bardzo ważne, że często ulegamy takim ładnym zdjęciom, uśmiechniętym dzieciom i decydujemy się, a później stykamy się z rzeczywistością. Chcielibyśmy bardzo mocno też opowiadać, jakie to jest duże wyzwanie zostanie rodziną zastępczą.
1: Wsparcie nie tylko na starcie, o tym nowym wrocławskim programie teraz opowiadamy. Oferuje rodzinom zastępczym, ale też rodzinom z problemami, na przykład warsztaty spędzania czasu wolnego, kursy zawodowe, ale też konsultacje psychologów i psychiatrów.
19: Paweł Chmielewski, lekarz specjalista psychiatra. Jesteśmy współpracownikiem, podwykonawcą dla Fundacji Zobacz Mnie. Jesteśmy odpowiedzialni za diagnozy psychiatryczne. Zarówno dzieci, jak i problemów, z którymi mogą się spotkać też dorośli, czy rodziny zastępcze, czy rodzice biologiczni, dzieci z problemami. Skracamy tą ścieżkę pomiędzy zdefiniowaniem problemu, a postawieniem medycznej diagnozy. Około 300 osób będzie miało postawioną taką diagnozę albo, co też czasami się zdarza, wykluczoną diagnozę. Także problemy często wynikają z różnych czynników, z doświadczeń, ze środowiska, niekoniecznie z problemu zdrowotnego, medycznego w takim ujęciu.
1: To powszechna taka wiedza, że to jest bardzo pożądany towar, taka diagnoza psychiatryczna. Jak bardzo?
19: Bardzo. W tej chwili w poradniach dla zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży no, kolejki są wielomiesięczne. Często też no, brakuje gdzieś tam takiej sił czy wiedzy na ten temat, gdzie taki rodzic ma się udać z dzieckiem. Tutaj w ramach projektu będą te osoby rekrutowane i kierowane już przez odpowiednie instytucje. No, potrzeb jest jakby dużo więcej niż jesteśmy w stanie pewnie zrobić.
1: Jak może ukierunkować, jak może poprowadzić taka diagnoza?
19: Postawienie diagnozy no, kończy się wydaniem takiego dokumentu, sformułowaniem zaleceń, czy właśnie to jest bardziej wsparcie polegające na treningu umiejętności społecznych, czy też właśnie podjęcie jakiegoś leczenia, tak? Takiego również farmakologicznego w przypadkach, które tego wymagają.
1: No właśnie, kiedy mówimy o tej grupie, o jakich problemach tutaj możemy mówić? Jakiej puli problemów?
19: Zaczynając od takich właśnie czynników wynikających z doświadczeń życiowych, czyli wszelkiego rodzaju traumy, to są dzieci, które czasem trafiają do pieczy zastępczej, odbierane rodzicom biologicznym. W związku z tym tam jest dużo problemów, które będą wynikały z problemów emocjonalnych, ale też do takich czysto, moglibyśmy powiedzieć, czysto zdrowotnych, takim znaczeniu medycznym, biologicznym, czyli problemy neurorozwojowe, ADHD, spektrum autyzmu, wszelkiego rodzaju deficyty intelektualne, które jeśli nie są jakoś bardzo nasilone, mogą gdzieś umknąć, czy instytucjom edukacyjnym, szkołom. Natomiast tutaj możemy gdzieś to zróżnicować.
1: I to jest tak, że w ramach tego programu jest taka diagnoza na wejście, a później dalej też jest opieka lekarska.
19: Nie, projekt jakby obejmuje wyłącznie diagnozy. Projekty unijne, z tego co wiemy, nie mogą obejmować leczenia. W związku z tym to wsparcie skupia się tutaj na zdiagnozowaniu, postawieniu jakby problemu. Natomiast no, będziemy też robić wszystko, żeby w taki sposób kierować już z postawioną diagnozą tych uczestników, żeby oni jakby mieli też tą ciągłość opieki w momencie, kiedy będziemy już wiedzieć, jakiej tej opieki potrzebują.
1: Do programu wsparcie nie tylko na starcie można się zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
20: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
7: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
22: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
7: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
22: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież, no niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
7: Ja przepraszam, przerwa, jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły, tak w praktyce?
22: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie, przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach takich kulturowych, historycznych i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a niekoniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
7: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
22: No mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
7: Mm-hmm. No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
22: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
7: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być. Albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin?
22: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
7: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które no gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
22: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
7: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
22: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwa to będą minimum 3 osoby.
7: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
22: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
7: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować... No, całkiem pewnie może wymagające projekty.
22: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby, grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu w ostatnim roku napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz no, kieruję instytucją, która została operatorem programu.
7: Mm-hmm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
22: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem, to po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i no, rolę parasolową w stosunku do tych no, małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak, i my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
7: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście no troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
22: No bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
7: A wiemy jakie? Czy możemy teraz zdradzić?
22: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce no, już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowanym i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce. I perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
7: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
22: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
7: Mhm, to jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, no nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
22: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował i to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
7: Mhm, a w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
22: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
7: Mm-hmm. To na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
22: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych. Kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
7: A wracając jednak do naszego Wrocławia, no to ja jestem osobiście ciekawa, jakie pomysły tych młodych powstaną właśnie tutaj w stolicy Dolnego Śląska. A wszystko w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś przypomnę z Pawłem Kamińskim, czyli dyrektorem OPT Zamek, a więc ponownie przypomnę obiektu, który został regionalnym operatorem tego projektu. Mam nadzieję, że być może za jakiś czas wrócimy do tematu, no i będziemy znali więcej szczegółów.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
0: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Alek Rogoziński, z zawodu dziennikarz, z pasji twórca kryminałów. To dzisiejszy gość Meloradia. Jak się dzisiaj czujesz po drugiej stronie, dziennikarzu?
2: Dzień dobry. Wiesz co, już przywykłem. Ja już coraz mniej jestem dziennikarzem, a coraz bardziej pisarzem albo kryminalistą wręcz. Ja zawsze mówię zawód kryminalista. Akurat wyjątkowo milicja nigdy, policja nigdy tego nie rozumie. Milicja, zobacz. Ale teraz chcę napisać kryminał retro, więc na okrągło mam milicja.
1: No i to siedzi w głowie.
2: Milicja i chodzi. Po mnie ta milicja. Policja. W ogóle nie mają poczucia humoru w takich przypadkach.
1: Jak cię zatrzymali
2: mnie na pasach, tutaj zresztą blisko radia, takich dwóch rosłych panów, powiedziało, no, jak przechodzimy? Ja mówię, no, akurat myślałem o czymś. O czym pan myślał? Mówię, no, myślałem o zbrodni. A dlaczego pan myślał o zbrodni? No, bo jestem kryminalistą. No i to widać było, że panowie w ogóle nie mają
1: poczucia. Nie załapali.
2: Nie załapali.
1: Nie, no, wiesz, oni mają bardzo schematyczne działanie, prawda, więc to chyba nie w tę stronę.
2: Ale wiesz, co mi się zawsze wydawało, że to jest taki zawód, przy którym musisz mieć chociaż odrobinę poczucia humoru, bo inaczej zwariujesz. A tutaj okazuje się, że tak, jakiś dystans do tego, co robisz. To są takie zawody, które tego dystansu wyjątkowo wymagają. Zawód dziennikarza, który i ty w nim jesteś, i ja z niego powoli wychodzę, ale po wielu, jak to mówi zawsze moja przyjaciółka, mówi, no dodaj sobie jeszcze parę wiele. To na pewno się odmłodzisz. Także po wielu latach ja też z niego próbuję wyjść. To jest taki zawód, przy którym trzeba mieć dystans, bo inaczej zwariujesz, zwłaszcza jeżeli jesteś dziennikarzem show biznesowym, chociaż mój kolega zawsze powtarza, stary, ty masz gwiazdy, ja mam polityków, to jest dopiero Oscar.
1: No nie wiem.
2: No właśnie, ja też nie wiem. Także wiesz co, tak myślę, że to dziennikarstwo, bo o to chyba pytałeś, prawda?
1: Tak. Jak się czujesz po drugiej stronie?
2: Ono gdzieś tam zawsze we mnie zostanie. Na szczęście pisanie jest taką dziedziną sztuki, przy której to dziennikarstwo, te doświadczenia dziennikarskie się przydają. Bo prawie wszystkie moje kryminały jednak są osadzone w show biznesie. Przeczytałem właśnie, że jestem kryminalistą show biznesowym. Dobrze brzmi.
1: Kolejne ładne określenie, bo jeszcze kilka sobie wypisałem, to później zapytam cię.
2: Dobra, okej. Także to się przydaje. To doświadczenie zbierane przez wiele, wiele lat. Ja w ogóle zacząłem pisać, dlatego że w pewnym momencie pomyślałem, że albo znajdę sobie jakiś wentyl bezpieczeństwa, albo zwariuję z tymi naszymi celebrytami. Bo jednak to, co oni wyprawiają czasami, jeżeli chodzi o właśnie ten brak dystansu do samych siebie, to jest dla mnie rzecz niepojęta i musiałem znaleźć taki wentyl, i to tym się okazało pisanie, który pozwoli mi przetrwać o zdrowych zmysłach w miarę. Bo ja nigdy nie byłem do końca normalny, ale tak chociaż odrobinę tej normalności zachować. I dlatego wydaje mi się, że wiesz co, z dziennikarstwem jest tak, jesteś też dziennikarzem, to wiesz, to jest piękna przygoda.
1: Cudowna
2: wręcz. W którymś momencie uświadamiasz sobie, że warto by było tę przygodę odrobinę zmodyfikować, a nie zawsze masz jak. Bo wiadomo, że jest to zawód, który w naszych czasach on zaczyna troszkę ewoluować. Pojawili się youtuberzy, pojawili się blogerzy.
1: To, no to w przestrzeni było, jest to wiele więcej,
2: właśnie,
1: prawda?
2: To, co kiedyś było, ten nasz magiczny pierścień, który tam Gollum go nam zazdrościł, to teraz Gollum sobie znalazł YouTube'a czy jakieś inne tam internetowe miejsca i ten Gollum nam ten pierścień troszkę odebrał. I to jest taki zawód, który on się też, no przykro mi to powiedzieć, ale on się troszkę też, jest takie piękne słowo, pauperyzuje. Czyli coraz mniej trzeba mieć kwalifikacji, żeby ten zawód
1: wykonywać. No dziś dziennikarzem może być każdy.
2: No właśnie, i to jest powód, dla którego ja pomyślałem, że nie, to jednak skoro dziennikarzem może być każdy, to może nie każdy może być pisarzem. I dlatego tak próbuję łagodnie, delikatnie skręcić od dziennikarstwa do pisarstwa.
1: Nie zrezygnowałeś jeszcze do końca z dziennikarstwa?
2: Nie.
1: A planujesz zrezygnować do końca?
2: Powiem tak, jak zacznę zarabiać na książkach tyle, żeby móc się spokojnie utrzymać, to tak.
1: No to teraz apel, kupujemy książki.
2: Nie, weź, bo wyjdzie na to, że przyszło ci żebrze tutaj. Nie. Wiesz, to nie jest prosto zarobić na książce w naszym kraju. To się udaje naprawdę żyć z tego, jeszcze żyć na dobrym poziomie, to się naprawdę udaje nielicznym. Akurat w działce kryminalnej to się udało fantastycznie Remigiuszowi Mrozowi, ale on pisze szybciej. W momencie, kiedy my tu siedzimy i rozmawiamy,
1: powstaje to on już
2: napisał dwie książki.
1: Dwie.
2: Tam jedno, dwie. Jeszcze ma czas na romanse z Katarzyną Bontą. Niezły chłopak. Ma parę chłopak. Natomiast takich na przykład w ciągu ostatnich lat debiutów, gdzie miałbyś przekonanie, że ten ktoś już może z tego wyżyć, to ja naprawdę potrafię policzyć na palcach jednej ręki. Mhm. Blanka Lipińska, ale ona od samego początku mówi, że ona nie chce być pisarką, tylko celebrytką. Mhm. I to jej się znakomicie udaje. To jest tak, że ja zawsze ten kaganek oświaty tutaj wszędzie, gdzie się da, jednak ze sobą niosę i staram się upowszechniać wiedzę, ile pisarze mają z książki. Mhm. Bo to jest tak, że jak się czytelnikom, ja się wcale nie dziwię, bo ja też kiedyś myślałem, że tak jest. Kupuję książkę za 40 zł, czyli ten pisarz dostaje 40 zł. Guzik, prawda? Bo to połowę z tego bierze, z tych 40 zł bierze miejsce, które sprzedaje te książki, czyli tam księgarnie, jakieś sklepy spożywcze, które teraz coraz częściej i dobrze, że sprzedają, niech sprzedają, ja się bardzo z tego cieszę, sprzedają książki. Później 9-10 zł bierze z tego hurtownik.
1: Zostaje
2: wydawnictwo,
1: dycha.
2: Zostaje dycha, którą trzeba podzielić pomiędzy wydawnictwo, które jednak płaci za korektę, papier, redakcję, za wszystko, za grafikę, za okładkę. Więc wydawnictwo sobie z tego zabiera lwią część, a dalej ile wynegocjujesz, tyle twoje. I są takie kontrakty. Ja tak zaczynałem. Moja pierwsza książka, ze swojej pierwszej książki miałem dokładnie złotówkę za egzemplarz sprzedany. Teraz już negocjuję troszkę ostrzej.
1: Złotych 50.
2: Złoty 70 z watem. Uśmiechem, z watem. Dokładnie.
1: Wróćmy na chwilę jeszcze do dziennikarstwa, bo ty zajmujesz się celebrytami, tym światem celebryckim i on się gdzieś cały czas pojawia. Powiedz nam, co dokładnie robisz z tymi celebrytami? O czym z nimi rozmawiasz?
2: Wiesz co, już chciałem powiedzieć na szczęście, ale to w przypadku niektórych gwiazd to jest bardzo miłe. Ja przez wiele, wiele lat robiłem to, co ty tutaj robisz, czyli rozmawiałem z nimi za mikrofonami radia. I to była chyba moja ulubiona przygoda, bo jednak w radiu ci celebryci się troszkę inaczej zachowują, zwłaszcza jak to jest na żywo, to oni się tam pilnują. Natomiast później przeszedłem do prasy i robiłem dokładnie to samo, czyli pisałem, to język mówiony przeszedł na język pisany, czyli rozmawiałem z nimi, później publikowałem z tego albo wywiady, albo artykuły o nich. No i to jest niestety orka, bo przy wywiadach proces autoryzacji czasami wygląda tak, że gwiazda nie dość, że poprawia to, co sama powiedziała i cieszysz się najpierw, że masz dobry materiał. Jejku, jak fajnie, ile mi powiedziała super rzeczy. Ja już tak przestałem się cieszyć mniej więcej po trzecim wywiadzie, nie powiem z kim, kiedy pani artystka nie dość, że zmieniła wszystkie swoje wypowiedzi, to jeszcze zadała sobie pytania, których ja nie zadałem. I później się okazało, że to jest naprawdę... No, standard troszkę. Przykro mi, opowiem taką ostatnią sytuację. Robiliśmy sesję polskiej Divie piosenki. Nie powiem której, na szczęście Div mamy dużo, to niech się wszyscy pozastanawiają której. I te zdjęcia naprawdę wyszły ładnie. To były ładne zdjęcia, na których i ona wyglądała świeżo i młodo i kusząco i seksownie. I ona w tych zdjęciach poprawiła wszystko. Od czubka nosa po jakieś tam rzeczy na kostce, czyli naprawdę przeleciała, zeskanowała sobie całe ciało i wszystko poprawiła. A następnie, jak już myśleliśmy, że już można te zdjęcia dawać, to przyszedł mail pod tytułem i proszę mnie trochę owłosić. W związku z tym ma teraz piękną burzę włosów na okładce.
1: Ale to jest niesamowite, bo czasami czytelnicy widzą taką okładkę i mówią, patrz jak ona się, patrz co z nią zrobili, nie? To wydawnictwo co z nią zrobiło, jak ten Photoshop działa. A to bardzo często, tak jak teraz mówisz, jest tak, że same gwiazdy tego chcą.
2: Ale to z reguły, to jest 99% tego, co widzimy w gazetach, tych koszmarnie popoprawianych twarzy, to jest to, jak gwiazdy siebie chcą zobaczyć. To jest dla mnie niepojęte, ale akurat przy tej pani było tyle fajnie, że nasz grafik, który poprawiał te zdjęcia, on był fanem tej pani, miał jej wszystkie płyty. I po którejś tam kolejnej poprawce o drugiej w nocy i potem właśnie, jak musiał jej dodać loki, przyszedł następnego dnia, otworzył wywiad z nią i przeczytał: ja mam do siebie dużo dystansu, moje zdjęcia nigdy nie są poprawiane, wystarczy mnie dobrze oświetlić. I w tym momencie ten człowiek nie wytrzymał, tak wziął i zmył tak tę gazetę, wrzucił do kosza, chociaż to nasza gazeta, nie powinien tego robić, powiedział tak: a jak wrócę do domu, to wywalę wszystkie jej płyty za okno. Zrobił to, koniec miłości. Teraz musi się przerzucić z miłością na kogoś innego.
1: Rzadko obserwuję pracę dziennikarzy współpracujących z celebrytami. To nie jest moja branża, muszę to przyznać. Ale wiem,
2: szczęśliwy jesteś, chłopie.
1: Ale wiem, że to jest świat bardzo ciężki, bo musisz w takiej rozmowie z celebrytami za każdym razem odnaleźć coś, co zaskoczy, coś, co zainteresuje odbiorcę. To nie jest łatwa robota.
2: To wszystko jest kwestia researchu. Wyobraź sobie, że pokolenie, to jest to, o czym rozmawialiśmy, ponieważ są coraz mniejsze kwalifikacje wymagane do tego, żeby zostać dziennikarzem, to młode pokolenie na przykład nie wie, co to jest research. Nawet takie słowo jakieś dziwne z angielskiego, one może potrafią przetłumaczyć, ale nie wiedzą, jak zastosować. I oni nie wiedzą, że zanim pójdzie się porozmawiać z kimkolwiek, to należałoby przede wszystkim przeczytać poprzednie wywiady i zobaczyć, co już było mówione 100 razy, żeby nie zrobić 101 razu takiego samego.
1: No po pierwsze, żeby też nie zrobić wtopy przed rozmówcą, prawda?
2: A po drugie, to już w ogóle jest, to już wyższa szkoła jazdy. A po drugie, żeby znaleźć w tym życiorysie coś takiego, co będzie choćby punktem wyjścia do rozmowy, której jeszcze nie było. Oni tego nie wiedzą. Jak kiedyś, ja przeżywałem to na żywym organizmie, czyli na sobie samym, i akurat ja mam sporo do zawdzięczenia Michałowi Żebrowskiemu, ponieważ to był jeden z pierwszych ludzi, z którymi ja robiłem wywiad do gazety. I pan Michał jest bardzo ciężkim rozmówcą i myślę, że nie pogniewa się, jeżeli nawet tego posłucha, no bo tak jest. Nie jest łatwym człowiekiem i pamiętam ten nasz wywiad, gdzie on po którymś moim pytaniu, które pamiętam, że to był wywiad, tutaj robiliśmy go w teatrze dramatycznym w garderobie, po którymś pytaniu pan Michał nie odpowiedział mi na pytanie, tylko popatrzył na mnie i tak jak to on z tą swoją, to utalentowany bardzo człowiek, z taką swoją aktorską zaciętością, wygłosił 10-minutowy speech o tym, jak bardzo w tej chwili złym zawodem, to znaczy jak bardzo źli ludzie przychodzą do zawodu dziennikarskiego. Patrzył cały czas na mnie, więc ja miałem wrażenie, że to ja jestem tym złym.
1: Mówi do ciebie.
2: I tak mniej więcej jak zakończył takim gniewnym tonem, mówiąc, i wie pan, to czasami jest wstyd, jak tutaj niektóre osoby przychodzą, o co one pytają. No proszę bardzo, o następne pana pytanie. I ten moment, te 10 sekund, kiedy ja się zawahałem, czy w ogóle nie wyjść z tej garderoby, to był ten moment, który mnie nauczył chyba taki ekspresowa lekcja największego dziennikarstwa i największej pokory dziennikarskiej, bo wiesz już po takim czymś i też czujesz, że on jest w takim nastroju, że chce odrobinę ci dopiec, to po czymś takim zebrać się i zrobić kolejne pytanie, to jest właśnie ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, czy się do tego nadajesz, czy nie.
1: Dobrze, że jest ten moment, w którym myślisz o tym.
2: Tak, to prawda. Ale tutaj akurat to wyjątkowo był taki moment, kiedy musisz, bo jakbyś nie pomyślał, to prawdopodobnie, co zresztą nastąpiło w przypadku dwóch dziennikarek, które przede mną usiłowały porozmawiać z panem Żebrowskim, to on by on tych wywiadów nie dokończył. On powiedział, proszę pani, nie byliśmy sobie dzisiaj pisani, i one wchodziły w połowie wywiadu. Myśmy ten wywiad dociągnęli do końca. Ja go spisałem. Później autoryzacja odbywała się w taki sposób, że ten wywiad czytało się panu Michałowi przez telefon. To jest chyba mój największy komplement. Myślę, że tam specjalnej tajemnicy nie zdradzę. Pan Michał wysłuchał tego całego wywiadu, nie przerwał ani razu i powiedział, bardzo dziękuję, tak to powinno być zrobione. I pomyślałem sobie, jest, to znaczy, że się nadaje.
1: Najważniejszy test,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, najważniejszy,
1: prawda?
2: Test. No ale takich testów jest dużo. Mnie akurat wsadzono na minę od razu na dzień dobry, jak byłem młodziakiem i to była moja druga audycja. Mianowicie mój szef w rozgłośni harcerskiej miał uroczy zwyczaj zapraszania gości i nie informowania o tym dziennikarza. Więc zawsze
1: masz kogoś, kogo nie znasz.
2: Tak, zawsze to było duże zaskoczenie. A mnie zaskoczył panią Marylą Rodowicz. Zaprosił mnie na moją drugą audycję w życiu. Ja miałem 23 lata. Jak siadałem jeszcze za mikrofonem, nie wiem, czy to przeżywałeś, to jeszcze ręce mi się tak lekko trzęsły. I on mi zaprosił panią Marylę, która gdzieś tam w połowie mojej wypowiedzi, to w ogóle było zabawnie, bo ja się dowiedziałem wcześniej, że pani Maryla jest buffo, w Teatrze Buffo, tam była też rozgłośnia harcerska. I tak do swojej koleżanki, która tam siedziała za szybą w newsroomie i przygotowywała się do serwisu, włączyłem sobie interkom i powiedziałem, Aśka, wszyscy bajerują dzisiaj, że podobno ma przyjść do mnie na wywiad Maryla Rodowicz. Co to, jakiś dzień jajcarza, czy o co wam chodzi? Na co Asia spojrzała na schody, bo ona miała je za sobą i powiedziała, no ma przyjść, właśnie wchodzi po schodach. I dokładnie jakieś 15 sekund później otworzyły się za mną drzwi i zobaczyłem w monitorze tutaj przed sobą taką wszystkim Polakom znaną głowę, która powiedziała, dzień dobry, ja mam na imię Maryla, podobno mam tu dzisiaj wywiad. I też uważam, że zawdzięczam pani Maryli bardzo dużo, bo to był fajny wywiad i tylko spotkaliśmy się miesiąc chyba później przy jakiejś innej, kolejnej okazji z panią Marylą i ja tam podszedłem, podziękowałem za ten wywiad i pani Maryla powiedziała, i tak wytłumaczyłem, dlaczego ja byłem taki zdenerwowany, powiedziała, to dlatego się panu trzęsły ręce, myślałem, że to z podniecenia mną. Także naprawdę, Maryla Rodowicz, cudowna, fantastyczna kobieta.
1: Ale trafiłeś też na bardzo trudny materiał na początek, prawda? I to super szkoła.
2: I to, ale to powinno się dostać. Mhm. Jak się na początku dostanie w ciry, takie solidne, to później już naprawdę człowiekowi nikt nie straszny.
1: Słuchaj, bardzo często jest tak, że w tych wywiadach z celebrytami grzebie się trochę w ich prywatnym życiu.
2: Czego oni nie znoszą.
1: No właśnie, chyba, że, jak to wygląda?
2: Wiesz co, stare pokolenie nie znosi, bo to jest pokolenie, które zostało wychowane w zupełnie innym... Zupełnie inne wartości im wpojono, że jednak prywatność jest dla nas, a nie dla mas. I ja naprawdę powiem ci, że mam ogromny szacunek dla tych wszystkich gwiazd, które potrafią się w tym odnaleźć z klasą. Bo nawet tutaj macie Kaję, która jest gwiazdą, nikt nie podważy jej pozycji mega gwiazdy polskiego show biznesu, a jest to jednak osoba, która swoją prywatność trzyma dla siebie. Nie wiesz, co się dzieje w życiu prywatnym Kai. I chwała ci za to, że nie wiesz, oraz jej, że ona ci tego nie powie. Jest naprawdę mnóstwo gwiazd, które nawet jeżeli odrobinę czegoś ci sprzedadzą, bo uważają akurat, że muszą się z czegoś wytłumaczyć, czy muszą coś wyjaśnić fanom, to i tak robią to z ogromną klasą. I to, wiesz co, no, zawód dziennikarza, ja nie zazdroszczę teraz młodemu pokoleniu, bo jest taki nacisk. Ja to widzę też po swoich szefach, że no jest takie parcie, że wyciągnij z niej wszystko, łącznie ze zdjęciami rentgenowskimi. No, są takie gwiazdy, które tylko zdjęć rentgenowskich jeszcze nie pokazały. Tak, inna sprawa zupełnie. Myślę, że jeżeli masz odrobinę, to takie słowo, które też zanika w tych czasach, etyki zawodowej. Jeżeli masz odrobinę swojego własnego wyczucia sytuacji, no to nie przekroczysz pewnej granicy. I to jest łatwe. Natomiast jeżeli ktoś te granice przekracza, a są zwłaszcza to młode pokolenie takich wilczków, je obserwuję zawsze z takim trochę zażenowaniem,
1: no nie mają
2: pogłaszaniem.
1: Granic.
2: Oni nie mają granic, ale to trzeba im te granice stawiać. Mhm. Jeżeli dasz się im wrobić, jeżeli już raz im coś powiesz, to jest to właściwie ulica, z której nie ma odwrotu. Bo skoro już powiedziało się A, no to później musisz być konsekwentny i mówić B, C, bo zbierzesz o wiele większe gromy niż ci, którzy nigdy nie mówili. Bo ci, którzy nigdy nie mówili, no to nie mówili. Natomiast jeżeli ty już powiedziałeś, poszedłeś z kimś na współpracę, coś mu tam pozdradzałeś o sobie, jeszcze palicho o sobie, są gwiazdy, które mówią wszystko
1: o innych
2: dookoła. To jest dopiero kategoria fantastyczna. To I chcesz się z tego wycofać, to będziesz o wiele bardziej hejtowany przez nich, niż ci, którzy od razu im powiedzieli, a spadajcie. Mhm. I to jest właśnie to, co ja wszystkim gwiazdom zawsze doradzam. Na początku powiedzcie, a spadajcie. Do takich właśnie dziennikarzy, którzy nie zapytają was o nową płytę, nowy film, nową książkę, tylko zaczną od tego, a z kim pani ostatnio spała. To sią. Nie, to nie trzeba. Dziennikarzy jest tak dużo, mediów, że zawsze można któreś pogonić. Nie trzeba się pokazywać na każdej internetowej kanapie.
1: Tym bardziej cieszę się, że przyszedłeś do Meloradia.
2: Nie, daj spokój. Ja to zawsze mówię, bo to jest moje ulubione pytanie, które pada od czasu do czasu, nie wiem dlaczego. Czy czuje się pan gwiazdą? Myślę, że jedyną osobą, która pisze i która ma prawo czuć się gwiazdą, ale to z zupełnie innych przyczyn, jest chyba pani Katarzyna Grochola, bo ona jest znana ogólnie wszystkim. Mm. A cała reszta pisarzy, to jest właśnie taki zawód, za którym można się ukryć. Ja to uwielbiam, że można. Dlatego, że już niestety starość dopada i lepiej się nie pokazywać nigdzie, więc to jest taki zawód, który jest... My sami, czyli pisarze, jesteśmy... Absolutnie gramy role drugoplanowe. Pierwszoplanowe zawsze są nasze książki.
1: Była porada dla celebrytów, żeby powiedzieć młodym...
2: Kącik, dobre rady.
1: Tak, to
2: dobre rady wujka Alka. Nasza...
1: Bardzo ładny tytuł na naszą audycję. Była taka porada dla celebrytów, żeby trochę umieć powiedzieć nie niektórym mediom. A gdyby stanął teraz przed tobą młody człowiek i powiedział, chcę zostać dziennikarzem, to co byś mu odpowiedział?
2: Wiesz co, chyba powiedziałbym mu, żeby... teraz to wyjdę naprawdę na jakieś stare próchno i wapno myślące zupełnie innymi kategoriami, ale chyba powiedziałbym mu, że żeby się uczył, bo dziennikarstwo ma wpisane, ten fach ma wpisaną ciekawość świata. Jeżeli nie masz ciekawości świata, to nie nadajesz się do tego fachu. I to nie jest tak, że jeżeli jesteś na przykład, bo ja też niby zrobiłem ten podział, ale ja też jestem mu przeciwny troszkę. Jeżeli jesteś dziennikarzem show biznesowym, ale dzieje się na twoich oczach coś ważnego, co nie dotyczy show biznesu, tylko na przykład polityki, czy społeczeństwa, czy czegokolwiek innego, to w tym momencie, jeżeli ty czujesz, że to cię nie obchodzi, to znaczy, że nie jesteś dziennikarzem, bo dziennikarza obchodzi wszystko. To jest najbardziej...
1: Cały świat.
2: Cały świat. To jest najbardziej ciekawski, a przez to też i ciekawy zawód świata. Dlatego, że jeżeli nie czujesz potrzeby wścibiania swojego nosa w każdą sprawę, która się toczy wokół ciebie, ważną sprawę, która się toczy, to znaczy, że nie jesteś dziennikarzem. Więc chyba o to bym go w sumie na dzień dobry zapytał, czy jest ciekawy świata. Jeżeli powiedziałby mi, że jest ciekawy świata, każdego jego aspektu, to wiedziałbym, że to jest już dobry materiał na dziennikarza. I tak jak mówię, moja rada byłaby taka, miej zawsze oczy szeroko otwarte i ucz się jak najwięcej. Nawet jeżeli uważasz, jeżeli masz okazję nauczyć się czegoś, co wydaje ci się, że nigdy w życiu ci się do niczego nie przyda, i tak się tego naucz, bo życie uczy nas tego, że nigdy nie wiesz, która z twoich umiejętności przyda się w jakim momencie. Także...
1: Notujemy, drodzy słuchacze.
2: To chyba to. Trzeba być ciekawym świata. Trzeba być ciekawym świata i otwartym na ludzi. To jest też, dziennikarstwo chyba nie znosi klapek na oczach. Dlatego ja na przykład uważam, że część polskich dziennikarzy to w ogóle nie są dziennikarze. To są jakieś osoby, które wypełniają jakieś tam strony w internecie albo strony w gazecie, ale dziennikarzami nie są, bo dziennikarstwo jest też takim zawodem, który musi... Ktoś, kto uprawia ten zawód, kto jest dziennikarzem, musi mieć szeroko otwarte oczy i musi mieć chyba większą tolerancję na wiele rzeczy niż reszta ludzkości. Ja przynajmniej tego bym wymagał. Nawet jeżeli czegoś, pod czymś się nie podpisuje, to przynajmniej musi umieć rozumieć to, czy rozumieć mechanizm, jaki rządzi niektórymi zjawiskami. Dlatego na przykład ja nigdy, będąc dziennikarzem muzycznym, nawet nie showbiznesowym, bo jak pracowałem w radiu, to zajmowałem się głównie muzyką, nigdy na przykład nie pozwoliłem sobie powiedzieć, a ten gatunek to nie dla mnie. I cokolwiek, jeżeli ktoś przynosił mi coś ciekawego i mówił, stary, przywiozłem sobie ze Stanów płytę rap. No, ja byłem w ogóle przy narodzinach tutaj w Polsce, mody na rap. Ja jestem pierwszym polskim raperem. Przed Leroya jeszcze nie było na świecie, jak ja już tutaj grałem rap. Teraz się zrobiłem 100 lat. Więc jeżeli ktoś mi przynosił płytę z muzyką rapową, to ja teoretycznie to nie jest moja bajka. Ja mogłem powiedzieć, nie, to mi się na pewno nie spodoba, ale nie, moim obowiązkiem właśnie jako dziennikarza było wysłuchanie tego, bo ja tak na dobrą sprawę nie wiem, czy mi się to nie spodoba. I to jest właśnie obowiązek dziennikarza. Nawet jeżeli myślisz, że czegoś nie lubisz, czy do niczego ci to nie jest przydatne, to i tak to zrób. Naucz się tego, posłuchaj, sprawdź. Tak. Nie wiem, czy się zgadzamy tutaj.
1: Absolutnie, jak najbardziej. No mam tutaj specjalistę, więc staram się wykorzystywać ciebie, gdybym miał opowiadać ze swojej perspektywy, ale goni nas trochę czas, więc jeszcze chciałbym wrócić, bo porozmawialiśmy bardzo dużo o dziennikarstwie, jeszcze chciałbym wrócić do tego twojego zawodu kryminalisty, czyli twórcy kryminałów, żeby nie było, że tutaj sprowadzamy do radia ciemne postaci. Te twoje, przynajmniej ta jedna z ostatnich książek, czyli Śmierć w blasku fleszy, bardzo mocno jest osadzona w świecie celebryckim. Czy dużo jest inspiracji z rzeczywistości?
2: Mnóstwo. Mnóstwo.
1: Obrażają się za to? Wiedzą o tym?
2: Nie. Na szczęście celebryci są u nas tak zapracowani i tak zachałturzeni, że nie mają czasu czytać, i to jest prawda.
1: Smutna prawda.
2: Ja to wiele razy sprawdziłem, że naprawdę na palcach jednej ręki potrafię wymienić na przykład znajome moje gwiazdy, które czytają. I to jest zawsze mój podwójny szacunek dla nich, jak widzę, że mają książkę w dłoni. To na przykład Tomek Ciachorowski, który nagrywał audiobooka Śmierci w blasku flaszy, to jest właśnie taki chłopak, który mnie zaskakuje, dlatego że on czyta. I ja wiem, że on czyta, ponieważ rozmawiamy czasami o tych książkach, bo niektórzy tylko się fotografują na Instagramie z książkami. Tak. On czyta. Ale to jest, tak jak mówię, wyjątek. Reszta się nie obraża, bo jeszcze się nie odkryła w tych książkach. Nie wiem, co będzie, jak się odkryje. Oni są tam, co prawda, pokamuflowani, ale wiem po moich czytelnikach, że to wcale nie jest tak trudne, żeby ich odkamuflować. No nie wiem. Powiem ci, że tak czekam na ten moment, jak któryś z celebrytów powie, ale to jestem ja, a ty masz papę.
1: Będzie afera.
2: Na pewno tak będzie. Na pewno ktoś kiedyś na jakimś przyjęciu wyleje na mnie drinka.
1: Oby tylko na przyjęciu.
2: Dokładnie. Ale no, jest to wszystko inspirowane rzeczywistością, dlatego że jak w tym siedzę i obserwuję od wielu lat różne zjawiska i różne imprezy i różnych ludzi, to siłą rzeczy trudniej by mi było o wiele wymyślać to od początku. I tak nie wiem, czy to w ogóle by było możliwe. Bo nawet jak, tak było w przypadku jednej z poprzednich książek, czyli Lustereczko powiedz przecie, tam była postać mistera Polski. I jakbym go nie próbował zbudować, jakbym nie próbował manipulować, to i tak zawsze mi wychodził Rafał Maślak. Więc w końcu zadzwoniłem do menadżera Rafała Maślaka i powiedziałem, stary, no ja,
3: tak
2: mogę,
3: mi
2: wymyślić,
3: wyszło, no.
2: Ja mogę wymyślić jakiegoś chłopa, który się będzie nazywał Jasio Podgrzybek, ale i tak wszyscy będą wiedzieli, że to jest Rafał, więc może niech już Rafał tam wystąpi. I faktycznie to było tak, że Rafał wieczorem się ze mną skontaktował i powiedział, wiem o co chodzi, no masz carte blanche, jeżeli chodzi o to, co możesz ze mną robić w książce, tylko proszę cię, nie rób za dużej beki, bo i tak już wszyscy robią. I naprawdę był cudowny, bo współpracowało się z nim w taki sposób, że on przez cały proces pisania książki ani razu nie zapytał, jak to idzie. Dostał gotową książkę, przeczytał, przetrzymał mnie skubany 4 dni w niepewności, czy mu się podoba, czy nie, po czym napisał, że nie ma żadnych uwag. To ja bym chciał, żeby każdy polski celebryta był taki jak Rafał Maślak. Serio.
1: Książę komedii kryminalnej.
2: Oj, wiedziałem, że mi tym przyłoisz na koniec.
1: Tak, na koniec właśnie chciałbym przyłoić i chciałbym zapytać, czy podoba ci się ten przydomek?
2: Na pewno się podoba bardzo moim wydawcom. To bez dwóch zdań.
1: Tak, bo używają go bardzo często, dlatego nie mogłem się po prostu oprzeć.
2: Wiesz co, ja już pomyślałem sobie, że żeby tak już zamknąć ten okres panowania, to ja sobie chyba zamówię taki jakiś strój, na którym jest spotkanie z koroną i z taki, wiesz, takie przebranie księcia.
1: Abdykacja.
2: I zrobię abdykację uroczystą, bo to już jest co za dużo, to niezdrowo. To się pojawiło na samym początku, w którejś recenzji, jakiejś prasowej recenzji, że mamy, i to na początku nie był nawet książę komedii kryminalnej, tylko to, o ile dobrze było, dobrze pamiętam to zdanie, to ono brzmiało, skoro mamy już króla kryminału Remigiusza Mroza, to pora przywitać księcia kryminału. Mhm. I ponieważ ja to gdzieś u siebie umieściłem w którymś z mediów społecznościowych, to mój ówczesny wydawca powiedział tak, a to znakomita jest ksywka, książę kryminału, fajnie. Mówi, ale lepsze komedie kryminalne. Dobra, to ci dodamy książę komedii kryminalnej. Wyszło z tego, nie wiem czy wiesz, jak to się skróci, to wychodzi KKK, czyli jak to się śmieje cały czas, moi znajomi się śmieją, Ku Klux Klan. Więc zdaje się, że to jest ksywka nie do używania w Stanach Zjednoczonych na przykład.
1: Absolutnie.
2: Ale nie, trzeba się będzie z nią rozstać. Natomiast, no, to jakoś tak, wiesz co, ja dostałem kiedyś przesyłkę, jak jeszcze ona nie była aż tak znana, to dostałem przesyłkę z książką od Katarzyny Bondy, gdzie na dzień dobry była przybita taka ogromna pieczęć, gdzie było napisane Katarzyna Królowa Bonda. Mhm. I to zwróciło moją uwagę. Pomyślałem, co prawda...
1: Dlaczego nie książę?
2: Myślałem, co prawda, wtedy pamiętam, że jak dostałem tę przesyłkę, pomyślałem, no, będziecie się z Dodą biły w kiślu o tytuł, ale co tam? I tak, wiesz co, no, potrzebujesz jakichś takich prostych myków marketingowych, żeby z grona pisarzy jakoś się wyróżnić, dlatego że jednak w naszym kraju, to był dla mnie szok, jak się dowiedziałem, tygodniowo ukazują się 72 nowe książki, średnio, w ciągu roku, a zalew literatury jest naprawdę, no to jest jakaś, to już nawet nie jest morze, tylko to już nawet nie jest tsunami, to jest jakaś apokalipsa, ile tego jest, w związku z tym wydawcy szukają myków, które pozwolą im łatwo danego pisarza wyróżnić. Stąd się właśnie wzięła królowa kryminału Katarzyna Bonda, stąd się pewnie wziął też i mój książę komedii kryminalnej. Widzę, że tam są już różne ksywki, są jakieś czarodziejki kobiecych serc, coś tego jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli to się przyjmuje, a ja ci powiem, dlaczego to zostało, to powiem ci w tajemnicy oczywiście, nikomu nie powtórzymy.
1: Nie.
2: To się, ja to zostawiłem dlatego, że to zaczęło strasznie irytować niektóre moje koleżanki po piórze. Jestem strasznie takim, wiesz, jak irytuje, to jak boli, to niech poboli troszkę bardziej jeszcze. I tak pamiętam takie wpisy u niektórych moich bardzo dobrze mi życzących, bo to jest oczywiście środowisko, w którym się wszyscy bardzo kochamy. Niektórzy kochają się nawet bardziej niż bardzo. Udusiliby z tej miłości nawet, więc pamiętam takie wpisy pod tytułem, no mamy hrabiów, teraz książę, tylko pisarzy rzetelnych nam brakuje. Pomyślałem tak, a boli. No to niech
1: boli.
2: To niech poboli troszkę bardziej i jeszcze troszkę. Ale tak jak mówię, już korona zamówiona, strój zamówiony, zrobimy jakąś abdykację uroczystą.
1: Jeszcze parę książek.
2: Abdykację.
1: Jeszcze książę komedii kryminalnej. Alek Rogoziński był gościem Meloradia. Dziękuję, Alku, bardzo
2: dziękuję za zaproszenie. I życzę przede wszystkim udanych lektur, moich i nie moich. Czytajmy, bo tylko 37% naszego społeczeństwa czyta i to jest tragedia. Zaczynamy wpadać we wtórny analfabetyzm, więc, moi drodzy, nie tylko seriale, ale nie tylko swój własny telefon,
1: książka.
2: Ale od czasu do czasu też i książka.
1: Nie boli.
2: Może być audiobook, może być e-book, może być papierowa. Ja uwielbiam papier, bo ja uwielbiam wąchać książki. To mój największy fetysz. Wącham książki. Więc może być papier. Czytajmy, nie dajmy, nie róbmy sobie kuku, nie wpływajmy źle na naszą głowę i nie stawajmy się wtórnymi analfabetami. Czytajmy. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Nie mogę nic już dodać.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Meloradio. To jest Melo.